miejscach widziałem rzeczy, których ty nie chcesz znać. Dawno umarłem, jednak żyję do dziś, tak jak ty nie chcesz żyć. Nie sprzedałem swej duszy aniołom czy diabłom. Za darmo też nie chciał jej nikt.

0: najlepszy rok na świecie.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Przyszłość jest coraz bliżej, już prawie nadeszła, a razem z nią przychodzi strach. Nie bój się Boga, kochanie, nawet jeśli Go nie ma. Bóg czy szatan, nieważne, żaden strach to poemat. Jest temat.

całkiem nagi, wszystko wokół chce mnie zabić. Chyba już nie chcę się bawić, bycie ślepym psem. Już nie bawi mnie sama tak dla odwagi, byle czuć, że coś się znaczy. Marności nad marnościami.

0: This is Duff McKagan, and you are listening to Anti Radio.
1: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Po reklamie.
2: Narkotykowe laboratorium zlikwidowane w Wielkopolsce. Polacy na wakacjach płacą i kartą, i gotówką. Festiwal w Jarocinie zacznie grać o 16:00.
3: Prawda Antyradia.
2: Minęła 6:00, Joanna Obuchowska. Policja zlikwidowała laboratorium do wytwarzania klefedronów w Wielkopolsce. Mundurowi przejęli też narkotyki o czarnorynkowej wartości ponad 14 milionów złotych. Zatrzymano dwie osoby. Grozi im do 20 lat więzienia. Policja podkreśla, że sprawa ma charakter rozwojowy.
3: Prawda Antyradia.
2: Na wakacjach płacimy różnie. W czasie zagranicznych wyjazdów 3/4 Polaków korzysta z gotówki, 2/3 z karty płatniczej, a 1/4 z aplikacji mobilnych. Są kraje, w których bez gotówki się nie da. Tawek z Szymon Janicki.
4: Jeśli jedziemy na Maltę, do Słowenii, Austrii albo Włoch, gotówka powinna być ważnym elementem budżetu. W tych krajach, według danych Europejskiego Banku Centralnego, udział płatności gotówkowych w punktach sprzedaży należy do najwyższych w strefie euro.
2: Najbardziej bezgotówkowe kraje w Europie to Holandia i Finlandia.
3: Prawda Antyradia.
2: To ma być muzyczne spotkanie historii z teraźniejszością. Koncepcja tegorocznego Jarocin Festiwalu zakłada, że na scenach spotkają się różne zespoły. Od ikon rocka i punka po najciekawsze zjawiska współczesnej sceny alternatywnej. Jak ten line-up oceniają festiwalowicze?
5: Fajny, natomiast ta niedziela, która robi się bardzo, bardzo miła i dobra, sprawia, że zarwiemy noc przed poniedziałkową pracą. No ale nie można inaczej, skoro tak zostało to ustawione. To jest dobry miks, myślę, bo i ci, którzy są młodzi, mają już po kokardę tego, jak wychwalamy stare zespoły, mogą coś usłyszeć, co ich gdzieś tam jara i co ich niesie. Więc to jest dobre. Jestem też otwarta na nowe zespoły.
6: Z drugiej strony są stare zespoły, które nie wypierają się tego, że są stare i rozwijają skrzydła, więc myślę, że to jest jak najbardziej okej.
7: Okay. Czekam na Republikę, czekam na Kasię Linz, na Spiętego. Generalnie czekam na wszystkie koncerty tak naprawdę.
2: Koncerty startują dzisiaj o 16:00, a na miejscu jest nasza reporterka Paulina Kozioł.
3: Prawda Antyradia.
2: Poczta Polska wchodzi w XXI wiek. Uruchomiła aplikację na telefon, w której możliwe jest odbieranie, nadawanie i przeglądanie przesyłek cyfrowych. Dzięki temu można odbierać pocztę elektronicznie, bez konieczności wizyty na fizycznej poczcie. Dziś kolejny ciepły poranek. Na termometrach od 16 do 19 stopni będzie zdecydowanie cieplej. Od 28 stopni w Gdańsku do 33 w Szczecinie. Teraz jeszcze sporo słońca, ale to zmieni się w ciągu dnia. Pozdrawiam. Po południu możliwe burze na zachodzie i południu wieczorem dotrą też do centrum.
3: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
8: W kwestii jedzenia wolimy bazar niż supermarket. Tak wynika z badania Instytutu Strategii Żywnościowych Grunt. Jednocześnie lokalna żywność jest coraz mniej dostępna. O szczegółach opowie dr Paulina Sobiesiak-Pęszko.
9: Utrwaliło się przekonanie, że w Polsce to cena jest najważniejszym, a często jedynym kryterium wyboru żywności. Jednak najnowsze reprezentatywne badanie Instytutu Strategii Żywnościowych Grunt podważa ten mit. Pokazuje ono, że blisko 80% Polek i Polaków dopłaci za produkt wyższej jakości, a 76% chce kupować żywność bezpośrednio od rolnika. Obraz polskiego konsumenta jest więc obrazem złożonym. To nie po prostu łowca okazji, a bardziej strategiczny menedżer, który waży i cenę, i jakość i jest gotowy dopłacić więcej, jeżeli widzi w tym wartość. Przy czym jakość ta bardzo często oznacza świeżość, prosty skład, ale też lokalne pochodzenie żywności. Brakuje nam miejsc, w których moglibyśmy kupować takie produkty. Szczególnie widoczny jest deficyt targowisk. Tylko 23% respondentów ma bazar w odległości 15-minutowego spaceru od domu, 35% natomiast natomiast uważa go za jeden z najważniejszych elementów dobrze funkcjonującego sąsiedztwa. Czyli po prostu brakuje nam takich miejsc. I w tym kontekście Polacy oczekują aktywnej roli władz publicznych w organizowaniu dostępu do świeżej, lokalnej żywności. Aż 77% badanych uważa, że samorządy powinny wspierać dostęp mieszkańców do lokalnie produkowanej żywności. Na czym to mogłoby polegać? Przede wszystkim chodzi o rozwój i wsparcie krótkich łańcuchów dostaw, politykę przestrzenną gmin, lepsze wykorzystanie zamówień publicznych, tak aby lokalna żywność trafiała do szkół, przedszkoli, ale też znajdowała się w lokalnych sklepach czy restauracjach. Te działania z poziomu lokalnego mogłyby poprawić nasz dostęp do lokalnej żywności, ale też odpowiedzieć na potrzeby małych i średnich rolników, którzy wypychani są z rynku przez wielkich graczy. Krótkie łańcuchy dostaw oznaczałyby, że jest dla nich miejsce i ten rynek zbytu na poziomie lokalnym. I to właśnie na tych rynkach ci mali i średni producenci mogliby się odnaleźć i mogliby budować swoją stabilność ekonomiczną.
8: Dla Antyradia Magda Poddańczyk.
3: Cała prawda i wiesz wszystko.
8: Masz huśtawki na stroju? To nie wyżywaj się na placu zabaw. W Chorzowie nasiliły się ich dewastacje. Jakiś czas temu wandale zniszczyli plac zabaw w Parku Róż, a teraz nowy w Parku Hutników. O szczegółach mówi Katarzyna Chochuł z ratusza.
10: No jest nam bardzo przykro, że nowo otwarty, bo raptem miesiąc temu plac zabaw w Parku Hutników został zdewastowany. Domki dla najmłodszych zostały popisane. Jakby rozumiem, że każdy może czuć tą swoją duszę artysty, ale myślę, że ten swój temperament i chęci przeniesienia czegoś na tak zwane płótno, no może przelać w inny sposób, a niekoniecznie niszcząc domki dla najmłodszych. To jest jedna rzecz. Zostały też wyłamane elementy kilku naszych urządzeń na tym nowym placu zabaw. Jedno urządzenie, które było przeznaczone dla dzieci z niepełnosprawnościami, również zostało uszkodzone. Wszystkie te uszkodzenia wskazują, że to nie jest kwestia złego wykonania materiału, tylko jest to kwestia złego użytkowania, czyli w grę wchodzi czynnik ludzki. I jest nam bardzo przykro, że raptem miesiąc temu został otwarty nowy plac zabaw, a niestety część z tych urządzeń musiała zostać wyłączona w trosce oczywiście o bezpieczeństwo tych najmłodszych. Dlatego też zwracamy się z apelem do wszystkich, przede wszystkim do osób dorosłych, żeby korzystały z tych oczywiście placów zabaw z najmłodszymi, no bo do tego są te place zabaw, ale przede wszystkim żeby podchodzili z szacunkiem, no bo chcemy, żeby nasi najmłodsi chorzowianie, ale też nie tylko, bo przecież mamy osoby przyjezdne do Chorzowa, żeby mogły się cieszyć z takich miejsc, a my staramy się, żeby tych miejsc w Chorzowie było jak najwięcej. Tutaj odwołuję się do dewastacji nowo otwartego placu zabaw, ale przecież w Parku Róż mamy kolejny plac zabaw, który też poprzez złe użytkowanie, najprawdopodobniej przez osoby dorosłe, zostały zniszczone. Nie teraz, ale wcześniej. Więc tych dewastacji faktycznie jest dosyć sporo. Niestety trzeba zdawać sobie sprawę, że każda naprawa uderza w kieszeń miasta, czyli nas wszystkich, bo ostatecznie to miasto musi zapłacić za te dewastacje. Koszty naprawy to jest rzędu, są różne ramy, ale rzędu od 1000 do kilkunastu tysięcy złotych. Oczywiście to, co jest na gwarancji, czyli kwestia 2 lat, to staramy się to robić w ramach gwarancji, ale niestety nie wszystko udaje się zrobić na zasadzie gwarancji, więc większość dewastacji jest naprawiana z budżetu miasta.
11: Czy da się jakoś te place zabaw dodatkowo zabezpieczyć? Może jakiś dodatkowy monitoring, dodatkowe patrole?
10: W niektórych miejscach, chociażby w Parku Róż, jest monitoring. Oczywiście staramy się zabezpieczać te place zabaw najlepiej jak się da. Patrole Straży Miejskiej oczywiście są. Myślę, że w najbliższym czasie Straż Miejska będzie się jeszcze bardziej przyglądała tym placom, zwłaszcza, że no teraz wchodzimy okres wakacyjny, więc i pogoda sprzyja do tego, żeby wychodzić z domu, żeby siedzieć sobie w miejscu czasem zacienionym na ławce, więc tak, patrole Straży Miejskiej na bieżąco patrolują te miejsca, ale my też zwracamy się przy tej okazji do mieszkańców z apelem. Każda osoba, która widzi, że ktoś dewastuje place, bardzo prosimy o zgłaszanie tego faktu do Straży Miejskiej czy też Policji, bo chcemy, żeby te place zabaw były jak najbardziej zadbane, żeby każdy do nich podchodził z szacunkiem i żeby nasi najmłodsi mieszkańcy mieli frajdę z miejsc, które są przeznaczone przede wszystkim dla nich.
11: Też takie uszkodzone elementy mogą stwarzać zagrożenie podczas takiej zabawy na placu zabaw.
10: Stwarzają zagrożenie uszkodzone elementy, dlatego niestety wtedy musimy część tych elementów wyłączyć, jeżeli widzimy, że są uszkodzone. To oznacza, że dziecko nie w pełni korzysta z placu zabaw, bo wiadomo, że wtedy część tych urządzeń jest wyłączona. Najczęściej są to też wystające ostre elementy, więc to jest dodatkowe ryzyko, dlatego zwracamy się z apelem do wszystkich o bezpieczne korzystanie z placu zabaw i przede wszystkim o szacunek, bo robimy to dla naszych pociech.
11: Dla Antyradia Paulina Kozioł.
0: Cała prawda. Antyradia.
2: Titanica nie zostawią, a to, co wydobyli, pokażą w Katowicach. Po wakacjach w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia będzie można zobaczyć światową wystawę. Dyrektor muzeum Ewa Mackiewicz.
12: Muzeum Walcownia ma to szczęście, że stanie się lokalizacją właśnie wystawy Titanic The Artifact Exhibition. Wystawy, która jest organizowana przez firmę Makrokoncert, która specjalizuje się właśnie w tego typu dużych przedsięwzięciach wystawowych o takiej światowej randze. No i na tej wystawie będziemy mieli zrekonstruowane części pomieszczeń z Titanica. Będą zarówno te luksusowe kabiny, jak i przedziały pasażerskie, te mniej ekskluzywne. Mają być również strefy właśnie związane z maszynownią, pokłady techniczne i to wszystko będzie prezentowane właśnie w formie takiej rekonstrukcji. Natomiast oprócz tego będą prezentowane oryginalne artefakty wydobyte z wraku Titanica. Wśród tych oryginalnych eksponatów znajdą się między innymi stalowe drzwi wejściowe do pierwszej klasy, którymi właśnie pasażerowie pierwszej klasy wchodzili na pokład Titanica. I drugim takim ważnym elementem, jednym z takich najbardziej niezwykłych eksponatów na tej wystawie będzie gwizd parowy wydobyty z wraku. Ten, który wydawał taki właśnie charakterystyczny bardzo, bardzo dźwięk. Oprócz tego będzie dużo takich drobniejszych artefaktów, które zostały z tego wraku wydobyte. Między innymi rzeczy osobiste pasażerów, dokumenty, porcelana. Dużo, dużo właśnie takich elementów, które zostały przez amerykańską firmę RMS Titanic, która jako jedyna ma licencję na poszukiwania właśnie we wraku. I oni wydobyli je z podwodnych czeluści. No i w tej chwili będą prezentowane właśnie u nas. I tych artefaktów oryginalnych będzie około 200.
2: Tam będzie można się przenieść trochę za pośrednictwem nowoczesnych technologii. Jak to będzie wyglądało?
12: Organizatorzy zapewniają dwie takie strefy multimedialne. Pierwszą z nich jest sala imersyjna, gdzie dzięki takiemu zanurzeniu się w doświadczenia 360 stopni będą mogli odbierać zarówno obraz, jak i dźwięk, głosy pasażerów, tak? To wszystko będzie tworzyło takie tło i taką poruszającą opowieść. Natomiast drugą strefą będzie strefa wirtualnej rzeczywistości i tam zwiedzający będą mogli przenieść się, zanurzyć się w tej historii Titanica, odbywając taką podróż po pokładach od tych luksusowych salonów po maszynownie i będą mogli doświadczyć również tego dramatu ostatniej nocy, kiedy to Titanic zderzył się z górą lodową.
2: To będzie jedyna w Polsce okazja, żeby to zobaczyć, czy raczej jedyna na Śląsku?
12: Jedyna na Śląsku, ponieważ wystawa podróżuje, była już w Poznaniu, natomiast po nas również wyrusza na północ Polski, także można powiedzieć, że tutaj na południu, na Śląsku, Katowice, Walcownia będzie tym jedynym miejscem, w którym będzie tą wystawę można zobaczyć.
2: Walcownia idealnie wpisuje się w ten klimat.
12: Nie tylko idealnie wpisuje się w ten klimat i ma odpowiednią przestrzeń, powierzchnię, tak, która nadaje się do organizacji tak dużej wystawy, ale również jest to obiekt mniej więcej z podobnego wieku co Titanic, więc tutaj również ten czas powstania nas łączy i dlatego wydaje mi się właśnie, że fakt, że zarówno Titanic, jak i Walcownia powstały w podobnym okresie, to tutaj będzie to nam dawał taki dodatkowy efekt synergii właśnie tej atrakcyjności dodatkowej wystawy, a również mam nadzieję, że przełoży się to na zainteresowanie tą częścią naszą muzealną.
2: To jeszcze chciałam zapytać, od kiedy ta wystawa wpłynie do Walcowni, bo będziemy musieli na nią poczekać.
12: Jeszcze troszeczkę, ale to już niedługo, bo wystawa rozpocznie się tuż po wakacjach, w pierwszych dniach września. No i wystawa będzie trwała do końca stycznia, także będzie 5 miesięcy, kiedy to będzie można nas odwiedzić, żeby tą wystawę zobaczyć.
2: Dla Antyradia Magda Poddańczyk.
0: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
11: potężny spadek zainteresowania programem Czyste Powietrze, zauważają gminy. Tak wynika z ankiety przeprowadzonej przez Polski Alarm Smogowy, mówi Piotr Siergiej.
13: Polski Alarm Smogowy poprosił gminę o opinię na temat programu Czyste Powietrze, czyli programu dotującego zarówno wymianę starego kotła w naszych domach, ale dotującego również ocieplenie domu, czyli termomodernizację budynku. Zapowiadana reforma programu Czyste Powietrze nadciąga już niebawem, pewnie w tym miesiącu. No i bardzo nas ciekawiło, co gminy sądzą o tej reformie i jak w ogóle podchodzą do programu Czyste Powietrze. No i tutaj czekało nas wielkie zaskoczenie, bo dostaliśmy aż 1500 odpowiedzi. 1500 samorządów w Polsce odpowiedziało na naszą ankietę. Potężne badanie, które pokazuje olbrzymie zainteresowanie gmin programem Czyste Powietrze. No jakie są wnioski? Co mówią gminy o programie Czyste Powietrze? Okazuje się, że niestety gminy dostrzegają potężny spadek zainteresowania tym programem po jego reformie, po jego wznowieniu w marcu zeszłego roku. Aż 82% gmin powiedziało, że zainteresowanie tym programem spadło znacząco lub trochę spadło. Czyli widać, że właściwie ten program się załamał i gminy to dostrzegają. Zapytaliśmy również gminy, czy ten program wspiera osoby najuboższe, no bo taki to jest jeden z celów tego programu. No okazało się, że aż 47% gmin mówi, że nie wspiera albo zdecydowanie nie wspiera osób najuboższych, czyli widać kolejną wadę tego programu. No i pytanie o to, czy proponowane obecnie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska zmiany, czyli ta nadciągająca reforma, wystarczy, żeby zwiększyć zainteresowanie tym programem. No tutaj odpowiedzi były już bardziej rozbite równo, bo jednak pesymistyczne jest 35% gmin, mówią, że nie pomoże ta reforma, ale już 23% twierdzi, że ta reforma zwiększy zainteresowanie programem, a średnią ocenę taką ani dobrze, ani źle ma 29%. Czyli widać pewną nadzieję gmin, że jednak ta reforma coś zadziała, ale na pytanie, które myśmy zadali, czy gdybyśmy zastosowali te zmiany, które gminy proponują, bo gminy też mają różne propozycje odnośnie programu Czyste Powietrze, czyli czy po odpowiednich zmianach program Czyste Powietrze poprawi jakość powietrza w tych gminach? I tutaj już mamy zdecydowane tak. 3/4 gmin mówi, że tak, po dobrych reformach ten program jest w stanie naprawić jakość powietrza i doprowadzić do tego, że mieszkańcy tych gmin będą oddychać czystszym powietrzem. Widać potężne wsparcie z naszej ankiety, potężne wsparcie programu Czyste Powietrze, bardzo duże zainteresowanie tym programem, jednocześnie duże obawy co do reformy, no i też bardzo ważne propozycje, postulaty gmin do zreformowania tego programu. Co gminy proponują? Jakie są propozycje gmin, żeby można było ten program usprawnić? No tutaj najważniejszym, najczęściej przedstawianym postulatem jest wprowadzenie darmowego bonu na audyt energetyczny, takiego bonu dostępnego dla każdego beneficjenta. Już wiemy, że taką zmianę NFOŚ zapowiedział dopiero na koniec tego roku i wygląda na to, że ten bon nie będzie dla wszystkich, a tylko dla najuboższych. Gminy również oczekują bardzo umożliwienia częściowej termomodernizacji budynku. Tutaj również proponowane przez NFOŚ reformy tylko częściowo realizują ten postulat. Więc widać, że nie wszystkie postulaty gmin, a gminy przecież są na pierwszej linii walki z zanieczyszczeniem powietrza i głos gmin należy traktować jako głos przedstawicieli, obywateli mieszkających na terenie tych gmin. Wydaje mi się, że ten głos powinien być wysłuchany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, ponieważ no, to jest po prostu głos wyborców, głos obywateli, których ta reforma ma dotyczyć.
11: Dla Antyradia Paulina Kozioł.
0: Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.

0: Reklama. Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
4: Dwadzieścia lat więzienia dla sprawcy śmiertelnego wypadku na trasie łazienkowskiej. KAS prześwietliła instytucje publiczne. Wprawdzie o tym, jak dojechać na system of a down.
5: Prawda Antyradia.
4: 6:31, Joanna Obuchowska. Maksymalna możliwa kara za spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie łazienkowskiej w Warszawie. Łukasz Żak usłyszał wyrok 20 lat więzienia z możliwością ubiegania się o warunkowe zwolnienie najwcześniej po 15 latach. Skazany będzie musiał wypłacić zadośćuczynienia dla rodziny zmarłego w wypadku po 300 tysięcy złotych dla każdej z trzech osób. Współoskarżeni w procesie za ułatwianie ucieczki, zacieranie śladów i brak pomocy dla ofiar wypadku zostali skazani na wyroki od 2 do 5 lat więzienia.
5: Prawda Antyradia.
4: Nieprawidłowości o łącznej wartości 120 miliardów złotych wykazały kontrole dotyczące wydatkowania pieniędzy publicznych w latach 2020-2023. Po audytach KAS do prokuratury skierowano 250 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, mówi minister finansów Andrzej Domański.
6: Chociażby 68 milionów złotych nienależnie wypłaconych wynagrodzeń w

0: zarządach oraz radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.
1: Z danych KAS wynika, że działania objęły ponad 160 podmiotów, to m.in. ministerstwa, stowarzyszenia i fundacje.
2: Prawda Antyradia.
1: Trzeba będzie jakoś dojechać na PGE Narodowy w związku z koncertami System of a Down i Queens of the Stone Age, które odbędą się w ten weekend w Warszawie. Szykują się zmiany w organizacji ruchu. Od 17 samochody nie wjadą na Saską Kępę, a na stadion najlepiej wybrać się komunikacją miejską. ZTM Tomasz Kunert.
3: Na stadion można dojechać autobusami kursującymi Aleją Jerozolimskimi i Mostem Poniatowskiego, tramwajami i autobusami, które jeżdżą Aleją Waszyngtona, Aleją Zieleniecką, ulicą Targową i Grochowską, metrem do stacji Stadion Narodowy, to jest linia numer 2, albo pociągami do stacji Warszawa Stadion.
1: Tramwajem przez Aleje Jerozolimskie nie da się dojechać, bo trwa tam remont.
2: Prawda Antyradia.
1: W chorzowskim zoo urodziły się dwa rysie euroazjatyckie. Maluchy są częścią europejskiego programu hodowlanego. Jeśli będą rozwijać się prawidłowo i spełnią wymagania programu, w przyszłości mogą zostać wypuszczone na wolność. Pełna kultura, zapraszam. Na festiwalach się rozkręca. Od dziś do niedzieli na Castle Party będą działały dwie sceny, zamkowa i parkowa. Dziś w Bolkowie zagrają m.in. Diary of Dreams i Covenant. W kolejnych dwóch dniach Moonspell czy Skald. Rozkręca się też Jarocin Festival. Dzisiaj odpalają obie festiwalowe sceny, białą i czarną. Zagrają Leniwiec, Frontside, Strachy na Lachy czy Deserter. To dziś, bo festiwal potrwa do niedzieli i w weekend też będzie się dużo działo. Zagrają m.in. Sztywny Pal Azji, Acid Drinkers czy Zalewski. Będziemy nadawać program prosto z festiwalowego pola. Poprowadzi go Tomasz Kasprzyk. Dziś kolejny ciepły poranek. Na termometrach od 16 do 19 stopni. Będzie zdecydowanie cieplej. Od 28 stopni w Gdańsku do 33 w Szczecinie. Teraz sporo słońca, ale to się zmieni w ciągu dnia. Po południu możliwe burze na zachodzie i południu. Wieczorem dotrą też do centrum.
2: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: programu był Erste Bank Polska.
1: Hello everyone, my name is Tobias and I am from the band Ghost.
2: Hey, it's Paul Stanley here and this is Ante Radio and I love Poland.
3: Gwiazdy rocka w Ante Radio. Ante Radio, najlepszy rock na świecie.

0: Audycja Nie Hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. Playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
10: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
12: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
13: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 km bez tankowania. Nissan Qashqai.
14: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w SkiTeam. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony SkiTeam lub kup online.
15: SkiTeam! Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
16: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
15: Pieskie życie ma smak!
16: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Kolejne rosyjskie samoloty przechwycone nad Bałtykiem. Powstanie Korpus Obrony Pogranicza. Student robiony w konia. Łokik skontrolował 2 szkoły wyższe.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 7, Joanna Obuchowska. Nie ma dnia bez rosyjskich samolotów nad Bałtykiem. Szef MON-u poinformował, że Rosjanie znowu testują nasze możliwości. Para dyżurna polskich myśliwców przechwyciła 2 rosyjskie Su-30. Po zakończeniu operacji piloci przechwycili rosyjski samolot rozpoznawczy Il-20. Podobne akcje były też w środę i we wtorek.
1: Prawda Antyradia.
0: Korpus Obrony Pogranicza to nowy rodzaj polskich sił zbrojnych. Będzie działać w strukturach Wojsk Obrony Terytorialnej i ma odpowiadać za magazyny uzbrojenia i zajmować się ochroną granic, mówi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: To będzie wielkie wyzwanie. Przeszkolenie wszystkich waszych żołnierzy w umiejętność posługiwania się, operowania dronami i przeciwdziałania latającym statkom powietrznym, przeciwdziałania dronom.
0: Pełną gotowość operacyjną korpus ma osiągnąć do końca przyszłego roku.
1: Prawda Antyradia.
0: Szkoły wyższe robiły swoich studentów albo kandydatów na studentów w balona. Łokik postawił zarzuty 2 dawnemu kolegium humanum za pobieranie opłaty administracyjnej, która nie była zwracana, jeśli student zrezygnował z nauki. Na celowniku też Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu. Łokik, Agnieszka Majchrzak.
3: Ze skarg wynika, że po kliknięciu przycisków załóż konto aplikuj lub załóż konto rozpocznij studia dochodziło do zawarcia odpłatnej umowy. Taki sposób oznaczenia przycisków może nie być wystarczająco czytelny.
0: Łokik może nałożyć na te szkoły karę do 10% obrotów.
1: Prawda Antyradia.
0: Długi nie w jednym miejscu, a co najmniej w 3. 40% zadłużenia Polaków wygenerowali seryjni dłużnicy. Są winni 17,5 miliarda złotych. Big Info Monitor, Waldemar Rogowski.
4: Już co piąta z tych osób zalega co najmniej 3 wierzycielom, a rekordzista ma ich aż 29. Skala i struktura tego zjawiska to nic innego jak spirala zadłużenia, która znacząco utrudnia kontrolę i spłatę kolejnych zobowiązań.
0: Seryjny dłużnik to najczęściej mężczyzna w średnim wieku, mieszkaniec Śląska lub Mazowsza.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
0: Teraz jest słonecznie, ale po południu i wieczorem trzeba się spodziewać burz. Na zachodzie, południu i w centrum. Będzie gorąco od 28 stopni w Gdańsku do 33 w Szczecinie. Teraz mamy od 18 stopni w Trójmieście do 21 w Poznaniu i Wrocławiu.
5: Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
1: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Piotr Kędzierski i Małgorzata Wierzyjewska.
6: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.
7: Sponsorem programu są militaria.pl.

0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
2: Słuchajcie, ja wbiegłem przed sekundą do studia. Ja dyszę, ja drżę, całe ciało moje drże. Muszę wam opowiedzieć, co się wydarzyło.
1: Opowiadaj szybciutko.
2: Jadę i wyobraźcie sobie śmieciara. No i za śmieciarą jeszcze jakaś ciężarówka. Ciężarówka poczty. Jakiś podniecony pan, który po prostu wężykiem tu za mną, ten bardzo, bardzo podniecony. I ja wtedy kątem oka dostrzegłem, że jak zrobię pyk w prawo, to ominę ten cały pionek. I tak zrobiłem.
1: Nie? I taka rana na to wpadłeś, ale jestem z ciebie dumna.
2: Ja, słuchajcie, wyobraźcie sobie, czułem się jak Robert De Niro, co najmniej jak ten, jak on się nazywa?
1: Jak to mieli w Ściganym.
2: To mieli, jak ten Bond, Daniel Craig. I odbiłem w prawo, w lewo, w lewo i wjeżdżam w naszą ulicę radiową, patrzę w lusterko z tyłu, oni jeszcze stoją.
1: No dobrze,
2: ja miałem
1: tak.
2: Taką satysfakcję, że po prostu oszukałem wszystkich siebie i jestem tutaj z wami na czas. Linkin Park, Fighting Myself, wrócimy zaraz 11 po 7, ale przygoda. Now,

0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.
1: Co dzisiaj w programie będzie? Będziemy rozdawać fajne rzeczy.
2: Już tak, dzisiaj mamy dwa podwójne bilety na systemowy Down, czyli na koncert, który już jutro odbędzie się na PGE Narodowym w Warszawie i tam też pojawi się Queens of the Stone Age.
1: Mówimy o tym koncercie 18.07.
2: Dokładnie, tak,
1: bo
2: o tym.
1: Jeszcze jest jeden chyba, prawda?
2: Tak, ale to
1: my,
2: nie na ten.
1: My po prostu położyliśmy łapy na ten. Do tej pory myślałem, że takie nieruchomości to tylko we Wronkach, w Sztumie, w Warszawa Białołęka.
2: No ja o tym też pomyślałam.
1: 8-metrowa kawalerka oburza ludzi.
2: Ja się wcale nie dziwię, o tym powiemy we Wrocławiu.
1: Nie, już nic
2: się
1: oburza, powiem wam szczerze, dalej. Najlepsze dania z serem na świecie. Ja jestem fanem sera, mam, co prawda, teraz przeszło mi przez głowę, że ten Roquefort, który mam tak ładnie zapakowany, już jakiś czas leży, więc mam nadzieję,
2: ale
1: że
2: ale to jest chyba taki sera, który może leżeć, tak,
1: może.
2: Ja bym się nie bała.
1: Muszę zjeść. Widziałem świetny przepis, makaron z porem i z serem pleśniowym, muszę go skonstruować.
2: I jeszcze pistacje do tego dodać, to będzie ekstra.
1: Panie, mam proszek pistacjowy. No. Tak, będziemy się tym bawić. No i na koniec, proszę państwa, gdyby to było o mężczyźnie, to pomyślałbym, że to figurski, bo dużo się zgadza. Próbowała przemycić pytona w biustonoszu. O tym będziemy mówić u nas, moi drodzy. A co robią prezydenci na emeryturze? Jeden może kupić Porsche. Nie mam nic do tego. Uważam, że to świetne auto i fajna pasja. Ale można też sprzedawać książki. Będziemy o tym gadać 19 minut po 7:00. Tu Desperanos w Antyradio. We'll be right back.

0: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
1: Hey yo, this is Måneskin.
2: Cześć, tu Grabasze, Piżama Porno. Słuchajcie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
4: Sponsorem programu były militaria.pl.
3: Antyradio.

0: Reklama.
1: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
2: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe
1: oferty! Od czwartku w Kauflandzie lody Ben & Jerry's różne rodzaje 15,79, a woda mineralna Cisowianka złoty 49 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 6, 24 na osobę. Kaufland.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
5: Panie Pascalu, no jakby to...
4: A widziała pani?
5: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
4: I w niej pewnie...

0: www.mediaexpert.pl. Po reklamie.
1: Sprawcy pobicia z poważniejszymi zarzutami. Rosjanie zaatakowali Odessę. Dwie osoby zginęły. AI zabierze pracę. Tego boi się coraz mniej Polaków.
2: Prawda Antyradia.
1: 7:30, Joanna Obuchowska. Trzej obywatele Ukrainy, którzy w Bytowie pobili na śmierć 36-latka, będą mieli zmienione zarzuty na pobicie ze skutkiem śmiertelnym. Biegły potwierdził, że ofiara zmarła w szpitalu w sobotę na skutek ran odniesionych po czwartkowym brutalnym pobiciu. Polakowi towarzyszyła jego 44-letnia partnerka, która także została napadnięta. O co poszło, wyjaśnia szefowa prokuratury rejonowej w Bytowie Małgorzata Jackowska-Borek.
3: Mówiąc lapidarnie o kobietę, tak wcześniej na terenie mieszkania doszło do nieporozumienia pomiędzy pokrzywdzonym a jednym z późniejszych sprawców właśnie na tle chęci tegoż podejrzanego za ciśnienia kontaktów z kobietą i to było powodem tak naprawdę tego wszystkiego, co się później zadziało.
1: Wszyscy trzej sprawcy pobicia są w tymczasowym areszcie. Grozi im do 15 lat więzienia.
2: Prawda Antyradia.
1: Dwie osoby zginęły, a 8 zostało rannych w wyniku nocnych rosyjskich ataków powietrznych na Odessę na południu Ukrainy. Poinformował zastępca mera miasta Oleksandr Filatow. W wyniku ataków uszkodzone zostały przedszkole i infrastruktura cywilna.
2: Prawda Antyradia.
1: Coraz mniej Polaków obawia się, że AI odbierze im pracę. Już tylko 13% z nas odczuwa związany z tym niepokój. Są za to inne obawy dotyczące sztucznej inteligencji. Saldeo Smart, Patryk Oleszczuk.
4: Zamiast obawiać się samej technologii, użytkownicy zaczynają zadawać dużo bardziej praktyczne pytania. Jak rozpoznawać błędy odpowiedzi? Czy dane są bezpieczne? W sumie jak można zaufać rekomendacji AI? A w jakiej sytuacji powinno się ją zweryfikować?
1: Według ekspertów najlepszym rozwiązaniem jest współpraca człowieka z AI.
2: Prawda Antyradia.
1: Amerykańscy żołnierze będą badani pod kątem testosteronu. Ogłosił to szef Pentagonu, który stwierdził, że trzeba szukać nowych metod na zwiększenie wydolności, odporności i zdrowia. Wojskowi z niskim poziomem hormonu będą mogli skorzystać z terapii zastępczej.
5: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl

0: Teraz jeszcze słonecznie, ale po południu i wieczorem trzeba się spodziewać burz na zachodzie, południu i w centrum. Będzie gorąco. Od 28 stopni w Gdańsku do 33 w Szczecinie. Teraz mamy od 18 stopni w Trójmieście do 21 w Poznaniu i Wrocławiu.
1: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
2: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Piotr Kędzierski i Małgorzata Wierzyje.

move me. But I wanna know for sure. So come on and

0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.
1: To teraz będzie szybciutko, co? Bez zbędnego przedłużania.
2: Przedłużania. Ładnie, ładnego słowa użyłaś. Też bym użył słowa na P, ale nie mogę. 20 minut do 8, poproszę.
0: Panie i panowie, przed wami człowiek kalendarium!
2: Do końca roku pozostaje 167 dni. Dzisiaj Światowy Dzień Emoji. Nasza emoji jest jeszcze na urlopie. Pozdrawiamy bardzo serdecznie wszystkich przebywających na Helu. Tak, Michał tam szaleje, uważajcie. Dalej, w 1945 roku historycznie rozpoczęła się konferencja poczdamska, czyli przywódcy USA, Wielkiej Brytanii i ZSRR. No i tam ustalili powojenny porządek Europy i zachodnie granice Polski i generalnie wy znacie historię i wiecie, co się wydarzyło po. W 1955 roku pierwszy park rozrywki Disneyland w Anaheim w stanie Kalifornia został założony przez Walta Disneya. W 1968 roku film Yellow Submarine.
1: Poprosimy dalej.
2: Zespół The Beatles. No i oczywiście kultowa rzecz, no bo szczyt chyba Beatlemanii. W 1994 roku, to ważne dla mnie, bo oglądałem ten mecz na żywo o normalnej porze, bo byłem u ciotki w Kanadzie.
1: Ale ty masz pamięć jak słoń.
2: Wyobraźcie sobie Romario, Rai, Tafarel, Dunga i wielu, wielu innych. Bebeto wygrali z Italią Roberto Baggio. Roberto Baggio nie strzelił karnego ostatniego. Bardzo, bardzo taka zapadająca w pamięć scena, jego opuszczona głowa. No i przegrana w finale. Stadion Pasadena Rose Bowl bez dachu. Temperatura jakaś kosmiczna. No wyjątkowy to był mundial. Nie zapomnę go nigdy, w przeciwieństwie do mundialu, który właśnie teraz się kończy. Kto urodziny ma? Zbigniew Zamachowski, oczywiście, wyjątkowy aktor, 61. rocznik, kłaniamy się w pas. David Hasselhoff, nasza odpowiedź, amerykańska odpowiedź na Zamachowskiego właśnie, bardzo wrażliwy, nadający się do filmów Kieślowskiego, a jednak wybrał bieganie po plaży i jazdę czarnym samochodem. Happy birthday to you. A na koniec jeszcze dwóch zawodników bardzo poważnych, wagi ciężkiej, zdecydowanie urodziny obchodziliby Stanisław Tym, Ryszard Ochucki, rozmowy kontrolowane, Rejs i Wojciech Kilar, też wybitny kompozytor muzyki poważnej, filmowej, Dracula chociażby, proszę, ja was, Coppoli. Dziękuję bardzo serdecznie, to było kalendarium na dziś.
0: Człowiek kalendarium.

0: Słuchajcie, drodzy moi, będziemy rozmawiać o najlepszych daniach z serem na świecie. Będziemy mówić o prezydencie Korei Południowej, który z innym tropem kariery troszkę podążył, a z najnowszych informacji Łukasz Mej zawalczy z Jackiem Murańskim w Prime MMA.
1: Przepraszamy.
0: No i co? Co mu zrobicie?

0: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
1: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
2: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
4: Reklama.
5: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka MPM, taniej o 300 zł. Teraz za 1189 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1489. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 24 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
7: Została nam już tylko apteczka.
6: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
7: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
6: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
8: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
6: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
8: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
9: Adamet, z pasji do rozwoju.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
11: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
12: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Pragnieni dobrego rockowego grania na światowym poziomie? Nie przegapcie festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28 i 29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dzisiaj z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie lody w wielopaku. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
17: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
18: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
19: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
20: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
21: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
22: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat – to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.

0: Biedronka.
1: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno. A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
2: Weź Ibuprom Zatoki.
1: Ibuprom Zatoki?
2: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
1: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu dochodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Takich jak ból głowy, ból i niedorozność, zatok obok nosa. Katar, gorączka, ból gardła, ból mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorozność, zatok nosa przebiegający w bólem, będący konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego niedosłu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
3: Po reklamie.
4: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

0: Polskie Radio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Ministra zdrowia spotkała się ze związkami zawodowymi. Rośnie liczba chorych na boreliozę. We Wrocławiu wykluł się wielki jaszczur.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła 8, Joanna Obuchowska. Ministra zdrowia przedstawiła związkom zawodowym propozycję zmian w systemie. Jolanta Sobierańska-Grenda zapowiada 2 ustawy i 4 projekty rozporządzeń. Pierwsze przepisy przyjmie w przyszłym tygodniu rząd. Propozycje dotyczą m.in. wynagrodzeń medyków, możliwości zgłaszania procederu omijania kolejek oraz jawności konkursów w szpitalach.
2: Chcemy, żeby we wszystkich podmiotach ta czytelność i jawność była zagwarantowana. Drugi projekt ustawy, który również zgłosiliśmy, to projekt, który zawiera bardzo dużo rozwiązań, zarówno limit stawki godzinowej, jak również ograniczenia etatowe.
1: Minister Sobierańska-Grenda zapowiada, że ustawa o limicie godzinowej stawki wejdzie 1 stycznia przyszłego roku.
0: Prawda Antyradia.
1: Bundeswehra testuje drony przeznaczone do ewakuacji rannych z obszarów działań bojowych. Jak informuje niemieckie wojsko, bezzałogowce mają zasięg około 50 km i mogą transportować osoby ważące do 135 kg.
0: Prawda Antyradia.
1: Rośnie liczba chorych na boreliozę. Tylko w Wielkopolsce w czerwcu odnotowano prawie 500 przypadków zachorowań. To o 40% więcej niż rok temu. Wyraźny wzrost zakażeń jest widoczny w całym kraju. Sanepid Marek Waszczewski.
3: Kleszcze dobrze funkcjonują w temperaturach dodatnich przy gruncie powyżej 3, mniej więcej 5 stopni Celsjusza. Niestety przez większość roku w tej chwili w Polsce takie temperatury występują i kleszcze funkcjonują właściwie prawie przez cały rok. Nie zapadają, mówiąc kolokwialnie, w sen zimowy.
1: Eksperci zachęcają do szczepienia przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu.
0: Prawda Antyradia.
1: Niby z Komodo, a jednak z Wrocławia. W tamtejszym zoo wykluł się waran z Komodo. To pierwszy przedstawiciel tego zagrożonego wyginięciem gatunku, który przyszedł na świat w polskim ogrodzie zoologicznym. Młody waran w momencie wyklucia mierzył 34 cm i ważył 115 gramów. Obecnie przebywa na zapleczu hodowlanym terrarium wrocławskiego zoo. Odwiedzający będą mogli go obejrzeć na wybiegu wtedy, gdy podrośnie i nabierze odporności. Poranek jest słoneczny i ciepły. Aktualnie na termometrach 20 stopni w Gdańsku, 21 w Katowicach, 22 we Wrocławiu i 23 w Szczecinie. W ciągu dnia zrobi się gorąco. Prawie w całym kraju będzie powyżej 30 stopni. O kilka stopni mniej tylko na wybrzeżu, a na zachodzie i południu możliwe burze.
0: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Piotr Kędzierski i Małgorzata Wierzyjewska. Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.
4: Sponsorem programu jest...

0: Jeżeli nie macie w zasięgu ręki czegoś dobrego do jedzenia, to nie polecam wam, żeby wchodzić na stronę Taste Atlas, który tym jedzeniem się zajmuje i robi co chwilę jakieś rankingi najlepszych dań.
1: Ale wiesz co, ranking najlepszych dań z serem, to mnie zaskoczyli.
0: O panie, ja jestem właśnie na tej stronie, przeglądam. Mhm. No są kurcze takie wynalazki serowe i nie, no już ja mam tutaj ślinotok absolutny. No i w zestawie Taste Atlas 100 najlepszych dań z serem prezentuje się bardzo godnie. Na pierwszym miejscu jest kepta duona, która jest z Litwy. Mhm. Co to jest? Już wam tłumaczę, bo muszę sobie to też pisać, żeby zobaczyć to w różnych wersjach. Jest to taki tradycyjny litewski chleb żytni, smażony na chrupko.
1: O, ja bym lubiła już.
0: Tak. I wyobraź sobie, tam jest bardzo, bardzo dużo różnych serowych historii. Jest czosnek, jest majonez. No, wygląda to takie dipowa historia. No. Dalej. Jest włoska pasta...
1: Jakaś serowa pasta, która serowa jest super. Pasta. Dobra, dawaj trzecie miejsce.
0: Jest Hunkar Begendi i właśnie zmierzamy z mało wielkim krokiem do pozycji numer 4, bo tam nie cheeseburger, nie quesadilla, a nasz pieróg ruski.
1: No i ja tutaj się bardzo zgadzam, ponieważ pierogi ruskie od dziecka są moim ulubionym daniem. Ja mogę jeść na zimno, na ciepło, jak lepiej, to farsz wyjadam i wszystkie wersje kocham.
0: A wiesz, pierwszy raz zjadłem pierogi ruskie, bo u nas było tylko z mięsem, z kapustą i grzybami.
1: Jako dorosły Piotr?
0: Nie, w szkolnej stołówce. Pamiętacie karnety, jak dostawaliśmy takie karteczki, że się wyrywało?
1: No było tak.
0: Karnet na stołówkę i tam właśnie zjadłem po raz pierwszy, byłem zaskoczony zarówno nazwą, jak i smakiem, to było coś wspaniałego i dużo skwarek. Nasze jeszcze polskie akcenty, Gołka 18 miejsce, Redy Kołka 19 miejsce, Bryndza z Podhala 54, Bunc 59 i Oscypek miejsce 69, czyli widzicie jakiś taki niszowa bardziej historia niż ten nasz najbardziej słynny Oscypek. Koma, daleka droga do domu teraz, 12 po 8.

0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.
1: 19 minut po godzinie 8 po newsach w Antyradio. Po prawdzie w Antyradio będziemy gadać o waszych pomysłach na emeryturze, a pretekstem do tego jest to, co robi były prezydent Korei, który o dziwo nie wylądował w więzieniu, co często się tam zdarza. Zaraz wracamy.
0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.
2: Wysadził się.

0: Beth Janerka.
1: Hey guys, this is Sharon from Wind Station.
2: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age, and you're listening to Anti Radio, the best rock station in Poland.
3: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
4: Anti Radio, najlepszy rock na świecie.
3: Anti Radio. Gramy najlepszy rok. Beastie Boys. Pijama Porno.
5: Ezoteryczny Poznań.
3: Whitesnake. Santana. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
6: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
7: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
8: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
7: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
9: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
10: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
9: To ty nie jedziesz pociągiem?
10: No nie.
9: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
10: Coś tam słyszałem.
9: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
10: Naprawdę?
9: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
10: Ale autem to chyba szybciej.
9: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
10: Przekonałaś mnie.
9: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
13: No i co, Barbara, co?
12: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
14: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
17: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
18: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
14: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
19: No Marek, zaszaleliście z tymi Karaibami? Odważnie. Przecież przy tych waszych ratach kredytu w euro, to ja myślałem, że wy raczej na działkę pod Grójec, a nie pod Palmy.
20: Odważną decyzją, Roman, było płacić takie wysokie raty przez 10 lat. Teraz po prostu odbieram swoje.
19: Odbierasz? Nie rozumiem. Bank sam pieniędzy nie rozdaje.
20: Może nie, ale za błędy w umowach już tak. Votum Consumer Care przeanalizowało umowę i znaleźli błędy banku. A potem jakoś to poszło i sąd uwolnił nas od wadliwego kredytu w euro.
21: Umowa kredytu w euro może zawierać klauzule niedozwolone. Zrób pierwszy krok i przekaż umowę do analizy. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOS, siedzibą we Wrocławiu.
22: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Recopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
0: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 3,99 za kilogram. A do tego winogrona jasne na wagę tylko 8,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym

0: Żyj ze smakiem.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze. Po reklamie.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
4: Łukasz Żak skazany na 20 lat więzienia. Są wyroki za zniszczenie bocianiego gniazda. Wakacje nie w tropikach, a w miłym chłodzie.
3: Prawda Antyradia.
4: 8.30, Joanna Obuchowska. 20 lat więzienia dla Łukasza Żaka, sprawcy śmiertelnego wypadku na trasie łazienkowskiej w Warszawie. We wrześniu 2 lata temu skazany jechał pijany ponad 220 km na godzinę i uderzył w samochód, którym podróżowała 4-osobowa rodzina. Zginął 37-letni mężczyzna, a jego żona i dwoje dzieci trafili do szpitala. Materiał dowodowy nie pozostawiał mi wątpliwości. Uważam, że wydałem sprawiedliwe orzeczenie, mówił w uzasadnieniu wyroku sędzia.
5: Na tą karę pracował pan sobie tutaj latami. Kara w mojej ocenie uwzględniła pana motywację, pobudki, natężenie złej woli, stopień winy, społeczną szkodliwość tych czynów. I to jest po prostu wypadkowa.
4: Po 15 latach Łukasz Żak będzie mógł ubiegać się o wcześniejsze wyjście z więzienia.
3: Prawda Antyradia.
4: Są wyroki za zniszczenie bocianiego gniazda w gminie Panki na Śląsku. Sąd w Częstochowie w 2 odrębnych sprawach skazał Zbigniewa W., byłego wójta Panek, na 1000 zł grzywny, a pracownika spółki energetycznej Jarosława S. na 500 zł grzywny. Byłemu wójtowi policja zarzuciła zniszczenie bocianiego gniazda, usunięcie go ze słupa energetycznego. Pracownikowi Tauronu Dystrybucji płoszenie bociana i usunięcie gałązek przyniesionych do budowy gniazda. Bocian biały jest w Polsce pod ścisłą ochroną gatunkową.
3: Prawda Antyradia.
4: Zamiast smażyć się na plaży, szukają przyjemnego chłodu. Rośnie liczba Polaków, którzy wybierają wakacje w wersji bez upału. SK.pl, Katarzyna Houghton.
6: Klienci coraz częściej decydują się na tego typu wypoczynek w chłodniejszym klimacie. Na przykład w Norwegii, Finlandii, na Litwie czy w Estonii.
4: Loty do tych krajów to już 13% rezerwowanych na tej platformie.
3: Prawda Antyradia.
4: Polacy wyliczyli, gdzie i w jakiej temperaturze może wyrosnąć pierwsze drzewo na Marsie. Z symulacji naukowców Politechniki Warszawskiej i NASA wyszło, że drzewo urosłoby, gdyby temperatura minimalna nie spadała tam poniżej minus 6 stopni Celsjusza, a maksymalna nie przekraczała 40 stopni. Optymalnym miejscem do wzrostu byłby krater Hellas, jeden z największych w Układzie Słonecznym.
7: Sponsorem programu jest Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
4: Poranek jest słoneczny i ciepły. Aktualnie na termometrach 20 stopni w Gdańsku, 21 w Katowicach, 22 we Wrocławiu i 23 w Szczecinie. W ciągu dnia zrobi się gorąco. Prawie w całym kraju będzie powyżej 30 stopni, tylko na wybrzeżu o kilka stopni mniej. Na zachodzie i na południu możliwe burze.
7: Sponsorem programu była Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
3: Desperanosem na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Piotr Kędzierski i

0: Desperados na wakacje w Antyradiu.
1: Przenosimy się teraz do Korei Południowej. Tam dzieją się rzeczy, które u nas, no, byłyby chyba raczej niemożliwe.
2: Moi drodzy słuchacze, otóż kariera polityczna w Korei Południowej jest dość ryzykowna. Zwykle kończy się burzliwie.
1: U nas też.
2: Tak, ale tam chyba bardziej spektakularnie to się kończy, bo 14 byłych przywódców tego państwa było. 5 z nich stanęło przed sądem. Moon Jae-in sprawował funkcję prezydenta od 2017 do 2022. Nie skończył w więzieniu.
1: O, brawo.
2: Zrezygnował z kontynuowania kariery politycznej, no i wrócił w rodzinne strony. No o co chodzi?
1: Ale żaden kolega nie załatwił mu fuchy w banku albo jakiejś takiej, wiesz, żeby sobie zarabiał pieniądze i nic nie robił dalej?
2: Słuchaj, wrócił w rodzinne strony, w miejsce, gdzie no troszeczkę tych wyborców wcześniej zawiódł. No, były protesty, że przeprowadza się z powrotem w swoje rejony, ale uznał, że to tak trzeba, że po prostu musi wnieść to do społeczności, żeby zasłużyć na szacunek. I tak narodził się w jego głowie pomysł, że otworzy księgarnię.
1: Ale super.
2: Poza tym, to nie jest tylko i wyłącznie księgarnia, ale ośrodek kulturalny i społeczny. I rzeczywiście prezydent sfinansował ją z własnych środków, siedzi sobie tam, rozmawia z mieszkańcami, wszystko ogarnia osobiście. Nie trzeba kupować tam książek, można je również wypożyczać, można się spotkać z autorem książek.
1: Prezydent organizuje debaty, warsztaty dla dzieciaków i tak dalej. Taka dobra wiadomość na dzisiejszy dzień.
2: To jest dość niespotykane. Jeżeli chcecie na przykład przekazać książki w ramach darowizny polskie, to prezydent też się ogłasza, że chętnie je przyjmie, potem je rozwozi po całej Korei w miejscach, gdzie czytać no, nie ma za bardzo możliwości, w sensie zbiory bibliotek są bardzo okrojone.
1: Nic, więc tylko takie, brać przykład.
2: Takie rzeczy się też dzieją. Pozdrawiamy Koreę, pozdrawiamy byłego prezydenta i ja chyba w ten weekend zjem sobie kimchi.
1: O, ty, to ja też coś zjem koreańskiego. A zaraz
2: albo
1: powiemy
2: te boki,
1: wam.
2: Te kluski ryżowe.
1: O Jezu, one są wspaniałe.
2: Super, super.
1: Albo wege bulgogi też są
2: albo
1: wspaniałe.
2: Albo znasz Parasite Noodles?
1: Nie znam, ale zaraz sprawdzę. Dobra, zaraz powiemy wam, co trzeba zrobić, żeby zgarnąć bilety na systemowe Down.

0: 10 minut zostało do godziny 9, a my mamy dla was bardzo fajne dary.
1: Aha, mamy System of a Down 18. My mamy na ten koncert bilety, żeby nie było żadnych wątpliwości.
0: Na ten jutrzejszy.
1: 18 lipca, jutro, tak, w Warszawie na Narodowym. I pytanie konkursowe jest takie. Gadaliśmy o prezydencie Korei Południowej i jego sposobie na emeryturę. Jaką wy macie wymarzoną emeryturę? I możemy sobie nie żartować. Po prostu napiszcie nam, co chcielibyście robić i może już macie jakiś pomysł na to, co po karierze.
0: Desperanos@antyradio.pl. Możecie też zadzwonić 321 321 600.

0: Reklama.
1: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Znowu muszę się zająć windykacją.
3: To coś z indykiem?
2: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
3: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
4: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299.

0: Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A 1,5-litrowa niegazowana woda muszynianka. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3,19. Teraz jedynie złoty 99 za butelkę przy zakupie 12.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
3: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
4: Weź Ibuprom Zatoki.
3: Ibuprom Zatoki?
4: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
3: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu prowadzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Takich jak ból głowy, ból i niedorozność, zatok obocznych nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorozność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego niedosu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Takiej okazji nie da się przegapić. Teraz w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Po reklamie.
12: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
13: Osiemnastoletni Ukrainiec oskarżony o działania dywersyjne. Trzy osoby zatrzymane za handel i produkcję nielegalnych leków. Powstał komiks o festiwalu w Jarocinie.
12: Prawda Antyradia.
13: Minęła 9:00, Joanna Obuchowska. Jest akt oskarżenia dla 18-letniego Ukraińca, który prowadził w Polsce działania dywersyjne na rzecz rosyjskiego wywiadu. Został zatrzymany przez ABW, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
14: Na zlecenie obcych służb umieszczał na budynkach oraz miejscach pamięci napisy sławiące UPA i Banderę. 18-latek znieważył w ten sposób istotne dla Polaków miejsca, m.in. pomnik bohaterów getta warszawskiego oraz pomnik rzezi wołyńskiej.
13: 18-latkowi grozi dożywocie.
12: Prawda Antyradia.
13: Aresztowano 3 osoby podejrzane o produkcję i handel nielegalnymi lekami. Na Śląsku śledczy ustalili, że członkowie grupy nielegalnie wytwarzali preparaty głównie przeznaczone do iniekcji. Produkcja miała odbywać się w ich mieszkaniach. Grupa produkowała głównie sterydy, leki na otyłość i hormon wzrostu.
12: Prawda Antyradia.
13: Są pieniądze na zwiększenie zakresu remontu zapory w Pilchowicach o kluczową przeciwpowodziową część. Gmina Wleń dostała dofinansowanie od samorządu województwa i obietnicę dotacji od Skarbu Państwa. Ta część remontu ma kosztować ponad 20 milionów złotych. Tauron nie miał na nią pieniędzy. W czasie ostatniej powodzi woda przelała się przez zaporę i zalała między innymi właśnie Wleń.
12: Prawda Antyradia.
13: Powstał komiks o festiwalu w Jarocinie, o jego początkach, które sięgają lat 80. ubiegłego wieku. Bohaterowie komiksu Legendy Jarocina sami napisali swoje scenariusze. Jednym z nich jest Marek Piekarczyk.
15: Moja obecność tam jest tylko po to, żeby pokazać zjawisko, jakim był i jest Jarocin. Była to enklawa czegoś, co mogło się wydarzyć w przyszłości. Ja tak to odczuwałem. Czyli takiego społeczeństwa, w którym nie ma podziałów, takich ludzi, którzy razem koło siebie funkcjonują. Milicjant może rozmawiać irokezem, bez nienawiści, bez żadnego pałowania.
13: Komiks Legendy Jarocina kreską Jacka Kowalskiego został wydany z okazji tegorocznego Jarocin Festival, który właśnie startuje 9:58. To była Prawda Antyradio. Teraz jeszcze sporo słońca, ale to się zmieni w ciągu dnia. Po południu możliwe burze na zachodzie i południu, wieczorem dotrą też do centrum. Na termometrach aktualnie od 21 stopni w Gdańsku do 24 w Warszawie i Łodzi. To dopiero rozgrzewka. Maksymalnie będą 33 stopnie w Szczecinie.
12: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Piotr Kędzierski i Małgorzata Wierzyjewska.
16: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.
17: Sponsorem programu są militaria.pl.

0: It's a ritual.
1: Desperanos na wakacje w Antyradio.
2: News o prezydencie Korei byłym, który postanowił otworzyć księgarnię, zainspirował nas, żebyśmy zajęli się wami po emeryturze. I w ramach waszych planów możecie zacząć już jutro od koncertu System of a Down z Queens of the Stone Age, oczywiście na Narodowym. Mamy bilety dla was i uwaga. Dostajemy maile z koleżanką Małgorzatą. Moja wymarzona emerytura zaczyna się jutro, zaraz po odebraniu wygranej z Eurojackpot.
3: Ja widzę to, słuchaj.
2: Ja też to widzę. Ja mam to w planach od wielu lat i wyobraźcie sobie, że myślę, że to nie jest tak łatwo, że to się nie zacznie jutro, bo tam pewnie są jakieś procedury, jak masz tyle baniek do odebrania. Możesz wybrać warianty. Czytałem o tym. Można wybrać wariant takiej, nazwijmy to, pensji.
3: No to ty przygotowany jesteś.
2: No, bo jestem gotowy i bardzo się denerwuję, jak ktoś rozbija mi kumulację. Nie chodzi o to, że wygrał. Chodzi o to, że po prostu mi rozbił, bo ja zamierzam tą maksymalną ogarnąć.
3: Trzymam kciuki.
2: 40 banik.
3: Pitu, pamiętaj, pitu. Że jestem twoją ulubioną koleżanką.
2: Wiem, ale my chyba sobie tutaj przyjęliśmy piątkę kiedyś, że jak kto wygra, prawda, daje drugiej osobie bańkę, a to jest wiążące, wyobraź sobie. I mamy świadka w postaci grubego. Będąc na emeryturze, chciałbym po prostu być szczęśliwy, zdrowy i napawać się widokiem dziecka, które wyrosło na dobrego człowieka i mu się w życiu powiodło.
3: Też to tak, widzę, ale nie mam dziecka.
2: Tak na poważnie Michał napisał i bardzo fajnie to brzmi. Moja wymarzona emerytura, wytatuować sobie wreszcie oba rękawy, sprzedać wszystko, co mam, kupić dom na katalońskim wybrzeżu, budka z tapasami, kilka kroków od morza, a wieczorkami gitara na plaży. Obok żona, pies i kieliszek czerwonego, wytrawnego wina.
3: Pięknie to brzmi.
2: Pięknie to brzmi, poza tą gastronomią. Pan się w to nie wpakowuje. Myślę, że niech po prostu ten Hiszpan ma te tapasy, a pan będzie sobie tam jadł.
3: 321-321-6, wtedy dzwonicie też do nas i ja się podpisuję rękoma i nogami pod planami emerytalnymi Krzyśka.
2: Tutaj jeszcze jest w planach domek na Koczang od Violetty. No rzeczywiście, Tajlandia jest wspaniała, ale tutaj też uważaj na to, kto ci ten domek sprzedaje.
3: To teraz Krzysiek.
2: Krzysiek, słucham.
4: No witam. Ja na emeryturze kupuję sobie wana i będę się bujał od festiwalu do koncertu. Pozdrawiam, Krzysiek z Mysłowic.
2: No to facet cały czas będzie w drodze, bo to nie jest tak, że kiedyś, wiesz, jeden koncert w Podku na rok, to teraz
3: może w końcu odpocznie.
2: Word up i Korn, 13 po 9.

0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.
1: Słuchajcie, arcyciekawe znalezisko. No, otóż Zdzisław Beksiński, jak większość z was zapewne wie, wybitny artysta, wychował się w Sanoku i wyobraźcie sobie, że podczas porządkowania i przeglądania rzeczy w jego mieszkaniu znaleziono rolkę filmu, który to zdjęć uwiecznionych, sytuacji uwiecznionych na filmie nigdy Zdzisław Beksiński nie wydał. Okazało się, że na tych zdjęciach Zdjęcia są w ogóle wykonane w latach 41-44 w Sanoku właśnie i są to bardzo ciekawe zdjęcia, bo pokazują Sanok w trakcie II wojny światowej i uwaga, są bunkry, które są wzdłuż Sanu w okolicach Sanoka właśnie. Jest zdjęcie czołgu Tygrys. Czołg Tygrys to taka legendarna maszyna z II wojny światowej. Zachowało się w ogóle do tej pory jedynie 20 sztuk w sumie, więc to też jest spektakularne. Jeden jest w Wielkiej Brytanii, we Francji są dwa tygrysy, w Rosji, w USA.
2: Znaczy niesamowite też jest to, że te negatywy nigdy wcześniej nie powstały z nich odbitki, prawda? Dopiero znaleziono je po jego śmierci i Beksiński też ich nie widział.
1: I mam nadzieję, bo to chyba Muzeum w Sanoku ma to w swoich zbiorach. Myślę, że zostaną one wystawione. Na razie możecie je obejrzeć w sieci. Kontynuując naszą przygodę konkursową, bo mamy bilety dla was na Queens of the Stone Age, czyli System of a Down. Zbieramy wasze propozycje w mailach i telefonicznie a propos tego, co zamierzacie robić na emeryturze. Zainspirował nas prezydent Korei Południowej, który postanowił zostać księgarzem. Więc my czekamy. Mam nadzieję, że ten bilet umili wam te wizje emerytalne. The Black Keys, teraz The Night Before.

0: Reklama. RTV Eura GD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Eura GD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Pragnieni dobrego rockowego grania na światowym poziomie? Nie przegapcie festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28 i 29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert wyprzeda.

0: ścieżki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
2: Do 18 lipca w Bricomarché kupujesz więcej za mniej. Czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Tak, czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Ekstra moc rabatów. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
3: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku udziec wołowy ekstra z Lady jedynie 29,90 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. A polskie pomidory na gałązce kilogram tylko 3,90.

0: Węgla drzewnego 2,5 kg, jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
5: Po reklamie.
6: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Będzie gorąco i burzowo, ostrzega IMGW. Polski rząd na razie nie myśli o powrocie pakietu CPN. Seria wypadków w Tatrach.
1: Prawda Antyradia.
0: 9.31. Joanna Obuchowska. IMGW ostrzega przed upałami i burzami. Alerty zostały wydane prawie dla całego kraju. W czasie burz może spaść do 50 mm deszczu, wiać może do 80 km na godzinę. Alerty obowiązują do jutrzejszego poranka.
1: Prawda Antyradia.
0: Rząd rozważy powrót programu CPN, jeśli sytuacja na rynku paliw znacznie się pogorszy. Obecnie średnia stawka za litr benzyny 95 zbliża się do granicy 7 zł, a diesel tę granicę już przekroczył. Wprowadzaliśmy CPN, kiedy cena baryłki ropy przekraczała 100 dolarów. W tej chwili jest na poziomie 80, mówi minister finansów Andrzej Domański.
2: Cały czas analizujemy sytuację na Bliskim Wschodzie, zarówno na rynku ropy, ale również patrzymy na marże rafineryjne, na niedobory niektórych paliw na niektórych rynkach europejskich. Musimy prowadzić odpowiedzialną politykę budżetową.
0: Przepisy, które obniżały ceny paliw w ramach pakietu CPN, wygasły z początkiem lipca.
1: Prawda Antyradia.
0: Seria wypadków w Tatrach. 3 osoby w ciężkim stanie po upadkach zostały przetransportowane śmigłowcem do szpitali. Ratownicy TOPR-u interweniowali wczoraj w sumie 15 razy.
1: Prawda Antyradia.
0: Hiszpania płonie po ekstremalnych upałach. Służby ewakuowały mieszkańców kilku miejscowości w prowincji Saragossa. Ogień, który trawi lasy, zaczął podchodzić do budynków. Na razie nie udało się go opanować. W ostatnich dniach w Hiszpanii było nawet 45 stopni w cieniu.
1: Prawda Antyradia.
0: Po wakacjach ruszy rozbudowa autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. Zyska dodatkowy pas ruchu. Jest już podpisana umowa na pierwszy odcinek. Na 3 kolejne umowy mają być do końca wakacji. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Szymon Piechowiak.
3: Co ważne, przez cały czas trwania robót w obu kierunkach będą funkcjonowały po 2 pasy ruchu. Będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 70 km na godzinę. Dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa kierowców oraz osób pracujących przy rozbudowie zostanie uruchomiony odcinkowy pomiar prędkości.
0: Całość potrwa ponad rok i będzie kosztować 1,5 miliarda złotych.
4: Sponsorem programu jest właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. PsiBuffet.pl.
0: Teraz sporo słońca, ale to się zmieni. Po południu możliwe burze na zachodzie i na południu, wieczorem dotrą też do centrum. Na termometrach aktualnie od 21 stopni w Gdańsku do 24 w Warszawie i Łodzi. To dopiero rozgrzewka, bo maksymalnie będą 33 stopnie w Szczecinie.
4: Sponsorem programu był właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. PsiBuffet.pl.
1: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Piotr Kędzierski i Małgorzata.

0: Desperados na wakacje w Antyradiu.
1: 18 minut do godziny 10. Slavko Vincic będzie sędziował mecz o finałowy mecz o Mistrzostwo Świata w piłce nożnej. FIFA znowu zrobiła coś kontrowersyjnego, bo pan Slavko Vincic na swoim koncie ma kilka błędów w tym roku. Sędziował nasz mecz barażowy ze Szwecją. Też tam były jakieś kontrowersje. Vinicius bardzo się denerwował na niego w trakcie meczu Realu Madryt w lidze Brazylia-Maroko, to był pierwszy mecz tych mistrzów, a zawodnik Realu Vinicius, miał uzasadnione pretensje do sędziego, bo ten przegapił faul. Dodatkowo można dorzucić tutaj pewne historie z życia pana sędziego, który, wyobraźcie sobie, ma na swoim koncie niezłą aferkę. Otóż aresztowano go w Bośni, bo był na imprezie handlarzy bronią, gdzie tam znaleziono różne dziwne substancje.
2: Ale on tam przypadkowo był oczywiście.
1: Oczywiście, mówi, że to największy błąd w jego życiu. Zobaczymy.
2: Słuchajcie, oby nic nie przegapił, oby wszystko widział to, co trzeba i oby niedzielny mecz Hiszpania-Argentyna był genialnym meczem. Obstawiam, że wszyscy przyjdziemy w poniedziałek do pracy niewyspani.
1: Szymon Marciniak wraca do domu. Pozdrawiamy pana Szymona i jest pan wielkim sędzią. Niech pan o tym nie zapomina. Czekamy na dalsze sukcesy, ale najważniejsze jest to, że już za kilka chwil wraca najlepsza Liga Świata, czyli Ekstraklasa, i o tym pogadamy w przyszłym tygodniu. 16 minut do 10.

0: Desperados na wakacje w Antyradiu.
1: Słuchajcie, mamy dwóch laureatów konkursu biletowego i pierwszym z nich jest kolega Darek, który napisał tak, krótko. Wymarzona emerytura to chill pod palmami, ale znając życie, skończy się na krzesełku w kolejce do lekarza na NFZ.
2: I właśnie ten pesymizm spowodował, że postanowiliśmy poprawić ci humor.
1: Minus i minus daje plus. Na emeryturze zatańczy na róże, lecz w moszpicie, a już nie w biurze. Ha! Napisała koleżanka Weronika. Jako emerytka pragnę być gibka i żwawa, by starość do hasania w moszpitach nie odebrała mi prawa. Rymowane to jest. Ja oczami wyobraźni widzę Weronikę.
2: Jak tupta.
1: Że tupta, że jest moszpit, że jest rurka, że wszystko się zgadza. Więc moja droga, będziesz mogła logistykę ogarnąć na Narodowym, gdzie tą rurkę postawić. Gratulujemy. My słyszymy się, ale uderzam
2: w biurko. Poniedziałek.
1: Słyszymy się w poniedziałek punkt 6.30. Pani Małgorzato, dziękuję.
2: Panie Piotrze, dziękuję.
1: Tak.

0: everybody. This is Dave Grohl from the Foo Fighters.
1: Hey, what's up, everybody? This is Danny Shula from Biohazard.
2: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy Rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Ostre spojrzenie na świat. Ostry umysł. Ostre poczucie humoru. Ostry język. Nie unika. Diagnoza. Ostry dyżur w Antiradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka MPM. Taniej o 300 zł. Teraz za 1189 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1489. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 24 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
6: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
5: To ty nie jedziesz pociągiem?
6: No nie.
5: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
6: Coś tam słyszałem.
5: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
6: Naprawdę?
5: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
6: Ale autem to chyba szybciej.
5: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
6: Przekonałaś mnie.
5: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka mięsne specjały teraz aż 35% taniej. To tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A brykiet do grilla 2,5 kg. Teraz jedynie 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
12: O!
11: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: O, a o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak!
13: A jak lemoniadę?
11: No też,
12: to poprosimy.
11: Ale co?
13: Wszystko!
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
15: Castorama. Teoria
16: i praktyka.
15: W teorii przydałoby się odmalować salon.
16: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
15: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
16: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbus luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
18: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
19: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 16 do 18 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
20: Po reklamie.
21: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Green Day. Bon Jovi.

Guns N' Roses. Limp Bizkit. Γιάζδε ροκ αφ, αμ τε ράδιο.

0: Trump oskarża Chinę o ingerencję w wybory w USA. Okulary przeciwsłoneczne pod lupą Łokiku. All inclusive spoko, ale nieliczni chcą wypoczywać tylko tak.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 10:00, Joanna Obuchowska. Donald Trump oskarża Chiny o ingerencję w wybory w USA. W orędziu tej nocy naszego czasu ogłosił też odtajnienie, jak sam powiedział, kluczowych materiałów wywiadowczych, które ujawniają szokujące słabości amerykańskiej infrastruktury wyborczej. Trump wskazał, że rozwiązaniem problemu byłoby przegłosowanie ustawy zakładającej między innymi obowiązek potwierdzenia obywatelstwa USA przy rejestracji na wybory i posiadania dokumentu ze zdjęciem przy głosowaniu.
1: Prawda Antyradia.
0: Patrz, przez co patrzysz. Inspekcja handlowa sprawdziła 15 modeli okularów przeciwsłonecznych i miała zastrzeżenia do 10 z nich. W 5 chodziło o nieprawidłowe instrukcje czy informacje. Łokik, Jagoda Kruszewska.
2: W 2 modelach z kolei wykryliśmy zakłócenia w rozpoznawaniu czerwonego koloru sygnalizacji świetlnej. Może to mieć znaczenie dla bezpieczeństwa, zwłaszcza kierowców.
0: W 3 modelach filtr UV był albo niższy, albo wyższy od deklarowanego.
1: Prawda Antyradia.
0: Dla jednych piątek, piąteczek, piątunio, dla innych więcej roboty. Ruszyła akcja Bezpieczny Piątek. Na przejazdach kolejowych w całej Polsce będą policjanci i pracownicy kolei. Będą kontrolować, ostrzegać i przypominać, że przejeżdżając przez takie miejsca trzeba zachować szczególną ostrożność. Co roku właśnie na przejazdach kolejowych ginie około 50 osób.
1: Prawda Antyradia.
0: Biedny student nie może być głodny. Rektorzy polskich uniwersytetów apelują do rządu, by coś z tym zrobił. Propozycja to uruchomienie rządowego programu zapewniającego studentom dostęp do przystępnych cenowo i pełnowartościowych posiłków. Apel podpisało 21 rektorów.
1: Prawda Antyradia.
0: Ponad połowa Polaków przynajmniej raz pojechała na All Inclusive, ale tylko 15%. Dla 15% to ulubiona forma spędzania wakacji. Ci, którzy nie jeżdżą, mają sporo powodów. Rankomat Grzegorz Dymczyszak.
3: 31% stawia na aktywne zwiedzanie zamiast wypoczynku przy basenie, 26% unika zatłoczonych kurortów, a 24% chce lepiej poznawać lokalną kulturę i kuchnię.
0: Teraz jest słonecznie, ale po południu i wieczorem trzeba się spodziewać burz. Na zachodzie, południu i w centrum. Będzie gorąco od 28 stopni w Gdańsku do 33 w Szczecinie. Teraz mamy od 23 w Trójmieście, przez 26 w Poznaniu i Wrocławiu do 28 stopni w Szczecinie.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

0: Dyżur w Antyradiu.
1: 11 minut po 10. Witam Państwa, Aleksander Ostrowski w Antyradiu. Proszę Państwa, po 11 rozpoczniemy El Concurso. Do tego wszystkiego informacja niebywale porywająca. Pani Margaret wierzy, że zawróciła mózgiem samolot. I tu widzę jakąś przynajmniej jedną niedorzeczność. Proszę Państwa, społeczny reserter pan Wojciech donosi, że mamy Dzień Żółtej Świni oraz Ogólnopolski Dzień Tabaki. No to na zdrowie. 17 lipca 1821 roku Hiszpania sprzedała Florydę Stanom Zjednoczonym. Myślę, że to nie był najlepszy interes. Rodaczki, rodacy, jedziemy z Red Hotami w kierunku 11, po której, tak już mówiłem, rozpoczniemy El Concurso.

0: pięknie, proszę Państwa. 20, prawie 3 minuty po 10. Pan Chris stwierdził, że można mózgiem zawrócić samolot, a należy po prostu wsadzić głowę w jeden z silników, co spowoduje, że samolot zacznie skręcać, wręcz zawracać. Proszę Państwa, zostawiamy kwestię zawracania samolotów czy Wisły, kije, a przejdziemy do trującego spadku po PRL-u. Za czasów PGR-ów barszcz Sosnowskiego, tak, został sprowadzony do Polski ze Związku Radzieckiego do karmienia bydła. Robili z niego susz na paszę, ale krowy nie chciały tego jeść i z uprawy zaorana. A roślina bardzo ekspansywna zdążyła się rozsiać na pola. No i teraz jest to poważny problem. Ot na przykład we wsi Gudniki krzyczą ratunku. Barszczu jest coraz więcej. Wygląda niepozornie, wygląda jak taki przerośnięty koper, ale tak naprawdę może narobić niezłej krzywdy. Zatem jak zobaczą Państwo taki przerośnięty koper, to trzeba dawać dyla czym prędzej.
1: Cześć, tutaj Artur Rojek.
2: Hey, this is Amy Lee.
3: Witajcie kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
1: Może poinformować po prostu.
2: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
3: No w sumie.
4: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Mamo, czy wygra Polska?
12: Oczywiście, że Polska. Szynka z delikatesów centrum.
13: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A drugie litrowe lody Coral Vibes z delikartą 50% taniej. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
14: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
15: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
16: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
17: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
18: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych.

A propos Margaret, pani napisała: dzięki umysłowi Margaret moje szare komórki aż fikołka zrobiły na taką niedorzeczność. Najbardziej mnie ciekawi, czy w to rzeczywiście wierzę, czy tylko to powiedziała, by było o niej głośniej. Mam dla niej kolejnego breaking newsa. Swoją cierpliwością sprawiłam, że herbata jest letnia. Postawiłam przy biurku, jak była gorąca, i po 20 minutach była już chłodna. Jakbym nie była cierpliwa, piłabym wrzątek, a tak tylko letnią. No proszę bardzo, jakże pięknie i naukowo pani do tego podeszła. Rodaczki, rodacy, gramy dalej. I to jak? Osobiście Ozzy Osbourne i Dreamer. Czasami trzeba trochę pomarzyć.

0: najpiękniejszy licznie, proszę Państwa, do 11 pozostało troszkę ponad 6 minut. Za momencik prawda, antyradia, pełna kultura, prognoza pogody, a potem rozpoczniemy wspomniane wcześniej El-Konkurso i od razu powiem, że zbyt trudne to ono nie będzie w dniu dzisiejszym.
1: Hey, this is Josh from Greta Van Fleet.
2: Hello, this is Stuart Copeland of Gizmodrome.
3: Hey, this is Doug McKagan, and you are listening to Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. W tym tygodniu hakujemy system i rozdajemy bilety na od dawna wyprzedane koncerty System of a Down i Queens of the Stone Age w Warszawie. Zgarnij wejściówki na jedne z najbardziej wyczekiwanych koncertów tego roku. Słuchaj tygodnia System of a Down i Queens of the Stone Age w Antyradiu. Poddaj się systemowi i ukłoń się królowym.
1: Hey, this is Darren Malakian from System of a Down.
2: Joshua Homme from Queens of the Stone Age. You know where your children are. They're on Antyradio.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
3: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
8: Bo z Media Expert taniej ma.
9: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
10: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży.
11: I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
12: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
13: Play.
14: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
14: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
5: Sprytnie.
14: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów. Już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk. Od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy. Różne modele od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
16: Nie dla związków partnerskich, tak dla zakazu patostreamingu. To był pracowity piątkowy poranek dla Karola Nawrockiego. W tej prawdzie będzie też dojazd na koncerty systemowe Down.
0: Prawda Antyradia.
16: Magda Poddańczyk, zapraszam. Prezydent zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej w związku. Zakładała ona, że dwie pełnoletnie osoby mogłyby zawrzeć przed notariuszem umowę regulującą m.in. takie sprawy jak wspólność majątkowa, obowiązek alimentacyjny, prawo do mieszkania, dostęp do informacji medycznej oraz kwestie pochówku.
0: Prawda Antyradia.
16: Ale nie samym wetem prezydent żyje. Karol Nawrocki podpisał ustawę o zakazie patostreamingu. Nowelizacja kodeksu karnego zakłada m.in., że za rozpowszechnianie w internecie treści przedstawiających przemoc czy poniżanie będzie groziła kara do 3 lat więzienia.
0: Prawda antyradia.
16: Polacy już nie boją się AI. Tylko 13% obawia się, że sztuczna inteligencja zabierze im pracę.
13: Sztuczna inteligencja przysparza za to innych zmartwień. 44% pracujących Polaków obawia się odpowiedzialności za błędy generowane przez AI. Martwi ich też wyciek danych oraz utrata kompetencji. Z Aldeo Smart, Patryk Oleszczuk.
17: Są obszary, w których technologia powinna pełnić rolę wsparcia, a nie zastępować człowieka. W praktyce najlepsze efekty przynoszą połączenia wysokiej jakości danych i wiedzy specjalisty, który podejmuje ostateczne decyzje.
13: Taka współpraca człowieka ze sztuczną inteligencją ma ograniczyć ryzyko błędów. Paulina Kozioł, Antyradio.
0: Prawda antyradia.
16: Trzeba się obudzić, nałożyć make-up i jakoś dojechać na PGE Narodowy w związku z koncertami System of a Down i Queens of the Stone Age, które odbędą się w ten weekend w Warszawie. Szykują się zmiany w organizacji ruchu. W sobotę i niedzielę od 17:00 samochody nie wjadą na Saską Kępę. Na stadion najlepiej więc wybrać się komunikacją miejską. ZTM Tomasz Kunert.
18: Na stadion można dojechać autobusami kursującymi Aleje Mierzyzymskimi i Mostem Poniatowskiego, tramwajami i autobusami, które jeżdżą Aleją Waszyngtona, Aleją Zieleniecką, ulicą Targową i Grochowską, metrem do stacji Stadion Narodowy, to jest linia numer 2, albo pociągami do stacji Warszawa Stadion.
16: Szczegóły znajdziecie na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego. Pełna Kultura, Joanna Obuchowska, zapraszamy. Już jutro i w niedzielę na Stadionie Narodowym w Warszawie zagra System of a Down, ale jak ktoś nie może się doczekać, to już dziś może wpaść do Beer and Bones. Do niedzieli w klubie specjalny event dla fanów. Będzie dedykowane menu System of a Down, karaoke i konkursy. Do zgarnięcia między innymi bilety. A jak w weekend dotrzecie na Narodowy, rozejrzyjcie się uważnie. Antyradio będzie na miejscu. Można wpaść, przybić piątkę. Do zgarnięcia będą też gadżety. W kinach Odyseja Christophera Nolana. Film oparty jest na Odysei Homera. Jest rozmach, jest widowiskowość, ale to przede wszystkim opowieść o wojennej traumie i człowieku, który nie potrafi zostawić jej za sobą. Reżyser nie spieszy się z opowiadaniem tej historii. Film trwa prawie 3 godziny.
19: Sponsorem programu jest Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
16: Poniżej 30 stopni będzie dziś jedynie na północy kraju, a mówiąc poniżej 30, mam na myśli 28 stopni w Gdańsku i 29 w Koszalinie. 31 stopni pojawi się w Krakowie, Rzeszowie i Lublinie, 32 w Warszawie, Katowicach i Opolu. Po południu, wieczorem i w nocy prognozowane są burze.
19: Sponsorem programu była Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
0: Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski. Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.

0: Ostry dyżur w Antyradiu.
1: Proszę Państwa, calineczka trzyma ciastka w beczkach, a ja rozpoczynamy konkurs. Od czego by to zacząć? No dobrze, może zacznijmy od nagród. Za miejsce pierwsze kompakt i DVD Bring Me the Horizon na żywo z São Paulo. Do tego płyta Foo Fighters, do tego płyta Royal Otis. Za miejsce drugie Pull the Wire kompakt. No i do tego wypasiony komiks z szafy naszego kochanego makaka. Proszę Państwa, cóż by, wredność El Concurso dziś, uwaga, oceniam na 7 ryjów z jedną racicą. Tylko 7 ryjów z jedną racicą. Odstępstwa od norm psychicznych to jeden kaftan z 9 troczkami. W czasie trwania El Concurso używają Państwo adresu El Concurso, pisane przez 2S @antyradio.pl. Odpowiedź umieszczamy w temacie maila i jedną na jeden mail. W działaniach wyprzedzających klasycznie szałas o północy przybył. Do tego wszystkiego, pan Witold stwierdził, że wie, ale nie powie. Małżem w żółwie uderzył pan Jakub. Pan Sławomir zachęcił do walki, pisząc: no Tomek, jak zwykle nic nie wie pan Paweł, ale stało się to dziś wyjątkowo późno, bo dopiero po 10. No i tak, pani Anna napisała, że to bangaranga. No i bardzo dobrze. Rodaczki, rodacy, rozpoczynamy od podpowiedzi numeru uno, która brzmi, że może mieć coś z wojny. Może mieć coś z wojny. elconcurso@antyradio.pl. No to jedziemy, rodaczki i rodacy. Może mieć coś z wojny.

Pierwsza podpowiedź za nami, może mieć coś z wojny. Druga podpowiedź może mieć coś z mięsa. No, może mieć coś z mięsa. El Concurso, łamupantyradio.pl.

No to, proszę Państwa, czas na trzecią podpowiedź, ale najpierw przypomnę te, które padły. Może mieć coś z wojny, to pierwsza. Druga, może mieć coś z mięsa. Trzecia podpowiedź, może mieć coś z jedzenia. elconcurso@antyradio.pl. Przypominam, że elconcurso piszemy przez dwa S.

RFM już 19 minuta tej godziny, a my walczymy. Pierwsza podpowiedź może mieć coś z wojny. Druga może mieć coś z mięsa. Trzecia może mieć coś z jedzenia. No i teraz czwarta, świeżutka podpowiedź może mieć coś z aukcji. Aukcji. Elkonkursa@antyradio.pl.

0: No piękność wielkiej dzieło Gansów. Proszę Państwa, przypominam podpowiedzi, które już padły i przypomnę więc w tej chwili, a potem podam piątą, świeżutką. Pierwsza może mieć coś z wojny. Druga może mieć coś z mięsa. Trzecia może mieć coś z jedzenia. Czwarta podpowiedź może mieć coś z aukcji. No i piąta świeża podpowiedź może mieć coś z cyrku, proszę Państwa. elconcurso@antyradio.pl. Zaglądam do tej skrzynki za moment i sprawdzę, czy aby ktoś elconcurso nie złamał.
1: Hi, this is Brian from AC/DC.
2: Hey, you guys, it's Beth Hart.
3: Hi, everybody, this is your metal god Rob Halford from Judas Priest and you're listening to the one and only Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio. Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
9: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
10: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
9: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
11: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz duża walizka Puccini tylko 227,69. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 316 zł.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
12: Ach, ta drżąca powieka.
13: I ten nocny skurcze łydek.
12: Biorę magnez i nie czuję efektu.
14: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
15: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
16: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
15: Od czwartku w Kauflandzie czekolady Milka do 100 gramów, druga tańsza, aż 80% taniej z Kaufland Card Extra. A kabanosy pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Spójrz, Roman. Góry, jezioro, porządek. Szwajcaria to jednak klasa.
18: Klasa klasą, ale ja do szwajcarskich rzeczy mam ograniczone zaufanie.
17: Nawet tutaj musisz.
18: Marek, frank też był szwajcarski, ale nerwy już polskie.
17: A sprawdziłeś w końcu swoją umowę frankową? Bank ci coś oddał?
18: Oddał. Widzisz wózek małego? Ma lepsze zawieszenie niż moje auto.
19: Spłacony kredyt frankowy? Sprawdź umowę w Votum Consumer Care. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.

Ta pierwsza nagradzana w 14 minucie. Za chwilę wyjaśnienie sprawy całej, ogłoszenie zwycięzców. Natomiast pozostała mi szósta podpowiedź, już poza konkursową, może mieć coś z iluzji, ale już kompletnie niepotrzebne to, bo 17 poprawnych.

0: Ostry dyżur w Antyradiu.
1: Proszę Państwa, Buratino zgubił kluczyk i po podwórku się włóczy, a ja pozwolę sobie wyjaśnić sprawę całą. Słowo dziś poszukiwane to było słowo sztuka. Może mieć coś z wojny, sztuka wojenna. Może mieć coś z mięsa, to druga podpowiedź, sztuka mięs. Trzecia podpowiedź, może mieć coś z jedzenia, sztuka kulinarna. Czwarta podpowiedź, może mieć coś z aukcji. No, można wystawić coś na aukcji i można wystawić sztukę, na przykład teatralną. Piąta, może mieć coś z cyrku, to już było łatwiej, sztuka cyrkowa. No i może mieć coś z iluzji, czyli sztuka iluzji. Powiedziałem na początku, że zbyt wredne i odstępne to nie będzie, no ale niech tak będzie. Na miejscu pierwszym honorowym pojawił się pan Jan. Honorowym, ponieważ panu Janowi nie minął miesiąc od ostatniej wygranej. Dziękuję panie Janie, że pan to zaznaczył, że dla honoru. Potem na miejscu pierwszym pani Wiesława, to była 14 minuta, a na drugim miejscu w 16 minucie pan Kamil. A potem to już było, jak państwo słyszeli, dużo więcej poprawnych odpowiedzi. Gratuluję wygrywającym. Powiem tak, to jest przedostatnie, bo na początku, jak się czuję w ten piątek letni, wakacyjny, no to odpowiadam, że czuję się bardzo dobrze. W przyszłym tygodniu będzie ostatnie El Concurso przedurlopowe, a potem będę uprawiał dolce far niente, proszę państwa. No dobrze, w kwestii El Concurso, w sumie to mógłbym spokojnie powiedzieć, że biorąc

spodziewanie pewnie w szczepiorek do kolejnego piątku, ale coś tam się być może dziać będzie. Proszę Państwa, gratuluję jeszcze raz wygrywającym. Powiem szczerze, że skojarzenie w tak krótkim czasie tej wrednej, co by nie mówić, akcji pod tytułem El Concurso było przemocarne ze strony pana Jana, pani Wiesławy i pana Kamila. Rodaczki, rodacy, czas by na jakieś dzieło o podwyższonym stopniu piękności. Zwykle jest tak, że to są długie bardzo dzieła. I dziś też tak będzie, ale zdarzają się takie, które są wielkiej piękności, ale krótkie. Po tej krótkiej analizie piękności utworów zapuszczam dzieło wspomniane. Paradise Lost. No to jedziemy.

0: się do godziny 12. Po 12 będzie prawie zbrodniczo, mordercze. Ale co? No powiem o tym chwil kilka później. W Antyradio oczywiście.
1: Hey, it's Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
2: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
3: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
4: Panie Pascalu, no jakby to...
3: A widziała pani?
4: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
3: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.

0: www.mediaexpert.pl.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
6: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
7: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
8: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
8: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
0: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
10: Po reklamie.

0: Na SOR-ach pracowali ponad 140 godzin bez przerwy, są wyniki kontroli NIK. Strażacy przypominają zasady bezpieczeństwa w związku z burzami. W tej prawdzie zajrzymy też na Jarocin Festiwal.
1: Prawda Antyradia.
0: Magda Poddańczyk, zapraszam. Lekarze na SOR-ach pracowali nieprzerwanie ponad 24 godziny, rekordziści 144 godziny. Tak było w 9 szpitalach, informuje o tym Najwyższa Izba Kontroli. Kontrola NIK wykazała też, że niemal połowa pacjentów, którzy trafiali na SOR-y, nie potrzebowała doraźnej pomocy. Tylko nieco ponad 6% znajdowało się w stanie najwyższego zagrożenia zdrowotnego. Kontrolerzy ustalili również, że SOR-y były traktowane jako alternatywa dla kolejek w przychodniach.
1: Prawda Antyradia.
0: Najpierw upał, potem burze. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia dla niemal całego kraju. Zagrzmieć ma w 14 województwach. W związku z tym strażacy apelują o ostrożność. Brygadier Aneta Gołębiowska.
2: Jeżeli nie ma konieczności, nie wychodźmy z domu, nie planujmy wycieczek w góry czy nad wodę. Usuńmy z balkonów, tarasów, parapetów, okien rzeczy, które mogą zostać porwane przez wiatr. Nie szukajmy schronienia pod drzewami, słupami i liniami energetycznymi. Wysokie elementy doskonale przyciągają wyładowania atmosferyczne.
0: Alerty obowiązują do jutrzejszego poranka.
1: Prawda Antyradia.
0: Wpadł przez rutynową kontrolę. Kierowca autobusu miejskiego w Iławie prowadził, mając 0,5 promila alkoholu w organizmie. Wykryli to policjanci w ramach akcji kontroli pojazdów komunikacji zbiorowej w kilku miastach województwa warmińsko-mazurskiego. Kierowca stracił prawo jazdy, straci też pracę i stanie przed sądem.
1: Prawda Antyradia.
0: To ma być muzyczne spotkanie historii z teraźniejszością. Koncepcja tegorocznego Jarocin Festiwalu zakłada, że na scenach spotkają się różne zespoły. Od rockowych i punkowych ikon po najciekawsze zjawiska współczesnej sceny alternatywnej.
3: To jest dobry miks, myślę, bo i ci, którzy są młodzi, mają już po kokardę tego, jak wychwalamy stare zespoły, mogą coś usłyszeć, co ich gdzieś tam jara i co ich niesie. Więc to jest dobre.
4: Z drugiej strony są stare zespoły, które nie wypierają się tego, że są stare i rozwijają skrzydła, więc myślę, że to jest jak najbardziej okej. Okay.
5: Czekam na Republikę, czekam na Kasię Linz, na Spiętego. Czekam na wszystkie koncerty.
0: Jarocin Festiwal startuje o 16:00. Wystąpi ponad 50 artystów. W niedzielę na zakończenie będzie projekt specjalny. Moja krew, twoja krew.
6: Sponsorem programu jest Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
0: Termometry pokażą dziś w większości kraju od 30 do 32 stopni w cieniu. Jutro będzie już chłodniej, to znaczy od 22 na północy przez 26 na południu do 28 stopni na wschodzie. Na sobotę synoptycy prognozują też sporo chmur, opady deszczu i lokalnie burze.
6: Sponsorem programu była Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza

0: Wieczór w Antyradiu.
1: Proszę Państwa, 10 minut po godzinie 12, kolejna, ostatnia dziś godzina z Aleksandrem Ostrowskim. Miało być o morderczych spodniach. Pewnie Państwo już słyszeli, nazywałem się Palazzo. W pewnej sieci handlowej się pojawiły, mają przydomek śmiercionośne, niebezpieczne, a nawet zabójcze. Pewna stacja telewizyjna pokazała wideo z kobietami, które nie tylko się potykały o nieszczęsne galoty, ale też przewracały i obijały. Donosi, że niektóre z nich trafiły na SOR z powodu stłuczeń czy złamań nóg i rąk. Zdecydowanie najgroźniejszą kombinacją jest podobno zaczepienie się prawej nogawki o czubek lewego buta. Wtedy nogi w mig zostają spętane i ofiara leży jak długa. Czego to człowiek nie wymyśli, żeby sobie utrudnić przemieszczanie. Proszę Państwa, cóż, moda też zbiera swoje żniwo. Szaleństwo. Is this some sort of hip music that I don't understand?

0: Tak, proszę Państwa, to już 24 minuty po 12. Przypominam, że zbliżają się naprawdę wielkimi krokami dwa koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. To System of a Down. Gościem specjalnym będzie grupa Queens of the Stone Age. No i będziemy mieli tam studio na miejscu pod stadionem. Makak i Bartek Synowiec będą urzędowali. To 18 i 19 lipca. Możecie tam spotkać nasze gwiazdy i dodam jeszcze, że będą pewnie jakieś gadżety antyradiowe na miejscu. Dwa koncerty na PGE Narodowym, sobotni i niedzielny. A jesteśmy też w Jarocinie, o czym kilka słów później.
1: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
2: Alex Lifeson, also of Rush.
3: Hi, this is Steph from Placebo.
4: Hey, what's up, everybody? This is Joel Madden from the band Good Charlotte, and you are listening to Anti-Radio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Nadchodzi tydzień z Janem Borysewiczem w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i wygraj karnety na pierwszą edycję festiwalu Jana Borysewicza na Zamku w Ćmielowie. Zrób sobie wakacje i jedź na święto jednego z najlepszych polskich gitarzystów. Karnety do zgarnięcia już od poniedziałku. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
6: To wszystko, co dziś możesz mieć.
5: Autopromocja. Nie hańbi.
7: Reklama.
8: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
9: Została nam już tylko apteczka.
8: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
9: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
8: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W dwie minuty.
10: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
8: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
10: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
11: Adamet. Z pasji do rozwoju.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
13: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
14: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
15: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
16: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
17: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo ptasie mleczko 11 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
18: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
19: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
20: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski SA. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
15: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
21: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
22: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
23: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
22: W tę sobotę winogrona jasne 9,99 za kilogram, a szynka wieprzowa bez kości, kastoisko-mięsne w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
0: Cześć panowie! Byłem ostatnio w salonie bajk i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUV-a Bike 5.
1: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
2: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUV-em od Bike w cenie karnetu na siłownię.
0: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
3: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.

0: technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Po reklamie.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program zapraszam.

Jak się przyjrzeć w sprawie, to miał rację Lewandowski, że nie wybrał się do Arabii Saudyjskiej, gdzie mógłby kontynuować karierę. Bo okazało się, że klub Al Nasr, klub Cristiano, między innymi Ronaldo, ma kłopoty z płynnością finansową. No i wiele osób ma poważny problem, bo piłkarze nie dostali pełnych wypłat za czerwiec. A to najlepiej nie brzmi, proszę Państwa. Miał ci rację ten Lewandowski. No dobra, my jedziemy z dziwną wiosną w Antyradio.

0: nas nie ma, proszę Państwa, mam na myśli antyradio. Jesteśmy i pod PG Narodowym, to dokładnie jutro i pojutrze. Jesteśmy również w Jarocinie, stamtąd też Tomek Kasprzyk będzie nadawał na żywo za chwil kilka. I to tak właśnie wygląda. Mocarne klimaty ma antyradio. A Aleksander Ostrowski, biorąc pod uwagę to, że zbliża się weekend, pozwoli sobie tak bardziej przeciągle powiedzieć do usłyszenia, rodaczki i rodacy.
1: Greetings, all Earthlings. My name is Ville Valo, a.k.a. VV.
2: This is Slash.
3: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Nadjeżdża lokomotywa w Antyradiu. Dołącz do rockowej podróży przez gitarowe riffy, gdzie każda kolejna stacja to okazja do odkrywania najnowszych brzmień oraz powrotów do klasyki. Lokomotywą w sposób brawurowy, bez rozkładu jazdy, ale dbając o niesamowite doznania pasażerów, kieruje codziennie Tomasz Kasprzyk. Z biletem w jedną stronę na niezły odjazd zapraszamy od poniedziałku do piątku o 13:00. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
2: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
1: To ty nie jedziesz pociągiem?
2: No nie.
1: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
2: Coś tam słyszałem.
1: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
2: Naprawdę?
1: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
2: Ale autem to chyba szybciej.
1: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
2: Przekonałaś mnie.
1: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ,49 zł za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie ,99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, ,89 zł. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w SkiTeam. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony SkiTeam lub kup online. SkiTeam!
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
8: T plus porcja energii równa się kawa rozpuszczalna Jakobs Kronat Gold lub krema 200 i 220 gramów, 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,89.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
10: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Antyradio.

0: Mężczyzna, który zaatakował przechodnia, bo wziął go za Ukraińca, usłyszał zarzuty. Na stacjach zaczyna brakować benzyny, Rosja ma problemy z paliwem. W tej prawdzie będą też utrudnienia w Katowicach.
1: Prawda Antyradia.
0: Magda Poddańczyk, zapraszam. Są zarzuty dla mężczyzny, który w Łodzi zaatakował przechodnia, bo wziął go za Ukraińca. Sprawca w biały dzień podszedł do 39-latka, uderzył go w głowę i odszedł. Prokuratura informuje, że podejrzany przyznał się do pobicia, ale nie do tego, że powodem były kwestie narodowościowe. Wskazał, że był pijany i nie pamięta zdarzenia. 34-latek ma dozór policji, grozi mu do 5 lat więzienia.
1: Prawda Antyradia.
0: Mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram nowym rzecznikiem praw obywatelskich. Tak zdecydował Sejm. To adwokatka, obrończyni praw człowieka i współzałożycielka inicjatywy Wolne Sądy.
1: Prawda Antyradia.
0: Rosja ma poważne problemy z paliwem. Po tym jak Ukraińcy zaczęli niszczyć rafinerie, na stacjach zaczęło brakować benzyny. Moskwa chciała sprowadzać ją z Indii, ale 3 największe spółki paliwowe już odmówiły eksportu.
1: Prawda Antyradia.
0: Kolejne spore utrudnienia w Katowicach. Z powodu trwającej przebudowy węzła kolejowego i budowy nowego wiaduktu PKP PLK zamknęła dziś ulicę Lwowską, którą kierowcy zwykle dojeżdżają do dwóch dróg krajowych przecinających miasto. PKP PLK Katarzyna Głowacka.
2: Samochody wrócą na ulicę Lwowską po wykonaniu pierwszego etapu prac, a więc od grudnia tego roku do kwietnia przyszłego oraz docelowo po zakończeniu wszystkich prac na obiekcie, co jest planowane na kwiecień 2028 roku.
0: W ramach rekompensaty kierowcom udostępniono nowe wiadukty w ciągu drogi krajowej 79 łączącej Katowice z Mysłowicami.
1: Prawda Antyradia.
0: Na rolki do Gdańska. Jutro w Ergo Arenie rusza rolkowisko. Współorganizator Adam Rosenberg.
3: Można się od podstaw oczywiście, zarówno dzieci w strefie nauki, jak również dorośli. Natomiast musimy wiedzieć jedną rzecz. To nie są zajęcia indywidualne i nie ma możliwości, żebyśmy skupili się na jednym tylko i wyłącznie rolkarzu, więc pierwsze kroki mogą być trudne, ale jest to możliwe.
0: Dla osób, które nie mają własnego sprzętu, została uruchomiona wypożyczalnia. IMGW ostrzega przed upałami i burzami. Alerty zostały wydane dla całego kraju i obowiązują do jutrzejszego poranka. Na sobotę synoptycy z kolei prognozują sporo chmur, przelotne opady deszczu i lokalnie przejaśnienia. Termometry pokażą od 21 do 28 stopni. Najchłodniej będzie w Koszalinie, najcieplej w Rzeszowie i Lublinie.
1: Lokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

0: Pięknie Airborne wprowadzili nas do dzisiejszego wydania Rokomotywy w Antyradio w piątek 17 lipca, w dzień, w którym otwiera się oficjalnie kolejny festiwal w Jarocinie. Jarocin będzie znów muzyczną stolicą Polski. Organizatorzy, jak widzę, przygotowali ponad 50 koncertów, projekcje specjalne, jubileusze legend, wydarzenia skierowane też do młodych artystów, no i całej branży muzycznej. Tomasz Kasprzyk, kłaniam się, ale nie jestem sam, bo ze mną młody, niezależny artysta, który nie tak dawno skończył próbę na czarnej scenie. Krzysztof Grabowski, Deserter. Dzień dobry, Krzysztofie.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Znów w Jarocinie. Ty jesteś jak u siebie w domu trochę tutaj, prawda?
1: Tak, trochę się czuję już swobodnie. Próbowałem policzyć ostatnio, który to raz, ale tak koło dziesiątki chyba się zgubiłem. Mm-hmm.
0: Masz jakieś wspomnienia, które zawsze wracają?
1: No oczywiście, no pierwszy Jarocin to było wielkie przeżycie. Pierwszy koncert na dużej scenie z prawdziwym sprzętem, widzianym pierwszy raz na oczy. Prawdziwa perkusja. Wcześniej nie miałem doświadczeń z prawdziwymi perkusjami, więc takie rzeczy się pamięta. Potem słynny koncert w 1984 Zadyma między nami a organizatorami. No i potem już z górki.
0: Dzisiaj świat wygląda zupełnie inaczej, ale tak jak myślę o twoje teksty, to cały czas jest w nich gniew i niezgoda. Myślisz, że nazwijmy to mechanizmy opresji trochę się zmieniły w Polsce, czy zmieniły tylko barwy i opakowanie?
1: No, ja mam taką swoją teorię, że społeczeństwo generalnie się nie zmienia. Zmieniają się tylko czasy, w których przychodzi nam żyć, w związku z tym są inne konteksty. Natomiast jakby mentalność społeczeństwa i mentalność władzy pozostaje taka sama. Mhm. Różnica jest taka, na ile społeczeństwo jest w stanie tę władzę kontrolować, a na ile odwrotnie. Bo to wtedy było odwrotnie, teraz jest odwrotnie. Chociaż jak się okazuje, jesteśmy poddawani stałej i to takiej dogłębnej manipulacji, w związku z tym czasami nam się wydaje, że my kontrolujemy, ale to tak nie do końca wygląda.
0: A zdarza ci się napisać tekst, który po jakimś fakcie uznasz, że jest zbyt radykalny, że poszedłeś w nim za daleko? Czy w ogóle w muzyce punkowej taka granica istnieje?
1: No ja myślę, że granicą w pisaniu tekstów jest tylko granica jakby... Nie chcę tego tak dosadnie, ale może powiem głupoty. Mm-hmm. No bo czasami są głupie teksty, które są właśnie mają być radykalne, ale są po prostu głupie i bez sensu. To tego staram się unikać. Natomiast ja nie stawiam sobie jakichś granic ani barier, więc piszę to, co uważam za stosowne. Potem wielokrotnie czytam to, co napisałem i się zastanawiam, czy jest okej. Jak jest okej, no to puszczam to dalej. Natomiast... Tak jak mówię, nie mam ograniczników, ale też nie mam takiego parcia, żeby radykalizować się. Wolę, żeby tekst był przemyślany i o czymś bardzo konkretnym, a nie tylko takim wyrzuceniem z siebie emocji.
0: Czyli nawet mocny tekst musi być pisany niekoniecznie w mocnych emocjach.
1: Pisanie powinno się jednak, moim zdaniem oczywiście, odbywać trochę na zimno. To znaczy te emocje gdzieś tam się buzują, ale jak już coś piszemy, no to trzeba to przemyśleć.
0: Rozmawialiśmy przed wejściem na antenie o tej technologii, która krąży wokół nas, a w muzyce technologia pomogła trochę muzyce niezależnej, czy właśnie nie, stłamsiła muzykę niezależną, bo wiadomo też, że muzyka stała się produktem.
1: No to zależy, o jakiej technologii mówimy, bo jeżeli mówimy o technologii takiej typu elektryczność i sprzęty, które pomagają muzykom wydobyć takie dźwięki, jak chcą, no to zdecydowanie pomaga. Natomiast teraz jesteśmy na etapie technologii takiej wirtualnej, czyli tych wszystkich narzędzi już sztucznej inteligencji i jak na razie moim zdaniem zupełnie to nie pomaga, wręcz przeciwnie, ale jesteśmy na samym początku tej drogi, nie wiadomo dokąd ona nas zaprowadzi. Obawiam się, że w złe miejsca, ale czy mam rację, no to się okaże dopiero za jakiś czas.
0: Podczas waszego koncertu dzisiejszego na pewno będziemy też widzieć trzy pokolenia fanów, bo przychodzą i dziadkowie, i ojcowie, i wnukowie, synowie na wasze koncerty. Od 40, no gracie utwory, które mają 40 lat na scenie.
1: 45.
0: Nawet 45. Jak obserwujesz młodych ludzi, którzy są pod waszą sceną, oni zachowują się tak jak wy 40 lat temu, czy trochę inaczej?
1: Ja myślę, że jednak obyczaje się trochę zmieniły, więc ludzie są bardziej wyluzowani. Ja pamiętam te pierwsze koncerty, kiedy rzeczywiście no wszyscy to przeżywali, tą muzykę, ale jednak byli jacyś tacy bardziej skryci. Mhm. Teraz ludzie się też trochę nauczyli, jak to na koncertach, co się robi, w jaki sposób. Nie jest to nowością, bo wtedy to była zupełna nowość. Więc jakby też są wyluzowani, jakby trochę inaczej reagują. Ale ja to zawsze tak, patrząc na tych młodych, to się cieszę, że oni odkrywają swoją drogę do tego, jak tę muzykę odbierać i jak się zachowywać. Wiesz, to jest jakby ich wybór i to się jakoś zwykle zgadza z tym, co nam się wydaje, że jest fajne.
0: Jesteś facetem, który ma panka w sercu od lat i w muzyce, i w sobie. Masz ogromny życiowy bagaż doświadczeń. Czym jest punk dzisiaj?
1: Ach, to jest, moim zdaniem nie ma takiej krótkiej odpowiedzi. Ja poświęciłem temu cały rozdział w książce Przyjeżdżajcie, będzie super, i tam wyjaśniłem, jakie jest moje podejście do tego. Jest to pewien rodzaj patrzenia na świat, dostrzegania niuansów i szczegółów. Jest to też pewien rodzaj wyboru życiowego, jakiego się dokonuje, i jeżeli się rzeczywiście w tym siedzi, no to się w tym siedzi na co dzień, nie tylko na próbie, koncercie, czy na tym, że ktoś się ubierze tak, a nie inaczej, tylko jest to jeden ze sposobów myślenia. Oczywiście tutaj jest wiele rozbieżności, bo każdy ma swoją wizję. No ja mam swoją, opisałem to, nie chcę teraz tego ciągnąć dość długo, natomiast jest to też, w skrócie mówiąc, pewien rodzaj niezgody na zastaną rzeczywistość i pewien rodzaj reakcji na nią. No można reagować różnie. No, ja uważam, że świetną reakcją jest sztuka, jaka by ona nie była, czy to muzyka, czy plastyka, czy coś, czy teatr, czy coś innego. Sztuka i inspirowanie ludzi do refleksji lub do działania.
0: A propos działania, 45 lat na scenie, nowa płyta, z tego co wiem, zbliża się i to nie będzie...
1: Nie, jest już. Wolny wybieg.
0: Wolny wybieg, ale to nie jest odcinanie kuponów, bo to jest cały czas nowe rzeczy.
1: No zdecydowanie, jakby jesteśmy zespołem, który patrzy przed siebie, a nie za siebie. W związku z tym uznaliśmy, że najlepszym sposobem na jakby uczczenie, upamiętnienie, czy też w ogóle na to pokazanie, że ten zespół działa tak długo, jest po prostu zrobienie nowego materiału, a nie jakiejś tam kolejnej płyty The Best Of, czy tam jakiegoś innego zbioru, bo tak dużo zespołów robi. Wydaje mi się, że to jest najfajniejsze i dla nas, bo lubimy robić nowe rzeczy, ale też dla słuchaczy i odbiorców naszej muzyki, że dostają po prostu kolejny pakiet, którym się mogą w jakiś tam sposób pozachwycać.
0: Gracie na różnych scenach, ale myślę sobie, że dla was ta scena jarocińska jest jedną z ważniejszych. Czy na dzisiejszy koncert macie jakąś specjalną setlistę utworów przygotowaną, czy to jest The Best Of?
1: No tutaj jest kłopot trochę z The Best Of, bo mamy godzinę. Gdybyśmy mieli zagrać The Best Of, to taki koncert by musiał trwać przynajmniej ze 2 godziny. No ale musieliśmy wybrać godzinny set. Są nowe rzeczy, ale są też bardzo stare rzeczy. Ja myślę, że 3 pokolenia będą zadowolone. Tak raczej dobieraliśmy te utwory, żeby trafić do każdego z pokolenia, bo zauważyliśmy kiedyś, przynajmniej ja zauważyłem, że po każdej nowej płycie dochodzi jakby nowa fala słuchaczy, którzy wcześniej nas nie znali albo nie słuchali, czyli kolejna grupa młodych ludzi. I to jest super, że możemy zagrać też coś, z czym oni rosną, z czym oni się identyfikują na bieżąco, no bo wiadomo, że z tymi starszymi, no to oni pamiętają stare utwory i najbardziej się cieszą z nich, ale są też młodzi, którzy się cieszą najbardziej z tych nowych. I to jest super taka socjologiczna też sytuacja, że mamy te 3 grupy, tak jak mówiłeś, odbiorców, i każdy z nich ma swoje ulubione utwory z odpowiedniego dla siebie okresu działania.
0: W takim razie, jeżeli Wolny wybieg, który za chwilę zagramy, będzie dzisiaj?
1: Tak, oczywiście. No to jest utwór, który był pierwszym singlem z płyty, która się ukazała tam parę miesięcy temu. Singlem, który zresztą bardzo dobrze został odebrany, między innymi o właśnie o tym, jak działa dzisiejszy świat, o tych wszystkich algorytmach i tych różnych zaganiaczach nas do swoich klatek, baniek, gdzie tam jesteśmy trzymani, żeby tam nam sprzedawać swoje treści. No i to jest taki bardzo współczesny utwór, dlatego też myślę, że dzisiejsza młodzież z nim się może spokojnie jakoś utożsamić.
0: A spytaj, milicjanta jest w głównej setliście czy na bis?
1: No czy nie, jest milicjant, nie wiem, czy policjant?
0: Możemy zdradzać. Ale to jest
1: takie
0: milicjant
1: niuanse.
0: Czy policjant już teraz?
1: Nie. No, gramy jednak wersję milicjanta, bo zauważyliśmy, że to lepiej działa, ludzie wiedzą, o co chodzi. I okay. To też jest tak, że nawet młodzi wiedzą, jakby. Młodzi ludzie są inteligentni, przynajmniej ci, co przychodzą na nasze koncerty, doskonale rozumieją konteksty, więc milicjant zdecydowanie.
0: W takim razie spytaj milicjanta dzisiaj będzie na pewno, ale czy w głównej setliście czy na bis przekonamy się, oglądając koncert Dezentera dzisiaj na czarnej scenie 10 minut przed 22. Zespół zaczyna. Krzysztof Grabowski był dzisiaj z nami. Dzięki Krzysztof.
1: Zapraszam.
0: Słuchamy Dezentera teraz w Antyradiu. Wolny wybieg z nowej płyty.

0: this is Tony from Papa Roach.
1: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
2: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
3: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
2: No i co, Barbara, co?
1: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
7: Winery Bookings zaprasza. Suede, legenda brytyjskiego rocka i jeden z zespołów, które zapoczątkowały erę Britpopu. 23 lipca. Warszawa Progresja. Zespół powraca do Polski po 7 latach przerwy z charyzmatycznym Brettem Andersonem na czele i najnowszym albumem Antidepressants. Koncert poleca Antyradio.
8: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
9: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
10: Po reklamie.
0: Antyradio. Gramy najlepiej.

najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Rokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

0: A pryczki doskonałe na każdą okazję. Red Hot Chili Peppers z Antyradio za nami, a my powracamy do Jarocina, do naszego jarocińskiego studio, które znajduje się w hotelu Jarota. Z nami Wojtek i Mariusz z zespołu Frontside. Cześć panowie.
1: Witamy, hej.
2: Cześć.
0: Hotel wam jest znany, czy pierwszy raz w Jarocie?
2: Pierwsza wizyta.
1: Ja chyba, nie wiem, może tu spałem, jak graliśmy kiedyś podczas festiwalu sprzed 15 lat, ale nie jestem pewien, czy tutaj to było.
0: Ale ty nie jesteś pewien, czy tutaj to było?
1: Czy tutaj
0: to
1: korzystałem
0: tak,
1: z tego hotelu. Tak.
0: Okay.
1: Mogłem być na kadrze,
2: nie pamiętam. 15 lat.
1: 15 lat to jednak w moim wieku już ma czasu i ten czas się potrafi
0: zacząć. Historia tego hotelu mówi o tym, że niewiele tutaj się pamięta. Ale tutaj się wraca. Wracacie do Jarocina. Czym jest Jarocin dla was? Bo to jest taki barometr muzyki gitarowej. I przynajmniej kiedyś tak był. A dzisiaj?
1: Myślę, że dzisiaj też fajnie, że jest w tym roku tylko polski skład. Jest to legendarny festiwal i jak zaczynałem moją przygodę z muzyką, to nie wyobrażałem sobie, bo to tak kolokwialnie brzmi, ale nie wyobrażałem sobie, że mogę zagrać w Jarocinie na festiwalu, bo w tamtych czasach to był oczywiście najbardziej znany festiwal, oprócz pewnie Metalmanii, nie? Więc mam okazję grać tu, występować drugi raz i jestem z tego powodu naprawdę szczęśliwy. Fajnie.
2: Jest to żywa legenda, także dla mnie też jest to po prostu przeogromne wyróżnienie. Też bym nie podejrzewał jeszcze kilka lat temu, że to będzie możliwe, także jestem mega szczęśliwy i wdzięczny.
0: No tak, Jarocin teoretycznie ma w sobie takiego dawnego buntowniczego ducha, no ale praktycznie jest i wata cukrowa, i kiełbaski z rożna, i bigos, i zupka pomidorowa.
1: Takie są realia, teraz wszystko jest takie kulturalne, dobrze, że mamy wszystko w zasięgu ręki, natomiast faktycznie jest to charakter, festiwalu charakter jest oczywiście buntowniczy, tu swoje kariery, jeśli nie zaczynały, to bardzo mocno budowały zespoły Cut, jeśli mówimy o metalowej scenie, AC Drinkers, Teza oczywiście też nie zapomnijmy, to był złoty czas polskiej muzyki rockowej, z lat 90., kiedy można to też oglądać, było w telewizji, w TVP, było dużo, dużo relacji. Nawet ja w tych młodych latach nie byłem w Jarocinie, ale mogłem to oglądać właśnie w telewizji, więc ja to zapamiętam jako wielki, duży polski festiwal, który pomógł w karierze wielu zespołom.
0: Dzisiaj gracie pół godziny, tak? Godziny to jest i dużo, i mało. Ale myśląc o waszym repertuarze, to może być trochę za mało, więc teraz tak, nowe, stare, best of czy premiery?
2: No, set jest wymieszany, z racji, że w zasadzie cały czas jesteśmy w trakcie promocji nowego albumu, to te pół godziny, połowę z tego czasu zajmie nowa płyta, a reszta, no, możecie obstawiać.
1: Nie no, mamy już tych płyt 10 na koncie i ciężko wybrać po prostu na każdy inny koncert czy festiwal set. Jesteśmy na etapie promocji ostatniego krążka Nemesis, dlatego 3 numery dzisiaj będzie można usłyszeć ze sceny w Jarocinie, z tego krążka.
0: Mówiłem o tym, że Jarocin był kiedyś takim barometrem tego, co się dzieje w polskiej muzyce gitarowej, a z waszej perspektywy, jak ta kondycja metalowa wygląda w Polsce?
1: Mamy bardzo dobre zespoły. Nie wszystkim udaje się rozkręcić kariery tak, jak to powinno wyglądać, tak jak łatwiej jest to zrobić na zachodzie. Natomiast cieszmy się tym, co mamy i szanujmy tą naszą muzykę, bo oczywiście tu można wymieniać te zespoły, które wszyscy znają, czyli Behemoth, Vader, czy Decapitated, czy do niedawna też Riverside, który zawiesił działalność. To są marki uznane na całym świecie, ale oprócz tego mamy bardzo dużą scenę undergroundową, gdzie te zespoły grają już na totalnie wysokim poziomie. W deathcore mamy Awakeness, ostatnio graliśmy z młodym zespołem Godslat, to też są chłopcy, którzy już robią muzykę na niebotycznie wysokim poziomie technicznym. Oczywiście jest cała scena alternatywna, tutaj też przypomina się dużo zespołów, które też już pewnie kiedyś grały, bo miałem okazję spotkać Metala z Negatywu, fajnie, że też wrócili, że też grają. To są zespoły, które są bardzo ważne dla polskiej sceny i to nie są metalowcy, ale też odegrali bardzo dużą rolę, tworząc nową falę rocka wtedy, kiedy zaczynał Myslowic, oni też zaczynali, więc to są też wykonawcy, którzy też odbili piętno na naszej muzyce.
0: Na scenie jesteście od ładnych paru lat, ale gracie koncerty teraz i widzicie zmianę pokoleniową pod sceną wśród ludzi?
1: Chyba nie za często jeszcze, ale zdarza się, że są rodzice z dzieciakami. Myślę, że jeżeli wytrwamy, to gdzieś będą się pojawiać w jakichś większych ilościach, ale pewnie jeszcze potrzebujemy na to 5-10 lat, bo my gramy ile? 30 lat jesteśmy na rynku, 30 lat. Więc to chyba jeszcze przed nami, ale trafia się to. Jest to miłe, jest to zaskakujące, ale jednak jeszcze aż takich starych fanów nie mamy.
0: Wiesz co, ale to też jest miłe, jak rozmawiam z wami, właśnie sobie uświadomiłem, że jesteście 30 lat na scenie. Niewielu wytrzymuje ze sobą 30 lat. To trzeba też dostać po 4 literach i trzeba przejść parę zakrętów, żeby wyjść na prostą. Macie jakieś rady dla...
1: Dostaliśmy nie raz.
0: Co byście powiedzieli młodym, buńczucznym kapelom metalowym, którym się wydaje, że za 2 miesiące będą gwiazdami rocka?
1: No może im się tak wydawać, ale niekoniecznie tak się może stać, natomiast no, są różne definicje gwiazdowania w roku, bo gwiazdą rocka nie trzeba być popularnym bardzo na maksa, żeby się poczuć jak gwiazda rocka, bo pójdzie się do baru, można się opić, wszędzie kac jest taki sam, alkohol smakuje tak samo, ale można się poczuć, że przez te 5 minut jest się kimś ważniejszym. Nie o to w tym chodzi, chodzi bardziej chyba o to, żeby tworzyć... wyobrazić sobie siebie w jakimś miejscu i dążyć do tego celu powoli. To nie dzieje się tak, że nagle ktoś przyjdzie, zapuka do twoich drzwi i ciebie wybierze na to, że będziesz gwiazdą rocka, bo fajnie grasz na gitarze, bo fajnie wyglądasz. No musisz mieć coś do powiedzenia. Ja przynajmniej zawsze tak uważałem, że to jest najważniejsza cecha, która odróżnia tych artystów, którzy są ponad resztą, bo jak masz coś do powiedzenia, to znaczy, że masz jakąś misję, chcesz tworzyć, realizować, dobierasz sobie osoby albo po prostu dobieracie się, bo macie jeden wspólny cel i można to jakby to idealistyczne naprawianie świata wprowadzić w ruch. Czy się go naprawi, czy nie, to już jest inna kwestia, ale przynajmniej nie znam osobiście osób, które chciały, znaczy dobra, no, były osoby, które gdzieś tam spotkałem na mojej drodze muzycznej, które chciały po prostu poszumieć i być gwiazdami rocka, no, ale
0: to
1: nie jest cel, to nie jest. I to się nudzi po prostu, bo człowiek dorośleje i no, po sobie widzimy, że też kiedyś piliśmy, rozrabialiśmy, a teraz po prostu chcemy wyjść na scenę, zagrać dobry koncert, nagrać dobrą płytę.
0: Tak no to, i tak dzisiaj taki wygląda. Koncert na pewno będzie. Pół godziny, ale jak to powiedziałem, to będzie sam sos, jeżeli chodzi o muzykę frontside.
2: Samogęste.
1: Smoła na gitarę.
0: Biała scena dzisiaj, 22:50, 10 minut przed 23:00. Zapraszamy pod białą scenę. Wojtek, Mariusz, frontside dzisiaj byli z nami. Bardzo dziękuję wam, chłopaki, a w tle już Queens of the Stone Age. Jutro Queens of the Stone Age na PGE Narodowym.
1: Dziękujemy.
0: Dzięki.

0: Pięknie, Spencer z tej Dervis Group zamykają tę godzinę Rokomotywy w Antyradio. Za moment Prawda Antyradia, a po 14 między innymi opowiem wam o pewnym komiksie, który powstał na tę edycję festiwalu w Jarocinie. Nie oddalajcie się.
1: Hi, this is Connor from Nothing But Thieves.
2: Hey, what's up, it's Shannon.
3: And this is Sully from Godsmack.
4: Hey, this is Rob.
5: This is James from Metallica.
6: And I'm Lars, and you're listening to Antyradio.
7: Gwiazdy Rocka w Antyradio.
8: Autopromocja. Nie hańbi.
9: W tym tygodniu hakujemy system i rozdajemy bilety na od dawna wyprzedane koncerty System of a Down i Queens of the Stone Age w Warszawie. Zgarnij wejściówki na jedne z najbardziej wyczekiwanych koncertów tego roku. Słuchaj tygodnia System of a Down i Queens of the Stone Age w Antyradiu. Poddaj się systemowi i ukłoń się królowym.
10: Hey, this is Darren Malakian from System of a Down.
11: Joshua Homme from Queens of the Stone Age. You know where your children are. They're on Antyradio.
9: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
8: Autopromocja. Nie hańbi.
12: Reklama.
9: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka MPM. Taniej o 300 zł. Teraz za 1189 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1489. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 24 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
14: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
15: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
16: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
17: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
18: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
19: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
20: Pragnieni dobrego, rockowego grania na światowym poziomie? Nie przegapcie festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28 i 29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl.
21: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
22: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
23: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
24: Doskonale, kupujemy.
23: Sposób na twój dobry dzień?
22: Mamy to w Lewiatanie.
23: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
25: Znowu muszę się zająć windykacją.
26: To coś z indykiem?
25: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
26: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
27: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
28: Barbara, łatwa kasa?
17: Marian, zawsze.
28: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
17: Sprytnie.
28: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
29: Bo w Media Expert taniej masz.
30: Do 18 lipca w Brico Marche kupujesz więcej za mniej. Czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Tak, czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Ekstra moc rabatów. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
0: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
1: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play. Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze.

0: Silvias de Rocav, am de radio. Am de radio. Najlepszy rok na świecie.
1: Nie możemy bez końca łożyć na to pieniędzy, tak mówi premier o programie CPN. Nocna akcja na jeziorze w Wielkopolsce, przewróciła się łódka. W tej prawdzie będą też punkty paszportowe na lotniskach.
0: Prawda Antyradia.
1: Magda Poddańczyk, zapraszam. Nie możemy bez końca łożyć na to pieniędzy. Tak o ewentualnym powrocie programu Ceny paliw niżej mówi Donald Tusk. Podkreślił też, że wytrzymałość budżetu ma swoje granice. Według premiera nie można decydować się na pełną ochronę, nie mając pewności, jak będą wyglądały decyzje prezydenta Trumpa i sytuacja na Bliskim Wschodzie. Tymczasem na stacjach za 95 trzeba dziś zapłacić średnio 6 zł 70 groszy, za diesla 6,90.
0: Prawda Antyradia.
1: Nocna akcja na jeziorze Niedzięgiel w Wielkopolsce. Trzech nastolatków postanowiło popływać łódką. Ich zabawa zakończyła się wywróceniem tej łódki. Policja w Gnieźnie, Anna Osińska.
2: Jedna z osób słyszała wołanie o pomoc. To wołanie dochodziło z ciemności. Świadek natychmiast zaalarmował służby ratunkowe. Dopiero po około 40 minutach policyjny star motorzysta zauważył człowieka płynącego w stronę brzegu. Wydobył tego mężczyznę z wody. Okazało się, że był to 18-letni mieszkaniec Wrocławia.
1: Badanie alkomatem przeprowadzone przez mundurowych wykazało, że cała trójka była nietrzeźwa.
0: Prawda Antyradia.
1: Punkt paszportowy na lotnisku ratuje wakacje. Przekonują się o tym podróżni, którzy przed wyjazdem zapominają o dokumentach albo tracą je tuż przed wylotem. Na przykład na lotnisku w Katowicach-Pyrzowicach w ciągu 2 lat tymczasowe dokumenty wyrobiło 8 tysięcy osób. Każdego dnia zgłaszają się kolejni podróżni.
3: No, zdarzyło się tak niestety, że zagubiliśmy dokumenty w niedzielę, ale dobrze, że taki punkt jest, że możemy teraz wyrobić paszporty tymczasowe i możemy lecieć na wakacje. Gdyby nie to, no to niestety, ale po wakacjach.
4: Ogarnęliśmy sobie tutaj w niecałe 5 minut podjęcie takich kroków bez żadnych stresów.
1: Paszport tymczasowy można wyrobić już na 7 polskich lotniskach. Kolejny punkt otwarto w Modlinie.
0: Prawda Antyradia.
1: Kontrola potrzebna na już. Ministra pracy zawnioskowała do głównego inspektora pracy o pilną kontrolę podstawy zatrudnienia kurierów pyszne.pl. Powodem są doniesienia, że dostawca planuje masowe zwolnienia pracowników, którzy mają być ponownie zatrudnieni, ale na gorszych warunkach.
0: Sponsorem programu są militaria.pl.
1: Po południu możliwe są burze na zachodzie i południu Polski. Wieczorem dotrą też do centrum. Na termometrach dziś maksymalnie do 33 stopni w Szczecinie. 32 stopnie w Warszawie, Katowicach i Opolu, 30 w Poznaniu, 28 w Gdańsku. W nocy termometry pokażą od 16 do 20 stopni.
0: Sponsorem programu były militaria.pl. Lokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.
5: Sponsorem programu jest właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. Psibuffet.pl

0: Play Your Games. Tak zaprezentowała się grupa Greta Van Fleet przed chwilą na antenie Antyradia. 11 minut po godzinie 14. Tomasz Kasprzyk, witam ponownie w drugiej odsłonie naszego dzisiejszego wspólnego spotkania z Jarocina i z gościem. Goście dzisiaj u nas. Tym razem Wojtek Wojda z Falbenlere. Cześć Wojtku.
1: Witam serdecznie.
0: Przed chwilą liczyliśmy, to ile razy? 14 raz dzisiaj będzie?
1: Dzisiaj 14.
0: 14 raz Falbenlere zagra w Jarocinie. Dlaczego ci się nie znudziło jeszcze?
1: 14 lat na festiwalu w Jarocinie, bo w Jarocinie jakbyśmy mieli to, to już 20 któryś, ale w Jarocinie 14 faktycznie.
0: I się nie nudzi.
1: Wiesz co, ja kiedyś powiedziałem, że jedynym powodem, dla którego zespół Falbenlere może, znaczy jedynymi powodami, dla którego możemy przestać grać i nam się przestanie chcieć, to właśnie po pierwsze nam się przestanie chcieć, nie będziemy już nic więcej do powiedzenia, albo przestaniemy być komukolwiek potrzebni. Na razie te wszystkie trzy atrybuty posiadamy, więc na razie gramy. I ostatnio ze sceny powiedziałem oczywiście bardzo odważnie, że jeżeli zdrowie pozwoli, będziemy grać jeszcze 40 lat, ale oczywiście to było pół żartem, pół serio. Natomiast faktycznie, dopóki będzie zdrowie, to będziemy grali.
0: Pamiętasz coś z tego debiutu, który miał miejsce w 87 roku? Wasz debiut?
1: Najwięcej pamiętam praktycznie z tych pierwszych koncertów Falbenlere w Jarocinie, bo to dla nas, wiesz, to wtedy było wielkie, mega przeżycie. Mhm. No później już jak zespół gdzieś tam dorósł, gdzieś tam grał dużo takich festiwali, to nie mogę powiedzieć, że Jarocin stał się tuzinkowym, takim nietuzinkowym festiwalem, bo się nie stał nigdy. No ale już wiadomo, wtedy mieliśmy więcej doświadczenia, już przyjeżdżałem do Jarocina, przyjeżdżaliśmy jako, można powiedzieć, stare wygi. Mhm. Natomiast te pierwsze razy w Jarocinie 87-88 pamiętam doskonale. Pierwszy koncert w 87 roku jako czwarty zespół graliśmy, to była jakieś gdzieś tak godzina 12 czy tam 13 z minut, nie, 12 z minutami, bo wtedy pewnie chyba o 14 czy 15 się kończyła mała scena. Jako czwarty zespół zaczynaliśmy helikopterami, z klawisza taki helikopter, dźwięk helikoptera leciał, pamiętam. Tym utworem zaczynaliśmy, byliśmy ubrani na kolorowo, tak sobie wymyśliłem wtedy Falbenlere, kolorowe stroje. Wszyscy jakieś tutaj koszule żółte, kolorowe, ja miałem spodnie w panterki takie zielone. Ale potem dałem je gitarzyście i w efekcie ja wystąpiłem na czarno, w czerwonych butach, szelki szare, co jeszcze pamiętam. Parę zdjęć widziałem, także tutaj mogę sobie za zdjęć nawet jakby pamięć odświeżyć. 7 kawałków graliśmy, na pewno helikoptery, na pewno miasto. To dwa pamiętam. Właśnie co dalej, co więcej graliśmy, to nie mogę tak do końca powiedzieć, bo aż tak dobrze nie pamiętam, ale wiem, że helikopterem zaczęliśmy.
0: Zawsze o to pytam moich dzisiejszych i nie tylko dzisiejszych, wczorajszych gości też, by w latach 80-tych, 90-tych Jarocin był takim azylem wolności. Teraz czasy się zmieniły. Jak ty postrzegasz Jarocin w 2026 roku? Czy tu jest wymiana pokolenia, czy jest właśnie nostalgiczne spotkanie pokolenia tamtego jarocińskiego, czy jest też trybuna buntu tutaj po prostu?
1: Powiem porównawczo, dlatego, bo tutaj się nie da uciec od tamtych Jarocinów. Mhm. One się jednak mocno różnią, ale też pamiętajmy, że czasy się mocno
0: pewnie,
1: różnią.
0: Pewnie, jasne.
1: To jest podstawa. Ja pamiętam Jarocin z tej perspektywy, że ja w 82 roku jako 16-latek, można powiedzieć, poniekąd uciekłem z domu, bo pojechałem pod namiot, pod Płocki i trafiłem do Jarocina. I to był mój pierwszy Jarocin 82, czyli od 82 roku do 94 byłem na wszystkich.
0: Okay.
1: Wcześniej jako uczestnik taki widz, później jako już uczestnik, jako muzyk, więc no, śmiem twierdzić, że coś mogę powiedzieć na temat tych starych Jarocinów, no bo praktycznie wszystkie je widziałem. Od czasu triumfu rekonstrukcji w 82 roku po 94, kiedy była ta słynna zadyma na Jarocinie. I rzeczywiście zgadzam się, nie zgadzam się z tym, że to było sterowane przez SBC, to się dzisiaj tak próbuje kreować. Niektórzy tak mówią, że to było wszystko festiwal ustawiony, bo to tutaj wszystko było monitorowane, pilnowane przez SBK-ów. Może i tak, może i nie, ale ktoś, kto tu był, to dobrze wie, że nie do końca tak było. Mm-hmm. Mnie tam żadna SBC nie ruszała, a i tak wiele rzeczy tutaj robiliśmy, powiedziałbym, poza schematem komunistycznym. Więc to była oaza wolności, w pełni się zgadzam z tym słowem. Czy dzisiaj jest oaza wolności? Dzisiaj generalnie, wiesz, no, takich festiwali wolnościowych jest więcej i takich sytuacji jest więcej i dzisiaj jest trudno wrócić do tamtego nurtu. Ja uważam, że Jarocin powinien iść własną nową drogą, natomiast nie powinien zapominać o korzeniach. Niektóre edycje w ostatnich latach, moim zdaniem, troszeczkę za bardzo się odcina od korzeni. Z kolei inne na siłę próbowały się do nich przywrócić. Ja uważam, że gdzieś trzeba znaleźć złoty środek. Mam nadzieję, że wreszcie to się się zdarzy, że będzie taki festiwal, gdzie będzie dużo tego starego ducha, ale jednak, wiesz, dzisiaj, ja to zawsze mówię w każdym wywiadzie i tutaj nie będę oryginalny, dzisiaj festiwal to jest zawodowa impreza, profesjonalnie zrobiona i tutaj nie ma co porównywać z tymi partyzantkami, które się wtedy odbywały. Właśnie idąc tu na Jerotę, przeszedłem przez to boisko boczne, które tutaj jest, tam się wtedy odbywały te festiwale. To infrastruktura wtedy, a teraz, no to jest nieporównywalna. Po drugie, sama organizacja jest nieporównywalna. Natomiast duch Jarocina, tamto nie wróci. Warto jest czasami gdzieś tam trochę tego ducha wskrzesić, ale jeżeli ktoś liczy na to, że da się zrobić taki festiwal jak wtedy, to ja od razu mówię, że się nie da.
0: Nawet nie ma sensu, bo to
1: nie ma sensu,
0: się
1: bo ty wiesz, to wtedy nie było internetu, wtedy nie było nic.
0: Absolutnie.
1: To zupełnie jest inaczej, dlatego ja uważam, że Jarocin powinien iść własną drogą i nie zgadzam się z tymi, którzy się mówią, o Jarocin to już nie, ktoś tam u nas napisał w komentarzu, a to już nie jest ten sam Jarocin. No pewnie, że nie jest ten sam. Farbenere też nie jest to samo, Wojciech Wojna też nie jest, nawet Tomek Kasprzyk nie jest ten sam.
0: Z każdym dniem nie jesteśmy tacy sami.
1: Dokładnie tak.
0: Słuchaj, a propos, bo dzisiaj będziecie grać na dużej scenie, czyli na tej czarnej scenie, godzinny koncert. W waszym repertuarze godzinę wybrać na taki festiwal to jest chyba...
1: Koszmar.
0: Koszmar, no właśnie.
1: Koszmar. Ja na pewno dzisiaj mogę już teraz powiedzieć, czyli ujawnić, uchylić rąbka tajemnicy. Będę najmniej gadał chyba w historii ostatnich lat. W Jarocinie, bo sporo gadam na scenie, ale to traci się czas.
0: No, ale ludzie też to lubią. No, parę ważnych rzeczy powiedziałeś ze sceny.
1: Parę ważnych rzeczy, tak. Mi się zdarza coś tam czasami powiedzieć, chociaż czasami niektórzy się czepiają, niektórzy nie. Natomiast dzisiaj będzie rzeczywiście polecimy trochę Kaczkowskim, Piotrem sprzed lat. Minimax, minimum słów, maksimum muzyki, on tak mówił. Pamiętam, bo słuchałem te minimaxy zawsze, to był czwartek, godzina 20 w Trójce w latach 80. Więc mniej więcej dzisiaj do korzeni wrócimy. Uda się, mam nadzieję, zagrać 15 piosenek, taki jest plan. Rzeczywiście wybrać jest ciężko z 200 kawałków, z czego co najmniej 40 jest istotnych. A jeżeli zapytasz, skąd wiem, że akurat 40 jest istotnych, dlatego, bo robiliśmy płytę na 40-lecie. I wybór 40 utworów zajął mi 3 dni. 3 dni siedziałem i biłem się w głowę, które utwory usunąć z tej 40. Także 40 jest trudno, więc można sobie wyobrazić, że 15 jeszcze trudniej.
0: Powiedziałeś o powrocie do korzeni i przed wejściem na antenę puszczałeś mi utwory z nowej płyty, która jest ewidentnym powrotem do korzeni. Głębiej sięgnąć się nie dało?
1: No można było jeszcze do Bogorodzicy się cofnąć, zgodzę się, ale to już oddaję innym, może ktoś wpadnie na taki pomysł, albo cerkiewne pieśni sprzed 200 lat czy 300, też można takie rzeczy zrobić. Ja od razu powiem, bo Tomek oczywiście sprytnie wprowadził nowy temat, ja od razu powiem, że ten pomysł chodzi mi po głowie od 20 paru lat, nawet mam na to świadków, nawet kiedyś z Muńkiem Staszczykiem w Akademiku mówiłem 30 lat temu jakieś na Kickiego, rozmawialiśmy na ten temat, że chcę zrobić płytę z piosenkami Dymszy Adolfa.
0: Pięknie.
1: Oczywiście nie wyszło mi to, bo ten pomysł był w głowie, natomiast na 40-lecie stwierdziliśmy, że musimy zrobić coś unikalnego, coś wyjątkowego, gdzieś tam się zapisać w historii też jakąś nową zgłoską. No tak jak zrobiliśmy piosenkę Matury, jesteśmy jedynym z dwóch zespołów w Polsce, którzy grają piosenkę dla maturzystów. Czerwone gitary, no i my, więc to się udało na przykład. Już tego nikt nam nie wygunkuje.
0: To prawda.
1: A tutaj jest ta sama sytuacja. Piosenki przedwojenne, mnie zawsze kręciły komedie przedwojenne, nie ukrywam. Zawsze byłem fanem Dymszy, Bodo, Żabczyńskiego, Grosówny, Niemiżanki czy Mankiewiczówny. I zawsze to mnie kręciło, uważam, to najlepszy czas polskiego kinematografii, jeżeli chodzi o komedię przede wszystkim. Więc głównie z komedii trzasnęliśmy te piosenki. 20 utworów, zaczęło się od 13, ale kiedyś Grechuta nagrał płytę Ocalić od zapomnienia. Ja miałem dokładnie ten sam dylemat. Zrobiliśmy 13, mówimy, kurde, ale tego nie zrobiliśmy. Nagle się zrobiło 15, efekt jest taki 20 piosenek przedwojennych. W takich dość nowoczesnych aranżacjach Tomek jest o tyle uprzywilejowany, że coś tam mniej więcej wie, jakie to są aranżacje. Czyli to nie będzie takie stricte Farbenlere, ale to nie będzie też jakaś totalna ucieczka od tego, co my na co dzień robimy. A z drugiej strony, no gdzieś tam tego ducha chcemy oddać właśnie a propos tych korzeni. Tam chcemy trochę oddać tego. Zaprosiliśmy, no, oczywiście mogę powiedzieć, uchylić rąbka tajemnicy, wysłałem SMS-a do Dymszy, do Bodo i do Markiewiczówny.
0: No, nie odpisali.
1: I nie odzwonili też, więc stwierdziłem, że chętnie są zainteresowani, więc wykonałem paręnaście telefonów do młodszej generacji i są zainteresowani. Nawet powiem szczerze, że teraz mam już taki dylemat wręcz, że na początku mi się wydawało, że będzie kogoś trudno zachęcić. Teraz mam już tak, że się zgłaszają ludzie, nie będę mówił nazwisk oczywiście, ale się pytają, macie jeszcze jakieś miejsce na jakąś jedną piosenkę, bo jeszcze chętnie bym zaśpiewał. Ja mówię, jak coś się zwolni, to się znajdzie.
0: Ale ty będziesz śpiewał na tej płycie, czy gościom oddajesz głos?
1: Gościom oddaję głównie głos. To będą aktorzy współcześni i parę nazwisk topowych.
0: Okej.
1: Bartek Topa, no to jak topowych, to musi być Topa.
0: To musi być Topa, pewnie.
1: Będzie Tomek Szuchart na przykład, z tych takich Leszek Lichota, Michał Żyrawski, Michasia Łabacz, Zbyszek Zamachowski. Więc to raczej dość dobry zestaw nam się udało zebrać.
0: No i brzmi to, powiem ci, bardzo interesująco.
1: Tak, ja pośpiewam w tym, tylko że ja jestem gościnny chłopak. Okay. Zawsze byłem gościnny, więc na razie oddaję mikrofon innym. Jeżeli gdzieś będzie potrzeba, ja zawsze jestem, jakby jak to kiedyś mówił Oleksy, ja zawsze jestem potrzebny i zawsze się wszędzie odnajdę. Więc tutaj, jeżeli będę miał śpiewać w chórkach, to zaśpiewam. Jeżeli będę miał zaśpiewać solo, to też zaśpiewam. Parę kawałków, na przykład Szczepko i Tońko, a u mnie, przepraszam, My dwa oba cwaj, mhm. czyli na przykład A u mnie siup, a u mnie cyk dymszy. Już wiem, że to ja będę śpiewał, bo nie ma na to chętnych, wcale mnie nie dziwi, bo to są najtrudniejsze piosenki, no ale jakoś tam sobie poradzę.
0: Podejrzewam, że będzie czego posłuchać i przede wszystkim będzie się przy czym pobawić, bo to koncertowo, także będzie, myślę, poważny strzał. Wojtek
1: to,
0: Woda.
1: To prawda, najtrudniej będzie nam zebrać tych aktorów na koncerty.
0: Sam zaśpiewasz.
1: Ale sam zaśpiewam.
0: Ja ci pomogę, jak w razie czego. Farbenlere dzisiaj na czarnej scenie o 18:30. Wojtek Wójta był dzisiaj z nami. Wielkie dzięki, Wojtku.
1: Pozdrawiam serdecznie.

0: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
1: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
2: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antaradio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
4: Sponsorem programu był właściciel marki Psi Bufet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. Psibufet.pl.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Jeśli zawsze marzyłeś o tym, żeby przejechać się DeLoreanem jak Marty McFly, słuchaj Antyradia w każdą niedzielę po 14:00 i zalicz prawdziwy powrót do przeszłości. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu, czyli najlepsze pozycje klasyczne wszechczasów, które prezentuje Bartek Synowiec. Sprawdź minimum 20-letnie gorące single, które czekają w twojej okolicy w każdą niedzielę po południu w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
6: Można poinformować po prostu.
7: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
8: No w sumie.
9: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
12: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
13: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
12: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
13: Bo zależy mi na sobie.
12: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ,49 zł za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie ,99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, ,89 zł. Netto, patent na tanie zakupy.
15: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
16: Media Expert. Wyprzedaż.

0: górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my to już praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na loterii wygrałeś?
2: Wygrałem.
1: Słucham?
2: Z bankiem wygrałem. W sądzie. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom, sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
1: No tu nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
3: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się odmalować salon.
5: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
4: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
5: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Alter Art prezentuje Primus, ikona światowej alternatywy, na jedynym koncercie w Polsce. 6 sierpnia, Warszawa, letnia scena progresji. Bilety na alterart.pl. Poleca Antyradio.
9: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
10: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 16 do 18 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspert.

Patrick Colling. Rammstein. Smash Mouth. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Rokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

0: też przepięknie się zrobiło za sprawą tych wspomnień z grupą The Beatles w Antyradiu. Wspomnień czar także i tutaj na festiwalu w Jarocinie, bo będą i starzy wyjadacze, będą i młodzi artyści, będą także spotkania i wiele imprez towarzyszących, ale nie wiem, czy wiecie, powstał komiks o festiwalu w Jarocinie, o jego początkach, które sięgają lat 80. ubiegłego wieku. Bohaterowie komiksu, czyli legendy Jarocina, sami napisali swoje scenariusze, co ciekawe, a jednym z nich jest Marek Piekarczyk.
1: Mój scenariusz do tego komiksu i moja obecność tam to jest raczej gwoli prawdy, oddania hołdu Jarocinowi. Nie jestem ważny tam. Tam są opisane takie sceny, które pokazują w sposób komiksowy, bardzo genialny Jacek jest, świetnym rysownikiem, pokazują atmosferę. Na tym się skupiałem. Chociaż tam jest taki przebłysk mały mojej tam gwiazdorskiej drogi, ale takiej jaka właściwa jest, bez tego napuszenia, nadymania się, bez koron. Tylko są skrzydła białe. Wziąłem mu skrzydła i wyszedłem na scenę, żeby zapowiedzieć Józka Skrzeka, bo miał grać po Kacie, między Katem a TSA. Był skazany na zagładę i ten skrzydła anioła i moje zapowiedź uratowały go. Grał przeszło godzinę.
2: Czyli anioł czuwał.
1: Anioł czuwał, anioł jest dobry. Zawsze anioł jest potrzebny. O.
2: W tym komiksie są tylko prawdziwe historie? Nie ma tam żadnej fantazji, żadnych zmyślonych wydarzeń?
1: Nie ma żadnych wymyślonych historii. Raczej są przemilczane też niektóre szczegóły. Bo nie chodziło o to, żeby bulwersować, robić skandale, tylko żeby pokazać obraz Jarocina. To było najważniejsze.
0: Z Markiem Piekarczykiem rozmawiała nasza reporterka Paulina Kozioł. Ale w tym komiksie są również historie Renaty Przemek, Waltera Chełstowskiego, Olafa Deriglasowa, także Arka Jakubika. Komiks Legendy Jarocina kreską Jacka Kowalskiego został, przypomnę, wydany z okazji tegorocznego festiwalu jarocińskiego, który właśnie dziś startuje.
3: Rokomotywa w Antyradiu.

0: Robert Plant przepięknie kończy tę część naszego dzisiejszego wspólnego spotkania w Rokomotywie w Antyradio, bo nieuchronnie zbliża się godzina 15, za chwil kilka Prawda Antyradia, a ja z kolejnym gościem, z Krzyśkiem Grabowskim, ale tym razem grabarzem, wracam po 15. Nie oddawajcie się od Antyradia.
1: Hi, this is Jack White.
2: Hello, this is Martin Moffley. Hey, we're Kings of Leon and you're listening to Antyradio.
3: Gwiazdy Roka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
4: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
3: To ty nie jedziesz pociągiem?
4: No nie.
3: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
4: Coś tam słyszałem.
3: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
4: Naprawdę?
3: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
4: Ale autem to chyba szybciej.
3: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
4: Przekonałaś mnie.
3: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
5: Dzień dobry! Czy są tu jakieś okazje?
6: Mamy to! O, w Lewiatanie, tanie!
7: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Doskonale! Kupujemy!
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie!
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
10: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
14: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór, bo ptasie mleczko 11 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
15: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Pani Celinka wie, co jest super.
17: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
16: W tę sobotę 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu 9,99 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. A krewetki My Food 400 gramów. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 6 na osobę. Kaufland.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
18: Myśliwce za drony. Wracają polsko-ukraińskie negocjacje. Okulary przeciwsłoneczne pod lupą u UOKiK-u. Na koniec prawdy sprawdzimy dojazd na koncerty System of a Down.
0: Prawda Antyradia.
18: Magda Poddańczyk, zapraszam. Myśliwce za drony. Ukraina przekazała konkretną propozycję dotyczącą wymiany. Chodzi o polskie MiG-29, które przekażemy Ukrainie w zamian za technologie dronowe. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
19: Ukraina się otworzyła, przysłała ofertę przekazania dronów na lata 2026-2027.
18: Polska zadeklarowała przekazanie Ukrainie myśliwców, które ze względu na liczbę wylatanych godzin kończą już służbę w siłach powietrznych.
0: Prawda antyradia.
18: Władze Iranu pierwszy raz przyznały, że amerykańskie ataki dosięgły krajowej infrastruktury energetycznej. Poprosiły mieszkańców, by ograniczyli zużycie prądu. Ostatni amerykański ostrzał zniszczył linie energetyczne w okolicy cieśniny Ormus. Jest tam główna baza marynarki wojennej Iranu i kluczowe instalacje wojskowe wykorzystywane do atakowania statków.
0: Prawda antyradia.
18: Patrz, przez co patrzysz. Inspekcja handlowa sprawdziła 15 modeli okularów przeciwsłonecznych i miała zastrzeżenia do 10 z nich. W 5 chodziło o nieprawidłowe instrukcje czy informacje. UOKiK, Jagoda Kruszewska.
20: W 2 modelach z kolei wykryliśmy zakłócenia w rozpoznawaniu czerwonego koloru sygnalizacji świetlnej. Może to mieć znaczenie dla bezpieczeństwa, zwłaszcza kierowców.
18: W 3 modelach filtr UV był albo niższy, albo wyższy od deklarowanego.
0: Prawda antyradia.
18: System of a Down i Queens of the Stone Age już w ten weekend zagrają na PGE Narodowym. W związku z tym szykują się zmiany w organizacji ruchu. Od 17:00 samochody nie wjadą na Saską Kępę, a policja może też zamknąć ulicę wokół stadionu. Dlatego warszawski ZTM radzi, by zostawić samochód i przesiąść się na autobus, metro lub pociąg. Tomasz Kunert.
21: W weekend można samochód zostawić na parkingu P+R przez dłuższy czas, także w nocy, bezpłatnie, jeśli posiadamy bilet warszawskiego transportu publicznego, dobowy lub dłuższy.
18: Po koncertach metro ma jeździć częściej, a ZTM uruchomi też dodatkowe kursy autobusów. To była Prawda Antyradia, czas na pełną kulturę.
22: Pełna kultura, Joanna Obuchowska, zapraszam. Na festiwalach się rozkręca. Od dziś do niedzieli na Castle Party będą działały 2 sceny, zamkowa i parkowa. Dziś w Bolkowie zagrają m.in. Diary of Dreams i Covenant. W kolejnych 2 dniach Moonspell czy Skald. Rozkręca się też Jarocin Festiwal. Dzisiaj odpalają obie festiwalowe sceny, białą i czarną. Zagrają Leniwiec, Frontside, Strachy na Lachy czy Deserter. To dziś, bo festiwal potrwa do niedzieli i w weekend też będzie się dużo działo. Zagrają m.in. Sztywny Pal Azji, Acid Drinkers czy Zalewski. Będziemy nadawać program prosto z festiwalowego pola. Poprowadzi go Tomasz Kasprzyk.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
18: W sobotę będą burze, intensywne opady deszczu i lokalnie przejaśnienia. Termometry pokażą od 21 stopni w Koszalinie przez 26 w Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Łodzi do 28 w Lublinie i Rzeszowie. W niedzielę będzie podobnie, natomiast w przyszłym tygodniu powieje chłodem.
0: Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny. Lokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

0: Tak, oto pan Biały wprowadził nas do trzeciej odsłony dzisiejszej Rokomotywy w Antyradio, prosto z Jarocina. 9:59, Tomasz Kasprzyk, witam ponownie i to już ostatnie minuty tak naprawdę, które dzielą nas przed startem najstarszego rokowego festiwalu w Polsce. Przed bramą Jarocin z festiwalu gromadzi się coraz więcej osób, no i była tam oczywiście nasza reporterka Paulina Kozioł.
1: Czy już czujecie ten klimat przed rozpoczęciem festiwalu?
2: No, już powolutku się nakręca?
3: Tak, zdecydowanie, już tutaj dużo osób się kręci, widać tą już trochę atmosferę, widać te uśmiechy, więc jest fajnie.
4: It's my first time, the atmosphere is really good and yeah, I like it, I'm enjoying.
1: Trwają już próby na scenie, czy udało się może już coś podsłuchać?
5: Tak, był wczoraj wieczorem, bo od wczoraj jesteśmy na polu namiotowym, był wczoraj Lecha Janerka, szacun ogromny, to naprawdę zrobiło mega wrażenie. Lubimy Lecha Janerkę, rower, inne tematy, więc jakby, no tutaj też fajnie było wczoraj posłuchać.
6: Akurat jak rozkładaliśmy namiot, zdążyliśmy przyjechać, deserter miał próbę, tego głosu nie da się podrobić.
1: Okej, czyli już udało się tutaj coś podsłuchać?
6: Oczywiście, że tak.
1: I zapowiada się, że będzie?
6: Rewelacja jak co roku.
0: Mogę potwierdzić, słuchałem dzisiaj na próbach i Dezertera, i Strachów na Lachy, więc brzmi to naprawdę fantastycznie. Panowie są w doskonałej formie. 9:15, więc lada moment. Otwarcie bram, a pierwsze koncerty ruszają o 16:00. Na dwóch scenach, Białej i Czarnej, wystąpi ponad 50 zespołów. Zaczną polskie zespoły oczywiście o pięknie brzmiących nazwach Brudne Dzieci Sida, a zaraz potem Debil, choć pisany po angielsku, tak jak teraz Lady. Też pisana po angielsku.

0: Jeden z moich ulubionych utworów grupy The Rolling Stones, Sympathy for the Devil. Nie wiem, czy słyszeliście, ale tam takie uhu, to sygnał oczywiście lokomotywy. Dawno, dawno temu, kiedy jeszcze lokomotywa nie była modna. A oczywiście w sekcji rytmicznej, wiadomo, samba latynoska. Da się w muzyce rockowej? Da się. A w Jarocinie zaraz się zacznie prawdziwy łomot. Bramy już otwarte, koncerty ruszą o godzinie 16, a festiwalowicze już przebierają nogami, żeby rozpocząć zabawę.
1: Widzę, że się ładnie uśmiechacie, to jest chyba dobry znak, że będzie dobra zabawa.
2: To na pewno. Pierwszy raz jestem na Jarocinie, ale mam nadzieję, że będzie fajnie, na pewno koncerty są super.
3: Pierwszy dzień dzisiaj fajne koncerty i miejmy nadzieję, że do niedzieli będzie tak super, jeździmy tu od lat. Czekamy ogromne emocje na koncertach, ogromne wrażenia.
1: A na co czekacie, na jakie zespoły?
4: Deserter.
5: Na Lech Janerkę, bo to już kończy swoją karierę i to będzie ostatni, no także pewnie też się wzruszę parę razy.
6: No dzisiaj przede wszystkim Farbenlere, nie? A tak to Deserter oczywiście też dzisiaj. No i Republika, niezmiennie Republika od wielu, wielu lat, no właściwie od 83 roku.
7: Na Farbenów dzisiaj też, na Debila, on rozpoczyna się już takim dobrym tupnięciem, początek festiwalu, więc jak się rozpocznie, to ja nie zejdę tam pod scenę.
1: Czyli będzie pogo pod sceną?
7: Zdecydowanie tak.
1: A jak będzie pogo, to muszą być glany. Są glany? Na razie?
7: No, są. Na razie nogi odpoczywają w klapkach. Także.
1: Na razie klapki, potem glany.
7: Tak, zdecydowanie.
1: Super.
0: Z festiwalowiczami rozmawiała Paulina Kozioł. Przypomnę, na dwóch scenach zagra ponad 50 zespołów, ale oprócz muzyki na polu festiwalowym będą też inne aktywności. Na przykład to ciekawe warsztaty rozwoju i odporności psychicznej prowadzone przez ekspertów uczelni Korczaka. Czyli jeżeli ktoś nie będzie chciał oglądać i słuchać o 16 brudnych dzieci Sida, no to może zadbać o czystość umysłów. Jest co wybierać, do wyboru, do koloru. No ja wracam za chwilę z grabarzy. Z Krzysiem Grabowskim. Wpada do nas za moment.
8: Hello everyone, Corey Taylor here from Slipknot.
9: This is Brandon Flowers.
10: Hi everybody, this is Dexter.
11: And I'm Noodles, we're from The Offspring, and you're listening to Antiradio.
12: Gwiazdy rocka w Antiradio.
13: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
12: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
14: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. Od czwartku 16 do soboty 18 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 20 do 22 lipca przy zakupach za minimum 75 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
15: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
16: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
17: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
18: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz aż 35% taniej. To tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A brykiet do grilla 2,5 kg. Teraz jedynie 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
20: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
19: A co?
21: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
20: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
21: Bo zależy mi na sobie.
20: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
22: Znowu muszę się zająć windykacją.
23: To coś z indykiem?
22: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
23: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
22: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
24: O!
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
24: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
24: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak!
25: A jak lemoniadę?
9: No też, to poprosimy.
24: Ale co?
25: Wszystko!
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
26: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Arbuz 64% taniej, złoty 79 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Cena przed obniżką 4,99.
27: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
28: Mamo, czy wygra Polska?
29: Oczywiście, że Polska. Szynka z delikatesów centrum.
30: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A drugie litrowe lody Coral Vibes z Delikartą 50% taniej. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
31: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus tuńczyk Nixe 60% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
32: Lidl, to się opłaca.
33: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: Są takie utwory, myślę sobie, w repertuarze Strachów, których nie da się nie zagrać na koncercie. Grabasz razem ze mną. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Mam trochę rację?
1: Zdecydowanie i nieodwołalnie.
0: Nieodwołalnie. Rajsa to jest kamień milowy w muzyce, no i także jest taki fundament.
1: Trzy kawałki, bez których nie może się odbyć koncert Strachów.
0: Słyszałem was na próbie i brzmi to fantastycznie zresztą. Jak wy po próbie? Spokojni czy lekko poddenerwowani? Jest lekka trema przed Jarocinem? Bądź co bądź, to Jarocin, tak?
1: Trema jest zawsze, to bez względu na to, gdzie się gra i przed kim. A w Jarocinie jest to jeszcze taka dodatkowa motywacja, dodatkowy stresik, trzęsonka. Więc znowu złapałeś mnie krótko przed koncertem, kiedy rzeczywiście jeszcze nie jestem sobą.
0: Okej. A powiedz mi, jak jesteś w Jarocinie, to wracają te wspomnienia sprzed lat jarocińskie. Czy traktujesz na przykład ten dzisiejszy koncert w Jarocinie jako jeden z wielu, kolejny przystanek na fajnej scenie i spotkanie z super publiką?
1: No wiesz, Jarocin jest takim naszym matecznikiem. Mm. Jeżeli miałbym, wiesz, wskazać taką najbardziej optymalną dla nas publiczność, to jest tutaj właśnie, tutaj. W Jarocinie. Tak. Odnoszę takie wrażenie, wiesz. Nie chwali się dnia przed zachodem słońca i publiczności przed końcem koncertu. Mm-hmm. Natomiast no, to jest takie naturalne dla nas miejsce.
0: A jak myślę sobie na przykład o roku 84, Ręce do góry,
1: tak.
0: Twój debiut, no to teraz po czasie wracasz jako niekwestionowana gwiazda i masz takie wrażenie, że

0: jesteś tutaj i jesteś facetem, który, kurde, dopiąłem swego.
1: No jeśli chodzi o Jarocin, miejsce moich najliczniejszych i najbardziej dotkliwych klęsk, to tak, wyszedłem na swoje zdecydowanie. Aczkolwiek te niepowodzenia, klęski, wtopy, jak tam nazwiecie jeszcze, no to był w czasie rzeczywistym strasznie ciężko, wiesz, przeżywałem. Pierwszy mój występ na scenie był w Jarocinie na przesłuchaniach i po jednym kawałku zgoniono nas ze sceny, co byłem w stanie zrozumieć, ponieważ dzień wcześniej dopiero się...
0: Zespół zawiązał.
1: Zawiązał się zespół i zrobiliśmy jedną próbę. W 1985 roku byliśmy już gotowi, żeby ten festiwal wygrać, ale niestety na przesłuchaniach pękła struna. Był środek lat 80. nie było strun w Polsce i wiesz, spędziliśmy na tej scenie bardzo dużo czasu, jeszcze się, wiesz, gitarzysta nie mógł dobrze tej struny zamontować, był tak roztrzęsiony, że Walter Chełstowski powiedział, że no dużą scenę to jeszcze za wcześnie. To myśmy się, pamiętam, po tym werdykcie pokopali w zespole. Zaczęliśmy się kopać po prostu z bezsilności. Rok później, w 86 roku z kolei zabroniła nam grać tutaj Służba Bezpieczeństwa, czyli tajna policja polityczna z czasów PRL-u. Musieliśmy zmienić nazwę, zmienić nasz nocleg. Spaliśmy, wiesz, w kościele, w salce katechetycznej pod wezwaniem świętego Józefa na ławkach szkolnych. No i później jakoś tak straciłem zainteresowanie Jarocinem do 89 roku. W 89 roku też nic nie wygraliśmy, chociaż dostaliśmy się na dużą scenę. A w 90 roku to był ostatni koncert przed rozwiązaniem zespołu. Aha. Odszedłem po tym koncercie z zespołu.
0: Masz w głowie...
1: Więc tych klęsk jest od cholery.
0: Złe dobrego początki, wiadomo.
1: Bardzo, bardzo złe.
0: Ale myślę sobie teraz, no czasy się zmieniają, wiadomo, ale jak jesteś tutaj i znasz Jarocin od podszewki, masz takie lekkie w głowie, nie wiem, rozczarowanie, że ten bezkompromisowy, butny Jarocin stał się ładnym, poważnie zorganizowanym festiwalem.
1: Nie, w ogóle mi to nie, okay, nie przeszkadza, bo jest miejsce i na bunt, i na dobrą organizację, i wiesz, wygląda to po ludzku, tak?
0: A jaka jest kondycja buntu w Polsce obecnie?
1: Nie wiem, nie badam tego tematu. Ja obecnie przeżywam bunt swojego organizmu wobec mnie i to mnie bardziej, wiesz, zajmuje niż bunt w Polsce, zresztą ja już mam swoje lata. Wkrótce będę miał 62, więc okres buntu i naporu zdecydowanie już jest za mną. Natomiast no miło wspominam te czasy, kiedy się człowiek buntował, zwłaszcza, że żył w takich czasach, że miał przeciwko komu się buntować. Teraz jest trochę inaczej, ale myślę, że młode pokolenie też ma jakichś swoich, wiesz, antagonistów, wobec których się marszczy i gniewa i uskutecznia bunt, każdy w jakimś tam swoim wymiarze.
0: Nie? Właśnie, przyglądasz się temu też podobnie i nie tylko ze sceny, ale i z boku. Czyli młode pokolenie ma takie w sobie taki rodzaj wkurzenia, jak wy mieliście w latach 80., 90.
1: Nie, oni są zupełnie inni od nas. Mhm. Zupełnie inaczej mają ustawione priorytety, zupełnie inne wartości są dla nich ważne niż dla nas. To jest rzecz, której się chyba nie da zakopać, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę młodych chłopców w wieku do lat 30. No to oni są zorientowani na taki rodzaj siły politycznej, z którą ja się nie jestem w stanie zgodzić i nigdy się nie zgodzę. Z dziewczynami jest lepiej. Bo celują w zupełnie inne wartości, no ale wiesz, żeby była równowaga w systemie, to muszą być i chłopcy, i dziewczęta.
0: To prawda, ale...
1: A tutaj się, wiesz, dużo rzeczy wskazuje na to, że osobno są dziewczęta, osobno są chłopcy. Chłopcy nie pasują do dziewczyn, dziewczyny, wiesz, wybrzydzają, nie mogą sobie wybrać chłopca, więc wybierają dziewczyny. No to jest, kręci się, tak, wrzeciono.
0: Czyli to raczej nie są kontynuatorzy twojej generacji, o której śpiewałeś dawno temu.
1: Znaczy po ostatniej płycie Pijamy dużo młodych ludzi do nas przyszło.
0: Aha.
1: To był tak zwany postęp geometryczny. Był czas, że graliśmy po prostu dla swoich rówieśników, dla osób, które przychodziły na nasze koncerty w latach 90. i ich dzieci. Mhm. Teraz natomiast jest taki masowy przypływ młodzieży, przynajmniej na koncerty Pijamy.
0: Wspomniałeś o Pijamie, no to właśnie, to punkowy hałas, bunt pod sceną. Tymczasem przyjeżdżasz ze Strachami do Jarocina. Projekt bardziej piosenkowy, ale zaznaczam tekstowo, tradycyjnie bezlitosny. Łatwiej rozbujać Jarocin strachami niż piżamą w dzisiejszych czasach?
1: Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Prawdziwie. Bo to zależy. Raz świetnie się bawią na strachach, raz na piżamie.
0: Okej.
1: Grunże się dobrze bawią na jednym i na drugim, więc to nie należy się martwić, że na kimś być może któregoś razu zabawią się trochę z większą rezerwą na przykład. A piżama się szykuje na przyszły rok. To będzie 40-lecie nasze, więc...
0: To się będzie działo.
1: Może się wtedy zadziać.
0: A dzisiaj co się zadzieje? Czarna scena, 19.45, mówiłeś 50 minut gracie. To trudny wybór jednak na 50 minut ze strachów.
1: No wybór jest prosty i jedyny.
0: Okej.
1: Okay. Best of. I tak jeszcze trzeba było ciąć ten program z best ofów. No ale cóż, no... Skoro tak, to
0: nie
1: tak.
0: Da się dłużej to zagrać.
1: Jak mówił Wielki Szul, skoro tak, to tak.
0: Powiedz mi na koniec jeszcze, bo jakiś czas temu okazało się wznowienie Futuristy z oryginału 90 roku. Łapiesz się na tym, że patrzysz na tamtego grabarza z taką lekką pobłażliwością, czy raczej zazdrością o tamtą naiwność i tamtą bezczelność?
1: Zazdrością na pewno tak, jeśli chodzi o zdrowie.
0: Okay.
1: Chociaż w tamtym czasie akurat kulało mi zdrowie, jak nagrywaliśmy Futuristę, ale wiesz, no człowiek był młodszy, miał 25 lat. Mm-hmm. I człowiek jeszcze wydawało się człowiekowi, że już jest, wiesz, sromotnie stary.
0: Aha.
1: Ja pamiętam, że po którymś Jarocinie, jak się nie dostaliśmy znowu na dużą scenę, czy tam coś nie wyszło, to mówię, ja mam 20 lat. To wszystko już mi gdzieś przeszło, to ja już nie zdążę nic zrobić. Takie było wtedy, taka była optyka, takie było patrzenie, że teraz albo nigdy. A okazało się, że na teraz trzeba było czekać długich 10 lat. No i ja czekałem, aż kiedy straciłem, wiesz, zainteresowanie tematem, to samo do mnie przychodziło.
0: Okej.
1: Okay. Pamiętam, podobnie było z paszportem polityki, że miałem dostać i bardzo chciałem, ale wtedy nie. A jak już położyłem na tym, wiesz, krzyżyk, no to się okazało, że tak.
0: Lepiej robić od niechcenia, żeby zadziałało.
1: Nie wiem, nie mam na to, wiesz, złotej recepty, bo to wszystko, wiesz, to pantarej, to wszystko, okay. Wiesz, płynie. W zależności, w którym momencie do tej rzeki wejdziesz, to tak jest.
0: Niech to płynie w takim razie, albo ze strachami, albo z piżamą. Na razie dzisiaj strachy, przypomnę, czarna scena, 19.45. Grabarz Krzysiek Grabowski był dzisiaj z nami. Bardzo dziękuję za to,
1: bardzo
0: że wpadłeś.
1: Bardzo dziękuję również.
0: Dużo zdrowia, trzymam kciuki i do zobaczenia gdzieś
1: dużo
0: tam na
1: zdrówka.
0: Roku.
1: Trzymajcie się.

0: Kawał historii za nami, perfekt, ale w koło jest wesoło. Podobno powolutku zamykamy nasze dzisiejsze wspólne spotkanie w Lokomotywie w Antyradio z Jarocina, ale jak pewnie wiecie doskonale, nie sztuką jest upaść, sztuką jest wstać i iść dalej. I takie będą warsztaty, o których wspominaliśmy wam kilkanaście minut temu. To będą takie praktyczne warsztaty rozwoju i odporności psychicznej prowadzone przez ekspertów uczelni Korczaka. Między innymi dzisiaj się będą odbywać. Życie każdego człowieka podobno składa się nie tylko z sukcesów, ale również z porażek, strat, no i oczywiście momentów zwątpienia. Każdy to zna. Odporność psychiczna nie polega na unikaniu trudności, ale na umiejętności powracania do równowagi po kryzysie. No i o co chodzi, że podczas warsztatu będzie szansa poznać takie filary odporności psychicznej i dowiedzieć się, dlaczego niektórzy szybciej wracają do równowagi po trudnych doświadczeniach, no przy okazji nauczyć się i wzmacniać poczucie wpływu i zarazem sprawczości i wykorzystać ćwiczenia pomagające odzyskać, nazwijmy to, taką energię do działania. Dodatkowo, jak twierdzą organizatorzy, przez cały festiwal będzie odbywało się coś takiego, co nazywa się mapa mojej siły, czyli 15-minutowe indywidualne ćwiczenie rozwojowe pozwalające odkryć własne zasoby, określić źródła wsparcia, wyznaczyć najważniejszy cel na najbliższy miesiąc i tak dalej, i tak dalej. Więc nie ukrywam, że chętnie się także i ja na to wybiorę i zobaczę, jakie mam w sobie zasoby. A na dziś to wszystko. Tomasz Kasprzyk, dziękuję za nasze wspólne spotkanie. Mam nadzieję, że miniemy się tutaj gdzieś, przebijemy sobie piątkę na festiwal w Jarocińskim, a jeżeli nie będziecie, na słuchajcie Antyradia, miejcie fajny i mądry weekend. Zdrowia, wszystkiego dobrego, do usłyszenia, bye bye.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
2: Hey, this is Mike from Royal Blood.
3: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
4: Hi, I'm Jack White.
5: And I'm Brendan Benson.
6: We're the Raconteurs and you're listening to Antyradio.
1: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
7: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
9: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
10: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
11: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
14: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
15: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
14: To ty nie jedziesz pociągiem?
15: No nie.
14: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
15: Coś tam słyszałem.
14: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
15: Naprawdę?
14: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
15: Ale autem to chyba szybciej.
14: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
15: Przekonałaś mnie.
14: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ,49 zł za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie ,99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, ,89 zł. Netto, patent na tanie zakupy.
17: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
18: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
17: A, no i merci bardzo.
19: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
20: Wakacje to sezon na waluty.
5: W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
20: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
21: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte! Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy, różne modele, od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
22: Barbara, łatwa kasa?
23: Marian, zawsze.
22: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
23: Sprytnie.
22: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
24: masz. Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł, z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
25: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
26: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
25: W tę sobotę winogrona jasne 9,99 za kilogram. A szynka wieprzowa bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
27: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
28: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
29: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
30: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
29: Pieskie życie ma smak!
30: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
31: Po reklamie.
32: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
33: Rząd nie odpuszcza, będzie drugie podejście do ustawy o statusie osoby najbliższej. Rozbudowa A2 ruszy dopiero po wakacjach. W tej prawdzie będzie też udane gruchanie.
32: Prawda Antyradia.
33: Magda Poddańczyk, zapraszam. Drugie podejście do ustawy o statusie osoby najbliższej zapowiada rząd. To odpowiedź na prezydenckie weto. Wicepremier Krzysztof Gawkowski.
34: Trudno ograniczać ustawę o statusie osoby najbliższej jeszcze bardziej. To było bardzo duże pole kompromisu zawarte między partiami koalicyjnymi, ale też pokazujące, że w partiach koalicyjnych jest myślenie o tym, że być może prezydent skusi się na podpis tej ustawy. Prezydent nawet takiego statusu nie chciał podpisać jak obecnie.
33: Niewykluczone, że niektóre kwestie rząd spróbuje uregulować za pomocą rozporządzeń.
32: Prawda Antyradia.
33: Podczas gwałtownych burz na południowym zachodzie Niemiec zginął rowerzysta, na którego spadło powalone drzewo. Orkanowe porywy wiatru, ulewny deszcz i grad wyrządziły w wielu miejscach poważne szkody. Według niemieckich mediów na lotnisku w Stuttgarcie uszkodzony przez grad samolot musiał awaryjnie lądować.
32: Prawda Antyradia.
33: Po wakacjach zaczną się utrudnienia na A2 między Warszawą a Łodzią. Rozpocznie się wtedy rozbudowa autostrady o dodatkowy pas.
0: Zacznie się od prac przygotowawczych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrady Szymon Piechowiak.
1: Wykonawca najpierw skoryguje istniejące organizacje ruchu na skrzyżowaniach i węzłach oraz wyznaczy objazdy na potrzeby rozbudowy całej trasy.
0: Kierowcy będą mieli do dyspozycji po 2 pasy ruchu w każdym kierunku, ale będzie ograniczenie prędkości do 70 km/h. Pomoże go przestrzegać odcinkowy pomiar prędkości. Joanna Obuchowska, Antyradio.
32: Prawda Antyradia.
33: Gruchanie zakończone sukcesem. Na sztucznych platformach w Parku Narodowym Ujście Warty wykluły się rybitwy rzeczne, kaczki krzyżówki oraz mewy śmieszki. Zastępca dyrektora parku Jolanta Gaczyńska.
2: Naliczyliśmy tak szacunkowo około 80 par, ale to nie tylko rybitwy tam zamieszkały, mieliśmy nawet dzikich lokatorów innych, kaczkę krzyżówkę, która wyprowadziła też swoje lęgi, mewy śmieszki. Te platformy sprawdziły się, szopy tam nie dotarły. Sukces lęgowy jest, co nas bardzo cieszy.
33: Na 8 tysiącach hektarów Parku Narodowego Ujście Warty żyje ponad 270 gatunków ptaków.
3: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
33: W weekend będzie trochę chłodniej. W sobotę termometry pokażą od 21 stopni w Koszalinie i Gdańsku do 28 w Lublinie i Rzeszowie. W niedzielę będzie od 20 na północy do 28 na południu kraju. Z kolei w poniedziałek na termometrach pojawi się maksymalnie od 14 do 23 stopni.
3: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
32: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.
4: Dzień dobry, wieczór Państwu. Kapitan druga połówka, Tomasz Ambroży Obertyn, melduje się w parze z głośników. 2 minuty po godzinie 16. Mówię Wam dzień dobry, cześć i czołem na dobry początek audycji. Polska klasyka rocka jedzie. Kiedy?

0: Kawałek, który doskonale wpisuje się w naszą rzeczywistość. The Cult of Ignorance, zespół Europe. Fenomenalny numer, fenomenalny klawisz. Zawsze będę kochał tego rodzaju brzmienia. Tomasz Ambrożo-Bertyn w parze z głośników. Jestem z wami do godziny 20. Jeszcze w kwestii formalnej, kochani, techniczna sprawa, znaczy rozstrzygnięcie zagadki z wczoraj. W konkursie ostatni będą pierwszymi, bo zapewne jesteście ciekawi. Wczoraj pojawił się taki oto kalambur dźwiękowy.
1: Na mocy władzy nadanej mnie przez mnie?
2: Co zrobić, kiedy zabraknie mi leków?
0: No i waszym zadaniem było rozszyfrować, jaka to piosenka, jaki tytuł ukrywa się w kalamburze. Do wygrania było oczywiście stosunkowo udane pożycie na wieczór. Czy komuś udało się rozszyfrować kalambur?
3: Dzień dobry, to Lucyna z Poznania. Rozwiązanie dzisiejszego kalambura brzmi When I'm Gone zespołu Three Doors Down.
0: Brawo, brawo, brawo. Kiedy mnie zabraknie? To była poprawna odpowiedź. A dzisiaj jeszcze będę miał dla was wejściówki na Runmageddon. Będą również bilety na koncert System of a Down i Queens of the Stone Age. Także zostańcie ze mną koniecznie. Teraz już Linkin Park wjeżdża na pełnej petardzie. What I've Done.

0: Muzyka stworzona przez ludzi, dla ludzi i z ludźmi. Słuchana, a nie ze sztuczną inteligencją. Aerosmith, klasyka rocka w antyradiu, James Gunn, 20 minut po godzinie 16. Dzisiaj w parze z głośników pojawi się jeszcze m.in. zwycięzca plebiscytu na najbardziej kozackiego ziomala magazynów Toksyczna Męskość oraz Alkoholizm na co dzień, który przeprowadzi badania poziomu testosteronu u żołnierzy. Jak się do tego zabierze, to się wszystko okaże. Sprawdzimy, czy udało się zhakować system na Podlasiu. Będą też bilety na System of a Down i zatrzymani Litwini, którzy przyjechali na miejsce. No a tymczasem mam dla was wejściówki, kody na Runmageddon, imprezę, która odbywa się w ten weekend w Ełku. Jeśli macie ochotę się wybrać, trochę się potarzać w błocie, trochę się spocić, trochę zrzucić kalorii, no to piszcie na paramaupaantyradio.pl, co najlepiej motywuje do aktywności fizycznej, jaki jest wasz sposób na to, paramaupaantyradio.pl. W muzycznym menu już za chwilę Nickelback, pojawią się również The Cardigans.
1: Hey Poland, this is Joe from Def Leppard.
2: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
3: Hello everybody, Max Cavalera here, Soulfly, and you listen to Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antyradio. Najlepsze.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
0: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Graphite. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
5: O!
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak!
6: A jak lemoniadę?
4: No też, to poprosimy.
5: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
8: Takiej okazji nie da się przegapić! Teraz w MediaMarkt im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz! Nawet 8 tysięcy złotych rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w SkiTeam. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony SkiTeam lub kup online. SkiTeam.
10: Musisz wejść na wyższy poziom?
11: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto. Żyj ze smakiem.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Po reklamie.
14: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

0: Fantastyczny kawałek The Cardigans, My Favorite Game w parze z głośników w Antyradiu. Rozdaję wam dzisiaj bilety na Runmageddon, który odbywa się w ten weekend. Waszym zadaniem jest napisać, co najbardziej motywuje was do aktywności fizycznej. paramaupa.antyradio.pl. Darek z Bytomia, z mojej rodzinnej miejscowości, napisał: mnie najbardziej motywuje do treningów przyjazd mamusi, czyli teściowej. Mój zwykły trening zmienia się w maraton. Gdyby teściowa z nami zamieszkała na stałe, to myślę, że mógłbym zostać mistrzem olimpijskim. I o to chodzi, to mi się podoba. Darek, do ciebie wędruje jeden kot na Runmageddon, także zostały mi jeszcze trzy. Śmiało piszcie, paramaupa.antyradio.pl. No a skoro już jesteśmy nastrojeni na biegi przełajowe, to teraz czas na błyskawiczny przegląd internetowych nagłówków z głowy, czyli z niczego. Mój ulubiony portal kryminalki.pl donosi w nieco biblijnym stylu: balon z podczepionym ładunkiem wleciał z Białorusi i wylądował na polu. Zatrzymani Litwini, którzy przyjechali na miejsce. No, z kolei jak napisano w piśmie, odjechani Litwini, którzy nie przyjechali na miejsce.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
0: Szaleństwo. Kiss, Crazy Nights. Już teraz.

0: ten czy inny sposób dopadnę cię, Blondie. One Way or Another. Fantastyczna klasyka rocka. Leci z głośników i aplikacji Antyradia. Za chwilę prawda Antyradia. No a ja mam dla was dwa podwójne bilety na koncert System of a Down i Queens of the Stone Age na Stadionie Narodowym w Warszawie. Dzisiaj, słuchajcie, w Stanach Zjednoczonych obchodzony jest Narodowy Dzień Loterii. Ale my nie będziemy urządzać żadnej loterii. Wasze zadanie to złożyć podanie w Urzędzie Ślepego Losu i Spraw Przypadkowych, w którym to podaniu możecie prosić o cokolwiek, z wyjątkiem biletów na koncert. To podanie składacie pod adresem paramaupaantyradio.pl. Podanie w Urzędzie Ślepego Losu i Spraw Przypadkowych. W tym podaniu możecie prosić o cokolwiek. Najlepsze, najciekawsze, najbardziej kreatywne podania zostaną nagrodzone biletami na System of a Down.
1: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
2: Hey yo, this is Moleskine.
3: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio, najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. W tym tygodniu hakujemy system i rozdajemy bilety na od dawna wyprzedane koncerty System of a Down i Queens of the Stone Age w Warszawie. Zgarnij wejściówki na jedne z najbardziej wyczekiwanych koncertów tego roku. Słuchaj tygodnia System of a Down i Queens of the Stone Age w Antyradiu. Poddaj się systemowi i ukłoń się królowym.
1: Hey, this is Darren Malakian from System of a Down.
2: Joshua Homme from Queens of the Stone Age. You know where your children are. They're on Antyradio.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka MPM. Taniej o 300 zł. Teraz za 1189 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1489. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 24 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Pani Babaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
4: Panie Pascalu, no jakby to...
3: A widziała pani?
4: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
3: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
4: No i z darmową dostawą do sklepu.
5: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.

0: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat – to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
1: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert.
4: Po reklamie.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
6: Jest areszt dla podejrzanego o podpalenie nieczynnego składowiska odpadów. Strażacy przypominają zasady bezpieczeństwa w związku z burzami. W tej prawdzie zajrzymy też na festiwal w Jarocinie.
5: Prawda Antyradia.
6: Magda Poddańczyk, zapraszam. Jest areszt dla 43-latka za spowodowanie pożaru nieczynnego składowiska śmieci oraz opuszczonych budynków w Strzegomiu na Dolnym Śląsku. Ogień pojawił się w sobotę na nieczynnym składowisku plastików i paliw alternatywnych. Akcja gaśnicza trwała dobę. Mężczyzna usłyszał zarzuty, grozi mu do 10 lat więzienia.
5: Prawda Antyradia.
6: Co najmniej 3 osoby zostały ranne w strzelaninie na północy Danii. Jak informują lokalne media, strzelanina cały czas trwa. Policja apelowała do mieszkańców o opuszczenie niebezpiecznego obszaru i szukanie schronienia.
5: Prawda Antyradia.
6: Najpierw upał, potem burze. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia dla niemal całego kraju. Zagrzmieć ma w 14 województwach. W związku z tym strażacy apelują o ostrożność. Brygadier Aneta Gołębiowska.
7: Jeżeli nie ma konieczności, nie wychodźmy z domu, nie planujmy wycieczek w góry czy nad wodę. Usuńmy z balkonów, tarasów, parapetów, okien rzeczy, które mogą zostać porwane przez wiatr. Nie szukajmy schronienia pod drzewami, słupami, liniami energetycznymi. Wysokie elementy doskonale przyciągają wyładowania atmosferyczne.
6: Alerty dotyczące burz obowiązują do jutrzejszego poranka.
5: Prawda Antyradia.
6: Festiwalowicze tłumnie przybyli do Jarocina. O pierwsze wrażenia pytała ich Paulina Kozioł.
8: Cudownie. Spotkaliśmy już mnóstwo wspaniałych ludzi, których znamy od lat i nie wiemy nawet, jak się nazywają.
9: Szczerze mówiąc, są cudowni ludzie, naprawdę. Jest świetna muzyka, jest bardzo fajny klimat, ale ja tu wracam szczególnie dlatego, że raz w roku mogę spotkać ludzi, których naprawdę lubię, z którymi się super dogaduję. I nawet jak kogoś nie znam, to podejdę, zbiję z nim piątkę, jest super. Czuję po prostu, jakbym go znała całe życie. Także ja tu głównie dla ludzi wracam.
10: Co sprawiło, że przyjechałaś tutaj do Jarocina na festiwal?
11: Przede wszystkim dobra zabawa, też poznanie nowych ludzi, no i zobaczenie zespołów na żywo i posłuchanie dobrej muzyki.
6: Od dziś do niedzieli na dwóch scenach wystąpi ponad 50 zespołów. Oprócz muzyki na festiwalowym polu będą też na przykład warsztaty rozwoju i odporności psychicznej.
12: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
6: Zabawa w błocie niewykluczona. W Jarocinie w sobotę będzie do południa deszczowo, po południu słonecznie, a w niedzielę na odwrót. Termometry pokażą tam jutro 26, pojutrze 25 stopni. W pozostałych częściach kraju ma być podobnie. Synoptycy prognozują na ten weekend pogodowy miks chmur, słońca i deszczu.
12: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
5: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn. Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.

0: The Rush Editors w parze z głośników, ale nie ma się co śpieszyć. Po co? Jest piątek, piątesek, piątunio i tak dojedziecie tam, gdzie macie dojechać. Świat się będzie dalej toczył, także po co się spinać? My teraz wybieramy się do miejsca, gdzie czas płynie wolniej. Przenosimy się, słuchajcie, na Podlasie. Otóż w jednym ze sklepów w centrum Bielska Podlaskiego 40-letni mężczyzna zażądał od kasjerki wydania gotówki. Gdy ta odmówiła, groził jej nożem. Kobieta wydała sprawcy 450 zł, a ten, wychodząc ze sklepu, jeszcze sobie zajumał 2 czteropaki piwa. No, policjanci zatrzymali 40-latka pół godziny po zgłoszeniu. Mimo niewielkiego łupu grozi mu do 20 lat pozbawienia wolności. No, a myślał, że zhakował system. Czyli jak kraść, no to jednak miliony.
1: Chłopaki, nigdy więcej nie idę siedzieć. Mam plan. Jak zarobić kasę? Plan doskonały. Drobna przestępczość i półlegalne interesy.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
0: Okazuje się, że jednak to nie jest rozwiązanie. Foo Fighters, Learn to Fly, klasyka rocka jest najlepszym rozwiązaniem na wszystko.

0: Zagraniczna odpowiedź na naszą polską piosenkę z młodej piersi się wyrwało. Rebel Yell i Billy Idol w parze z głośników. Ja mam dzisiaj dla was dwa podwójne bilety na koncert System of a Down i Queens of the Stone Age 18, czyli jakby nie patrzeć jutro na Narodowym w Warszawie. Dzisiaj w USA obchodzony jest Narodowy Dzień Loterii, ale my nie urządzamy żadnej loterii. Musicie złożyć podanie w Urzędzie Ślepego Losu i Spraw Przypadkowych, w którym to podaniu możecie prosić o cokolwiek z wyjątkiem biletów na koncert. Piszecie na paramopaantyradio.pl. Karolina napisała: zwracam się do wyżej wymienionego Urzędu Ślepego Losu i Spraw Przypadkowych, reprezentowanego przez jego eminencję Józefa I Kościstego, o przyznanie mi możliwości teleportacji łączonej dla mnie i wyznaczonych osób pomiędzy żądanymi lokacjami. Podanie to motywuje swoimi niewątpliwymi zasługami w szerzeniu turystyki nieplanowanej. Zobowiązuje się ukrywać możliwość wyżej wymienionej metody, by nikt więcej nie niepokoił urzędu. Załączam opłacony znak opłaty urzędowej. No i fajnie, bardzo mi się podoba. Pamiętajcie jeszcze, że do takiego podania trzeba dołączyć oczywiście zaświadczenie o ukończeniu 666 lat i zgodę obojga rodziców. Ale to takie tylko formalności. Piszcie paramopaantyradio.pl. Już za chwilę Alien and Farm, no a potem blok z wielkiej płyty.
1: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
2: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
3: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
5: Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Pragnieni dobrego rockowego grania na światowym poziomie? Nie przegapcie festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28 i 29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka mięsne specjały teraz aż 35% taniej. To tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A brykiet do grilla 2,5 kg. Teraz jedynie 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w Ski Team. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony Ski Team lub kup online.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
9: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my to już praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na loterii wygrałeś?
10: Wygrałem.
9: Słucham?
10: Z bankiem wygrałem. W sądzie. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
9: No to nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
11: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
0: Po reklamie.
12: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

0: Klasyka rocka robi robotę zawsze i wszędzie, to musicie przyznać. Z takimi numerami można podróżować choćby i na koniec świata. Van Halen, Cats Can't Stop Loving You w parze z głośników, 22 minuty do godziny 18, podczas kiedy wy zmierzacie w stronę Fajrantu, my sięgamy po kolejny kultowy album klasyki rocka.
1: Blok z wielkiej płyty w Antyradiu.
2: Tym razem skoncentrujemy się na trzecim studyjnym albumie brytyjskiego zespołu Marillion, wydanym w 1985 roku. Podobno luźno opartym na dzieciństwie głównego wokalisty, Fisha, który zainspirował się krótkim incydentem mającym miejsce, gdy był pod wpływem czegoś tam. Płyta wyprodukowana została przez Chrisa Kimseya, który wcześniej współpracował z grupą The Rolling Stones. To jak dotąd najbardziej komercyjny album zespołu, który od razu osiągnął pierwsze miejsce na brytyjskich listach przebojów. Był to 20. najlepiej sprzedający się album w Wielkiej Brytanii w 1985 roku i do dziś jest najlepiej sprzedającą się płytą zespołu. Warto dodać, że nowe tłoczenie płyty winylowej o dużej gramaturze, czyli 180 gramów, identycznie zresztą z oryginalną edycją z 1985 roku, zostało wydane w 2013 roku. Kto jeszcze nie ma tego krążka, może nadrobić zaległości. Ale teraz w naszym bloku z wielkiej płyty fragment, myślę, że ponadczasowego dzieła Marillion, Misplaced Childhood.
1: Blok z wielkiej płyty w Antyradiu.

czasem szczery, czasem zwyczajnie kłamie. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny, osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Piękne to były czasy, kiedy nie trzeba się było golić. Świat był jakby piękniejszy, czas płynął wolniej. Warto kultywować to dziecko w sobie. No ale potem oczywiście czas założyć dorosłe spodnie, czy też tam sukienkę, co tam sobie stryjenka winszuje, i żyć po dorosłemu. Warto też czasami zadbać o swoją męskość, co najlepiej wie najbardziej męski z mężczyzn w Ameryce, zdaniem magazynu Silna Psychika, czyli sekretarz wojny z Departamentu Wojny USA. On postanowił, że będzie badać poziom testosteronu żołnierzy swojej armii, a jak im go zabraknie, to będzie im tam dostrzykiwał. O co chodzi dokładnie, to wszystko wyjaśnię wam za kilka chwil, no a za moment również Prawda Antyradia.
1: Mówi dla państwa Lech Janerka.
2: Hey guys, this is Sharon from Williams Station.
3: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age and you're listening to Anti Radio, the best rock station in Poland.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Do 18 lipca w Bricomarché kupujesz więcej za mniej. Czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Tak, czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Ekstra moc rabatów. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
2: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
3: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
4: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
8: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży.
9: I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
10: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
12: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
13: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
14: Paliwo drożeje. Na stacjach możemy zobaczyć już siódemkę z przodu. Tysiące uratowanych wyjazdów. Punkty paszportowe na lotniskach są coraz bardziej popularne. W tej prawdzie będą też wakacyjni gapowicze.
0: Prawda Antyradia.
14: Magda Poddańczyk, zapraszam. Ceny paliw potrafią zaskoczyć. Na wielu stacjach za litr benzyny czy diesla trzeba już zapłacić powyżej 7 zł. Analityk rynku paliw Urszula Cieślak.
15: Ceny benzyny notujemy w tym tygodniu podwyżki rzędu średnio 24 groszy na litrze. Olej napędowy najwięcej o 33 grosze na litrze średnio.
14: Według ekspertów w przyszłym tygodniu będzie jeszcze drożej. Tymczasem na razie nie widać szans na ponowne wprowadzenie pakietu ceny paliw niżej. Donald Tusk stwierdził, że budżetu na to nie stać.
16: Prawda antyradia.
14: Punkty paszportowe na lotniskach coraz bardziej popularne. Podróżnym zadziwiająco często zdarza się zapomnieć o dokumentach. W Pyrzowicach taki punkt działa od 2 lat i uratował już 8 tysięcy wyjazdów. Wojewoda śląski Marek Wójcik.
17: To jest paszport, który jest po pierwsze ważny maksymalnie przez okres 1 roku. Nie jest paszportem biometrycznym, dlatego można go wyrobić bardzo szybko.
14: Punkty paszportowe można znaleźć na lotniskach w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Katowicach, Poznaniu i Wrocławiu.
16: Prawda antyradia.
14: Po wakacjach przybywa dłużników. Do rejestru trafiają ci, którzy w wakacje jechali pociągiem lub autobusem bez biletu.
18: Ponad 200 milionów złotych mają już do oddania gapowicze. Po wakacjach ta kwota się raczej zwiększy, a już teraz przeciętny dłużnik ma na koncie kwotę większą niż jeden mandat. BIK Info Monitor, Diana Borowiecka.
19: Średnia wartość zaległości z tego tytułu wynosi 1567 zł. Niechlubnym liderem zestawienia jest województwo łódzkie, w którym średnia zaległość przypadająca na osobę 1801 zł.
18: Najniższe średnie zadłużenie mają mieszkańcy warmińsko-mazurskiego. To niecałe 1300 zł. Joanna Obuchowska, Antyradio.
16: Prawda antyradia.
14: 2 lemury Warii przyszły na świat w gdańskim zoo. To czarno-białe, samiec i samica. Młode można oglądać w pawilonie wewnętrznym. Ogród ma nadzieję, że będą one mogły wziąć udział w programie reintrodukcji. Ten konkretny gatunek lemura jest bowiem klasyfikowany jako krytycznie zagrożony wyginięciem. To była Prawda antyradia, czas na pełną kulturę.
20: Pełna kultura, Joanna Obuchowska. Zapraszam. Już jutro i w niedzielę na Stadionie Narodowym w Warszawie zagra System of a Down, ale jak ktoś nie może się doczekać, to już dziś może wpaść do Beer and Bones. Do niedzieli w klubie specjalny event dla fanów. Będzie dedykowane menu System of a Down, karaoke i konkursy. Do zgarnięcia między innymi bilety. A jak w weekend dotrzecie na Narodowy, rozejrzyjcie się uważnie. Antyradio będzie na miejscu. Można wpaść, przybić piątkę. Do zgarnięcia będą też gadżety. W kinach Odyseja Christophera Nolana. Film oparty jest na Odysei Homera. Jest rozmach, jest widowiskowość, ale to przede wszystkim opowieść o wojennej traumie i człowieku, który nie potrafi zostawić jej za sobą. Reżyser nie spieszy się z opowiadaniem tej historii. Film trwa prawie 3 godziny.
16: Sponsorem programu są Militaria.pl.
14: Na weekend synoptycy prognozują pogodowy miks chmur, słońca i deszczu. Termometry pokażą jutro od 21 stopni w Koszalinie, przez 26 w Poznaniu, Katowicach, Krakowie i Łodzi, do 28 w Rzeszowie i w Lublinie. W niedzielę będzie od 20 stopni na północy do 28 na południu kraju. Z kolei w poniedziałek czeka nas konkretne ochłodzenie.
16: Sponsorem programu były Militaria.pl. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.
21: Sponsorem programu jest właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. PsiBuffet.pl. Now.

0: para z głośników w Antyradiu.
1: Kawałek, który sprawia, że podnosi się ciśnienie, podnosi się poziom endorfin, testosteronu, progesteronu, co tam sobie stryjenka winszuje. Kid in the Candy Store przed chwilą w parze z głośników, 12 minut po godzinie 18. Czas teraz zajrzeć, co dzieje się za oceanem. Zwycięzca plebiscytu na najbardziej kozackiego ziomala magazynów Toksyczna Męskość i Silna Psychika, sekretarz wojny USA, słuchajcie, zapowiedział, iż Armia Stanów Zjednoczonych będzie badać poziom testosteronu u żołnierzy. Tym, którzy będą mieli za niski, zostanie zaproponowana terapia hormonalna. Celem akcji ma być poprawa kondycji fizycznej i psychicznej. Pan sekretarz zapewnił, iż nowy program nie ma na celu stworzenia superżołnierzy rodem z filmów z Jean-Claude Van Damme. No, Hegzef wbrew pozorom nie jest fanem kina akcji. Woli filmy dojrzałe, czarno-białe. Triumf woli, przepraszam, przeminęło z wiatrem.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: A w ogóle taka ciekawostka, sam Pete Hegzef jest podobno tak męski, że nawet kiedy stoi przy pisuarze, udaje mu się obsikać deskę. Soundgarden już teraz, Black Hole Sun.

0: No i świat wygląda lepiej, kiedy leci klasyka rocka z głośników prosto do waszych serc. The Clash, Rock the Casbah w parze z głośników w Antyradiu. Już za chwilę Smoke on the Water, kolejna porcja solidnej klasyki rocka. A ja dzisiaj mam dla was bilety na koncert System of a Down i Queens of the Stone Age na Narodowym jutro w Warszawie. Dzisiaj w USA obchodzony jest Narodowy Dzień Loterii, ale my nie zdajemy się na żadne loterie. Złóżcie podanie w Urzędzie Ślepego Losu i Spraw Przypadkowych, w którym to podaniu możecie prosić o cokolwiek. Podanie składacie na adres paramaupa@antyradio.pl. Szanowny Urzędzie Ślepego Losu i Spraw Przypadkowych, pisze Aneta, zwracam się z prośbą o przyznanie mi jednego dodatkowego wtorku w miesiącu. Zwykle wtorki są za krótkie i kończą się dokładnie wtedy, kiedy zaczynam rozumieć, co miałam zrobić w poniedziałek. Dodatkowy wtorek pozwoliłby mi dokończyć wszystkie ambitne plany, które od 3 lat przekładam na po weekendzie. Obiecuję używać go odpowiedzialnie i nie pożyczać sąsiadom. No, pod tym warunkiem ewentualnie w ogóle sprawa może być rozpatrzona. Czekam na kolejne podania. paramaupa@antyradio.pl.
1: Hi, we're Guano Apes.
2: Hi, this is John Bon Jovi.
1: Hey everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm and right now you're listening to Antyradio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Sponsorem programu był właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. PsiBuffet.pl.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
7: No i co, Barbara, co?
6: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
9: taniej ma. Znowu muszę się zająć windykacją.
10: To coś z indykiem?
9: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
10: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
11: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
12: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każda. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
13: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
14: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
15: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
16: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie.
17: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

0: Heavy News i Richard Ashcroft. No, skoro już jesteśmy w temacie ciężkich wiadomości, no to teraz wiadomość sprzed ostatniej chwili, oczywiście łamiąca wiadomość. Sporo ostatnio mówi się o osobie Przemysława Czarnka, byłego ministra oświaty, przyszłego premiera i sześciokrotnego laureata konkursu na najlepszego sobowtóra Edgara z filmu Men in Black. Otóż pan Przemysław miał popsztykać się z prezesem, czemu kategorycznie zaprzeczył i ja mu wierzę. Przypomnijmy, że Przemysław Czarnek to postać kryształowa, posiadacz statuetki husarza Nagrody Towarzystwa Jana Pietrzaka za wybitne osiągnięcia na polu kultury. No, faktycznie, kiedy myślę o Przemysławie Czarnku w kontekście zjawisk kultury, pierwsze, co przychodzi mi do głowy, to pole.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
0: Pole, pole, łyse pole. Nie, takich rzeczy tutaj nie ma. My gramy klasyka rocka i lejemy teraz pole. Jemy do waszych organizmów. Jean Jett, I Love Rock and Roll.

0: z głośników w Antyradiu.
1: No, jak mawiał pewien znajomy Markis, Love Hurts to klasyka rocka od zespołu Nazareth, a ja mam dla was dwa podwójne bilety na koncert System of a Down i Queens of the Stone Age. Zadanie konkursowe brzmi: złóżcie podanie w Urzędzie Ślepego Losu i Spraw Przypadkowych, w którym to podaniu możecie prosić o cokolwiek z wyjątkiem biletów na koncert. Szanowny urzędzie, pisze jeden z naszych słuchaczy, uprzejmie proszę o nadanie mi statusu autobusu, ewentualnie w ramach rozwiązania kompromisowego busa. Deklaruję przy tym pełną gotowość do oznaczenia pojazdu stosownym, dużym i widocznym symbolem A. Wniosek swój motywuję koniecznością odbywania długich dojazdów do pracy, które niewątpliwie stałyby się krótsze, przynajmniej przyjemniejsze i bardziej społecznie użyteczne, gdybym mógł korzystać z bus pasów. No cóż, podanie zostało rozpatrzone pozytywnie. Dostaniesz status busa, z tym, że powietrznego, czyli Airbusa. W związku z tym będziesz mógł dalej latać, jak kot z pęcherzem. Z tym, że nie po buspasach. Ale podanie jak najbardziej dotarło do urzędu. Czekam na kolejne wasze propozycje. para@antyradio.pl. A już za chwilę między innymi Lenny Kravitz, American Woman. Powiemy o tym również, że Polska to najszczęśliwszy kraj na świecie.
2: Hi everybody, this is Dave Grohl from the Foo Fighters.
3: Hey, what's up everybody, this is Danny Shula from Biohazard.
4: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Promocja Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert
5: taniej ma. Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
6: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
8: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
9: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
10: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Absolutnie uwielbiam tę panią Nosowska w parze z głośników Sos Chaosu. Sos Chaosu to idealna przyprawa do tego, co serwuje podczas śniadania ustyranego, czyli miski pysznych, parujących, gorących bzdur, którymi nakarmiło nas uniwersum obłędu w ostatnim czasie. I to wszystko oczywiście układam na stole w formie listy przebojów. Tak też będzie już jutro od godziny 7 do godziny 10. Śniadanie ustyranego zapraszam serdecznie, a tymczasem jeszcze wiadomość z przedostatniej chwili. Finlandia, Austria, Belgia, Rumunia, Słowenia i Polska to najszczęśliwsze kraje Unii Europejskiej. Tak przynajmniej wynika z najnowszych analiz Eurostatu. Wyprzedziliśmy w tym radosnym zestawieniu m.in. Włochy czy Hiszpanię. Na szarym końcu znalazły się Bułgaria, Niemcy oraz Grecja. No, kapituła orderu Smiles in Polish reaguje na te dane z powściągliwym uśmiechem i prognozuje, iż w przyszłości będziemy jeszcze bardziej zadowoleni.
1: Uśmiechnij się! Jutro będzie lepiej!
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
0: No i taki ten nasz świat jest wesoły, prawda? Ordinary World, już teraz zespół Red, 9 minut po 19:00.

0: Człowiek legenda, zespół legenda, Jam czerwony jak cegła. Ja ten utwór słyszałem już kilka razy w życiu, uwierzcie mi, a za każdym razem, kiedy słyszę go po raz kolejny, czuję się jak Benjamin. Absolutnie genialna polska klasyka rocka w parze z głośników na antenie Antyradia. Już za chwilę The Who, My Generation, pojawią się również orły death metalu. No a ja mam dla was jeszcze jeden kod na Runmageddon, który odbywa się w ten weekend w Ełku. Jest okazja, żeby troszkę się spocić, troszkę się poruszać, jakieś cardio, zrzucić parę kilogramów, wyprasować celulit, generalnie zadbać o siebie i o zdrowie, a przy tym doskonale się bawić. Pytanie jest proste, a brzmi ono następująco. Co najlepiej motywuje ciebie konkretnie do aktywności fizycznej? Piszecie na paramaupa.antyradio.pl albo można zadzwonić 321-321-600. Jeśli dzwonicie, pamiętajcie, żeby zostawić numer telefonu do siebie, bo inaczej nie będę miał jak się skontaktować w sprawie ewentualnej nagrody. 321-321-600.
1: Hi, I'm Roger Glover.
2: Hello everyone, my name is Tobias and I am from the band Ghost.
1: Hey, it's Paul Stanley here and this is Ante Radio and I love Poland.
3: Gwiazdy rocka w Ante Radio.

0: Reklama. Pragnieni dobrego rockowego grania na światowym poziomie? Nie przegapcie festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Cult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28 i 29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl.
1: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: Alter Art prezentuje Primus, ikona światowej alternatywy na jedynym koncercie w Polsce. 6 sierpnia, Warszawa, letnia scena progresji. Bilety na alterart.pl. Poleca Antyradio.
0: Po reklamie. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

Kapitalny kawałek Eagles of Death Metal, Save a Prayer w Antyradio. Dzisiaj w USA obchodzony jest Narodowy Dzień Loterii. W związku z tym ja miałem dla was zadanie. Złóżcie podanie w Urzędzie Ślepego Losu i Spraw Przypadkowych, w którym to podaniu możecie prosić o cokolwiek z wyjątkiem biletów na koncert, bo właśnie bilety na koncert były do wygrania w konkursie na koncert Systemowy Down i Queens of the Stone Age. No i zwyciężczyniami są dzisiaj Kamila i Marta, ale bardzo wam dziękuję za wszystkie maile. Napisaliście naprawdę dziesiątki tych maili. Czytanie każdego z nich to była przyjemność, wręcz dzika rozkosz. Antyradio nadal gra i na pewno jeszcze będzie szansa, żeby zgarnąć bilety na wydarzenia przeróżne. A teraz odpalamy sobie klasykę rocka przez duże kla. The Rolling Stones, Start Me Up.

0: I tym kawałkiem będę się z wami żegnał. Bardzo dziękuję za dzisiejsze popołudnie i wieczór. Piątek, piąteczek, piątunio. Czas zainaugurować weekend, także uważajcie na siebie, bądźcie bezpieczni, bawcie się niegrzecznie. Ja spotykam się z wami jutro od 7 w śniadaniu ustyranego. Miłego weekendu, trzymajcie się ciepło, buźka, pa, pa.
1: Cześć, tutaj Artur Rojek.
2: Hey, this is Amy Lee.
3: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 zł za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 89. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
3: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w Ski Team. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony Ski Team lub kup online. Ski Team.
0: Po reklamie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Pragnieni dobrego rockowego grania na światowym poziomie? Nie przegapcie festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28 i 29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
6: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
6: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
7: Wygodnie i za darmo.
6: No.
8: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. Playerantyradio.pl. Do usłyszenia. On, legendarny rockman i basista Guns N' Roses. Ona, światowej sławy motelka. Razem tworzą wybuchową parę, której możesz posłuchać w każdą niedzielę po 21. Duff McKagan i jego żona Susan zapraszają na program Three Chords and the Truth. Posłuchaj rockowych opowieści z pierwszej ręki od ludzi, którzy w roku widzieli już wszystko. Duff i Susan McKaganowie. Do usłyszenia, of course, w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
2: Panie Pascalu, no jakby to...
1: A widziała pani?
2: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
1: I w niej pewnie...

0: RadioExpert.pl. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na MediaExpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na MediaExpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na MediaExpert.pl.

0: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Po reklamie.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.
5: Sponsorem programu jest Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.

0: Smith and Red Hot Chili Peppers.
1: Cześć, z tej strony The Rock Hunter.
2: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu.
4: Sponsorem programu była Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
3: Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Promocja Nie Hańbi. Nadchodzi tydzień z Janem Borysewiczem w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i wygraj karnety na pierwszą edycję festiwalu Jana Borysewicza na Zamku w Ćmielowie. Zrób sobie wakacje i jedź na święto jednego z najlepszych polskich gitarzystów. Karnety do zgarnięcia już od poniedziałku. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: To wszystko, co dziś możesz mieć.
0: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
4: No może olejek na brodę, ale pachnie. Jak wakacje.
3: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Winery Bookings zaprasza Suede, legenda brytyjskiego rocka i jeden z zespołów, które zapoczątkowały erę Britpopu. 23 lipca, Warszawa Progresja. Zespół powraca do Polski po 7 latach przerwy z charyzmatycznym Brettem Andersonem na czele i najnowszym albumem Antidepressants. Koncert poleca Antyradio.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. A do tego w sklepach stacjonarnych. Na produkty objęte promocją do 50 rat 0%. I do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Zamiast leżenia krzyżem i leżenia odłogiem, zamiast rerania na roratach i spotkania czarnych charakterów na czarnej mszy, rokolekcje w Antyradiu. Od nowa w ciekawostkach o twórcach roka. Świadectwa za kulis i suma zdarzeń. Na rokolekcje w piątki po 22:00 zaprasza Leszek Gnoiński. Autopromocja. Nie hańbi.
1: Reklama. Pragnieni dobrego rockowego grania na światowym poziomie? Nie przegapcie festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28 i 29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl.
2: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
3: No i co, Barbara, co?
2: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na ten... mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Alter Art prezentuje Primus, ikona światowej alternatywy na jedynym koncercie w Polsce. 6 sierpnia, Warszawa, letnia scena progresji. Bilety na alterart.pl. Poleca Antyradio.
4: Po reklamie.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Rokolekcje w Antyradiu.
1: Dobry wieczór. Minęła 22, jest piątek, rokolekcje, czas zacząć. Nazywam się Leszek Noiński, przez kolejne dwie godziny będę wam opowiadał o historii polskiego rocka. Jak zwykle towarzyszyć mi będą rozmówcy, dziś również wyjątkowi, zresztą jak co tydzień. Dziś na warsztat wziąłem niezwykle ciekawy temat, czyli zmiany wokalistów i wokalistek. Przecież odejście wokalisty to wręcz fundamentalna zmiana. To on przecież stoi na froncie, to z nim czy z nią, jego czy jej głosem kojarzymy zespół. Media, idąc na skróty, nazywają ich liderami, choć prawda często bywa inna. Tak było właśnie z Mysłowic, ale o tym opowie Przemek Myszor, gitarzysta, klawiszowiec, ale też współautor i współkompozytor wielu piosenek zespołu. Kolejnymi rozmówcami będą Jacek Dewucki, który zastąpił w dżemie zmarłego Ryszarda Ridla, i Jarek Kisiński ze Sztywnego Pala Azji. Rozpocząłem rokolekcję od piosenki zespołu Turbo z ich ostatniej, bardzo udanej płyty Blizny z roku 2025. Turbo też zmieniało kilka razy wokalistów. Przewinęło się ich w sumie 6. Najbardziej znany, i to z nim grupa osiągnęła największe sukcesy w latach 80., był Grzegorz Kupczyk. Kilka razy odchodził z zespołu i do niego wracał. Gdy definitywnie zrezygnował, za mikrofonem stanął Tomek Struszczyk. Turbo nabrało wiatru w żagle i śmiało płynie przed siebie, nagrywając świetne płyty i występując dla coraz większej publiczności. No i Blizny zostały polską płytą roku w Antyradiu za 2025 rok. Świat rocka zna bardzo wiele przykładów zespołów, które zmieniały wokalistów, i nierzadko szło to z jeszcze większymi sukcesami. Zmiany następowały z różnych powodów. Czasami były wymuszone naturalnie, bo wokalista umierał, jak to było w przypadku AC/DC, gdzie zmarłego Bona Scotta zastąpił Brian Johnson i poniósł zespół na wyżyny popularności. Linkin Park też podniosło się po śmierci Chestera Benningtona i po kilku latach odniosło ogromny sukces z jego następczynią Emily Armstrong. Ale już w przypadku Alice in Chains było gorzej. Po śmierci Layna Staleya grupa nie wróciła na wcześniejszą pozycję. Większość zmian spowodowana jest jednak względami artystycznymi lub osobistymi. Chyba rekordzistą w zmianach było Black Sabbath. Po wspaniałych latach 70., kiedy na froncie stał Ozzy, jako jego następca pojawił się Ronnie James Dio. Sabbath odzyskał wysokie pozycje na listach przebojów, ale po odejściu króla elfów z każdą płytą i zmianą popularność spadała w dół. A śpiewali przecież tak wybitni wokaliści jak Ian Gillan, Glenn Hughes czy Tony Martin. Sabbath odzyskiwał popularność tylko wtedy, gdy na chwilę wrócił Dio lub gdy zdecydowali się na reaktywację w oryginalnym składzie z lat 70. z nieśmiertelnym Ozzy Osbornem. Przykładów dobrych zmian było sporo. Choćby Iron Maiden, które po wymianie Paula Diano na Bruce'a Dickinsona poszybowało w górę. Gdy Dickinson w latach 90. opuścił zespół na kilka lat, Maiden zaczął pikować w dół. Podobnie było z grupami Judas Priest czy Genesis. Bez Roba Halforda gorzej im się wiodło. Natomiast Genesis po odejściu charyzmatycznego Petera Gabriela wróżono szybki upadek. Z Philem Collinsem za mikrofonem nie tylko zespół się podniósł, ale zdobył oszałamiające powodzenie. Gorzej było, gdy Collins zrezygnował, a jego miejsce zajął Ray Wilson. Mimo nagrania dobrej płyty, zespół nie utrzymał dotychczasowej popularności i rozwiązał się. Zmiany wokalistów były też dość częste w Deep Purple. Ian Gillan był przecież drugim wokalistą, a po nim śpiewali jeszcze David Coverdale, Glenn Hughes czy Tommy Bolin. Do zmian przed mikrofonem dochodziło także Van Halen, Anthrax, Nightwish czy Arch Enemy. Niektóre były bardziej udane, inne mniej. Mnie na przykład bardzo podoba się okres Anthrax z Johnem Bushem i wolę go niż płyty z Joeyem Belladonną. W Polsce jednym z rekordzistów w zmianach osoby za mikrofonem jest Budka Suflera. Może też dlatego, że liderem zespołu był nieżyjący już Romuald Lipko, który w początkowym okresie grał na gitarze basowej, a potem przez kilkadziesiąt lat na instrumentach klawiszowych. To on wyznaczał drogę rozwoju zespołu. Pierwszym wokalistą i tym najbardziej znanym był Krzysztof Cugowski. Gdy odszedł w 1978 roku, zastąpił go najpierw Stanisław Węglosz, a potem Romuald Czystaw. Kolejnym wokalistą został Felicjant Andrzejczak, który zdążył zaśpiewać w kilku piosenkach, m.in. legendarnej Jolce, jednej z najpopularniejszych piosenek w historii polskiego rocka. Potem wrócił Cugowski i przez kolejne prawie 30 lat był głównym wokalistą zespołu. Trzeba też pamiętać, że z Budką Suflera śpiewały też dziewczyny, które oni wylansowali. Występowali przecież z Anną Jantar, Izabelą Trojanowską czy Urszulą. No i teraz chciałem wam zaprezentować właśnie Budkę Suflera z Romualdem Czystawem za mikrofonem. Do płyty Za ostatni grosz mam duży sentyment, a ta piosenka kończy ten album.
0: Rokolekcje w Antyradiu.

0: kolekcję w Antyradiu.
1: Jednym z najgłośniejszych rozstań ostatnich kilkunastu lat było opuszczenie szeregów Mysłowic przez Artura Rojka. Działo się to w 2012 roku. Pamiętam to dokładnie, bo byłem świeżo po wydaniu książki o Mysłowic i kręceniu reportaży z nagrywania ich płyty Nieważne jak wysoko jesteśmy. Jak te chwile pamięta Przemek Myszor?
2: Wszystko się rozleciało. Pamiętam, jak była ta rozmowa, bo Jacek zawsze jest taki, że nie, może przemyślić, wiesz, wiadomo, że przychodzi gość, mówi nam, że odchodzi. Jeszcze jest to Artur Rojek, którego znamy po prostu od lat, czyli wiadomo, że to jest świeże. Co najmniej bardzo szeroko i długo przemyślane, tak? O ile nie, że właśnie przygotowane i tak dalej. Tam, że nie, to może zastanów się, spotkajmy się za tydzień. No i spotkaliśmy się za tydzień tu na tej sali. Przyjechał management, ale tu to potwierdził. Był wiadome w ogóle. W pierwszych słowach. I w zasadzie chwilę potem wyszedł, bo no co mieliśmy, o czym mieliśmy rozmawiać. Już potwierdził i wyszedł, nie? I zostali z otwartymi ustami trochę, nie? Padło pytanie do managementu, nie? Do chaosu, no. A wy co? Idziecie tam, czy zostajecie? Nie? No i stwierdzili, że zostają. Tylko, że jakiś czas później się okazało, że oni zostają, ale z nim też zostają. To jest taka trochę paranoja, nie? I myśmy od początku mówili, że to jest w ogóle abstrakcja, nie? Że my tak nie chcemy pracować. Te rzeczy się nie działy na widoku publicznym, bo one szkodziły przede wszystkim Arturowi, więc jakby wykorzystywał też to, że jesteśmy trochę też jakby sami się też daliśmy wykorzystać, że tam wszyscy namawiali nas, że w ogóle nie, czy nie róbcie z tego powodu jakieś, wiesz, burdy i tak dalej, to jest w ogóle to coś z niemile widziane. No nie było mile widziane i wiesz, komunikaty szły takie, jakie szły, czyli to Artur ustalał w ogóle fabułę, nie? On opowiadał, myśmy siedzieli cicho, bo nie wiedzieliśmy, co zrobić. Z jakiegoś powodu, zamiast sobie wyobrażać, co będzie za pół roku, a bardziej czego nie będzie za pół roku, podjąłem krok taki ze stopnia na stopień. Pod tytułem, to co możemy w tej chwili zrobić? Powinniśmy zrobić to, tamto, nie? W takiej kolejności. Poszukać wokalisty, mieliśmy materiał 1577 w dużej mierze zrobione, tak? Trzeba go było wydać. Szczerze, bo to było dość proste, tak? Gdybyśmy mieli płytę pisać jakąś od początku, jakby Artur poczekał, tak, i wydał z nami 1577 i wpadlibyśmy w taką dziurę, że nie mamy nic, tak? Bo wszystko trzeba zrobić, byłoby dużo trudniej. Ale mu się już tak spieszyło, on już myślał, że tak to jest wszystko tam, wiesz, poukładane, rozkładane, że on zrobi tylko pstryk po prostu i domina się po prostu całe, wiesz, powywraca. Ja byłem na psychoterapii, byłem taki bardzo stabilny w tamtym czasie, tak? Przyjmowałem też chyba jakieś leki. No to mnie po prostu nie trafiło. Trafiło wszystkich tutaj. Myśmy tutaj, jak widzisz tą salę prób, to tu przychodziliśmy, żeby się tu spotkać, to wszyscy leżeli po prostu. Wszyscy leżeli, a ja stałem, chodziłem wokół nich i mówię, chłopaki, damy radę, tu trzeba zrobić to tamto. Nie, nie przejmuj się w ogóle. Sięgam, nigdy tego nie zapomnę.
1: Kryzys w zespole narastał od lat, a kulminacją była rezygnacja z kariery w kilku krajach Europy Zachodniej. Pamiętam ten moment, kiedy Przemek zadzwonił do mnie po decyzji Artura. W tajemnicy zaczęły się przesłuchania następców. Byłem jedynym człowiekiem z zewnątrz, który przysłuchiwał się kandydatom. Nowym wokalistą został Michał Kowalonek, który znany był wcześniej z zespołu Snowman. Kowalonek był zupełnie innym wokalistą niż Rojek, z inną energią. Mysłowic zmienił introwertyka na ekstrawertyka. Jednak odejście Rojka mocno wpłynęło na ilość koncertów.
2: Myśmy mieli zakontraktowane duże imprezy i ludzie byli. No, potem na jesień, jak ruszyliśmy w trasę, to niektóre koncerty trzeba było odwoływać. Wpadliśmy w dziurę, po prostu tak jak nas ktoś zamknął w ciemnym pokoju nagle. Pstryk zgasił światło. Koniec. W takiej byliśmy sytuacji. I też wiadomo, że sytuacja była taka, że trzeba było wypuścić nowy materiał. Nie? No, bo to faktycznie jesteś w sytuacji, w której masz gościa za mikrofonem, który śpiewa piosenki, gościa, który do tej pory śpiewał gość, bo to nie były jego piosenki przecież, nie? Który śpiewał gość, który odszedł. Myśmy też czuli w sobie jakąś siłę, że mamy jeszcze coś do powiedzenia i tak jak mówię, był materiał, nie? Do wydania, z którym duże jakby nadzieje wiązaliśmy. W takim sensie artystycznym, nie? Że tam wiesz, że on utrzyma nas na powierzchni, że się wyrażę. I tak, to wiadomo, to robisz wszystko, żeby jakieś tam symbolicznie umówmy się przeżyć, tak? Też to coś nam odchodziło, że myśmy cały czas mieli dużo do powiedzenia, chcieli robić piosenki. Jednocześnie trwał cały ten cyrk z tymi przesłuchaniami trochę, tak? A jednocześnie myśmy tutaj w czwórkę po prostu siedzieli, robili nowe piosenki. Bardzo dużo piosenek powstało w ogóle bez wokalisty, nie? W czwórkę, nie? Gdzie dziewczyna z Wieszalenona, Kosmita i tak dalej.
1: Płyta Nieważna jak wysoko jesteśmy miała mieć swoją kontynuację, więc muzycy mieli nagranych więcej piosenek. Gdy odszedł Rojek, zostały. I większość z nich trafiła na płytę 1577. Album nie odniósł sukcesu, ale pokazał, że Mysłowic może istnieć bez Rojka. Natomiast Bulldog bez Kazika Staszewskiego nie mógł istnieć. To zespół założony przez współtwórcę Kultu, a od połowy lat 90. również menadżera zespołu Piotrka Wioteskę. Na dwóch pierwszych płytach śpiewa Kazik, a na ostatniej Tomasz Kłaptocz, wcześniej wokalista grupy Akurat. Laudores Temporis Acti to dobra płyta, ale kompletnie niezauważona. Na koncerty przychodziło coraz mniej osób i Bulldog przestał istnieć w 2014 roku. Posłuchajcie fragmentu płyty z Kłaptoczem.
0: Rokolekcje w Antyradiu.

0: roku był w Podtrzasku. Ryszard Riedel wciąż miał problemy z narkotykami. Żeby go zmusić do odwyku i zadbania o siebie, muzycy ogłosili poszukiwanie zastępcy. Zgłosiło się wielu wokalistów. Jednym z nich był krakowianin Jacek Dewucki.
1: Był jakiś, nie wiem, rok 93 albo 94 i nagle gdzieś tam w radiu ktoś ogłosił właśnie z dżemu, że szukają wokalisty, bo Rysiek jest chory. O tak, żeby jedną płytę zagrać, jak Rysiek wyzdrowieje, to generalnie wróci do zespołu i tak na chwilę, żeby jakoś sobie tam poradzić, no to okazało się, że jest konkurs. No i ten konkurs polegał na tym, że trzeba było wysłać kasetę, bo wtedy CD-ków chyba jeszcze nie było w zasadzie, a ja miałem nagraną płytę z zespołem Patchwork, z Jackiem Królikiem, z Piotrkiem Królikiem i Arturem Gasikiem i to wszystko było po angielsku. I Leszek Martinek, czyli menadżer dżemu, pomyślał, że ktoś go robi w Bambuko i wysłał mu najnowszą płytę Joe Cockera. I dopiero potem się zorientował, że to nie Joe Cocker, tylko to ja. Po prostu zadzwonił do mnie na domowy, no. I wtedy się umówiliśmy na próbę. I ja wszedłem, a oni: co byś zaśpiewał? Ja mówię: a znacie takie coś, że się śpiewa po norwesku? A mi tak, no ja zaśpiewałem po norwesku. Ja nie znałem się tego numeru dżemu wtedy. Oni się strasznie bali reakcji publiczności i w zasadzie w tamtym czasie, kiedy ja już byłem przygotowany do nagrywania płyty i znałem te numery, to no nic nie robiliśmy, a oni wtedy grali z Martyną Jakubowicz i z Nalepą, tak zastępczo po prostu, bo Rysiek nie mógł. No i nagle Rysiek umarł i wtedy się wszystko wywróciło do góry nogami, tak zwane. Ostateczna decyzja zapadła już w Krakowie w studiu nagrań w Teatrze Stu, kiedy myśmy się z Czarkiem Zbałą tak zwanie zderzyli jako dwóch ostatnich kandydatów na miejsce po Ryśku. No i ja wygrałem.
0: Jakie były początki Jacka w dżemie? Jak reagowali na niego fani dżemu? Szczególnie, że Dewucki różnił się od Riedla większą ekspresją i miał mocniejszy głos.
1: Myśmy po śmierci Ryśka stali się po prostu znowu takim cygańską kapelą, która przytuli się wszędzie, zeżre wszystko i jak dadzą się napić, to wypije. No dramat był po prostu. Zimno, nie ma gdzie się wykąpać, a my jeździmy, no bo nikt nie chce dżemu, bo Rysiek nie żyje. I musieliśmy parę lat walczyć o to, żeby w ogóle ludzie uznali to, że jest takie zjawisko jak dżem, który istnieje nadal i że w zasadzie nie ma do czego się wyszukać. Owszem, to były takie rzadkie sytuacje, gdzie ktoś mówił, że zespół dżem powinien się rozwiązać, bo nie ma Ryśka, nie? Ale to były 2, 3, 4 przypadki w ciągu całej tej tak zwanej mojej działalności w dżemie, ale moje pierwsze wyjście na scenę w Tarnowie polegało na tym, że w zasadzie nikt do mnie nie miał nic pretensji. Zespół się bał. Widać było, że się boją. I ja generalnie miałem śpiewać tylko nowe numery. Nie miałem śpiewać Whisky moja żono czy Czerwony jak cegła, tylko kilka zdartych płyt. Taki był projekt, że ja nie śpiewam w ogóle piosenek Ryśka. Ale oczywiście w razie czego to przygotuj se Whisky czerwony, malowany i tak dalej. Okazało się, że musiałem śpiewać wszystkie numery dżemu z Ryśkiem, tak zwane ryśkowe numery, a do końca nie będąc pewny, jak mam to robić, w jaki sposób mam naśladować Ryśka, słuchałem publiczności, ponieważ cały koncert w zasadzie nie musiałem śpiewać, ponieważ śpiewała publiczność. Były właśnie takie czasy, taka legenda, która, gdzie ja do tej pory sobie przypominam, myśmy zarabiali 200 za koncert. Po prostu bida z nędzą była, tynk w ścianę, po prostu zęby. Czasami zdychaliśmy z głodu, ja musiałem właśnie dodatkowo pracować w szkole, żeby jakoś się utrzymać w jakikolwiek sposób. I mój pierwszy kontakt polegał na tym, że publiczność śpiewała za mnie, a ja się od nich nauczyłem melodii. Po prostu tego, jak frazować, i do tej pory śpiewam te piosenki dżemu tak, jak mnie nauczyła publiczność.
0: Jacek Dewucki zadebiutował w dżemie 16 marca 1995 roku podczas koncertu w Tarnowie, tuż po wydaniu albumu Kilka zdartych płyt, pierwszą z jego udziałem. Oto tytułowa piosenka z tego krążka.
2: Rokolekcje w Antyradiu.

0: kolekcję w Antyradiu.
1: Wracamy do opowieści Przemka Myszora i Domysłowic. Jaki był odbiór fanów i branży po odejściu Artura Rojka i pojawieniu się Michała Kowalonka?
2: I myśmy byli trochę zajęci tym, żeby się Łódź nie wywróciła. Nie kontrolowaliśmy komunikatu, umówmy się, co ludzie będą o tym myśleć i mówić. No wiesz co, to nawet nie chodzi o Michała Kowalonka. Rzecz rozegrała się gdzie indziej, że myśmy się rozwiedli. Artur odszedł, Myslowic zostało i istnieje dalej. Umówmy się, to też było prawdopodobnie znaczące, tak? Czyli to nie, Artur odszedł, koniec Myslowic. Jakby świat sobie z tym trochę nie radził. Duża grupa ludzi nie dawała nam prawa do życia. Taka jest prawda. Do dzisiaj nam nie daje. Nie wiem czemu, bez powodów. Nie znamy ich nawet. Nic im nie zrobiliśmy. Tylko po prostu z jakiegoś powodu oni mówią nie. Minus. Znaczy nie wiem czy całe, bo to nie, że tak całe. Dużo ludzi też było po naszej stronie. Ale wystarczająco dużo bolesna grupa była i życzyła ci w ogóle śmierci. Albo żeby ci po prostu dupa odpadła, nie? Prawa do istnienia odmawiali nam dziennikarze, odmawiały nam duże osobowości. Dużo ludzi mówiło, że dla nich ze swój wysłać nie istnieje. Ostatnio graliśmy na Wośpie, a Jurek też nam powiedział, że dla niego Myslowic nie istnieje. Jak w tych futurystycznych programach w ogóle ze Schwarzeneggerem czy z kimś tam, że polują na ciebie jacyś bandyci i tam sąsiad mówi tu go ustrzelisz, bo on się tu schował. Dokładnie, szczerze? To emocjonalnie to jest dokładnie taka sytuacja. W ogóle wchodzisz w internet, ludzie, którzy cię nie znają, którzy na dodatek cytują twoje piosenki. Moje słowa. Nie nawet słowa Artura, moje. Cytują moje serce, moją emocję, jednocześnie po prostu życzą im śmierci. Absurdalna sytuacja. Bardzo trudna do przeżycia. I tak jak mówię, no myśmy nikomu nic nie zrobili. Artur odszedł, myśmy go nie wyrzucili. On odszedł, bo znalazł parę lat wcześniej pomysł na życie. Zrobił to jeszcze w taki sposób, żeby nas jak najbardziej po prostu, wiesz, załatwić, że się tak wyrażę. I jeszcze medialnie ludzie się na nas obrazili, że on od nas odszedł. W ogóle, wiesz, nic tu się nie zgadza, jak się zastanowisz. Gdyby był VAR, byśmy mogli pooglądać, to się w ogóle nic nie zgadza.
1: Opinia publiczna kojarzyła Myslowic z Rojkiem. Uważała go za lidera zespołu i głównego twórcę repertuaru. Prawda była jednak inna. Komponowało 4 muzyków, teksty pisało 3. Myszor, Rojek i Wojtek Powaga. Co ciekawe, większość największych przebojów Myslowic to dzieła właśnie Myszora, Powagi czy Jacka Kuderskiego. Na przykład do To nie był film tekst napisał Myszor, a największy przebój zespołu, czyli Długość dźwięku samotności, to kompozycja Jacka Kuderskiego do słów Wojtka Powagi. Wspominałem na początku rokolekcji o tajemnych poszukiwaniach następcy Rojka. Przesłuchano kilkunastu muzyków, a do finału dotarło 4. Oprócz Kowalonka byli wśród nich też Łukasz Lańczyk, który śpiewał Myslowic po odejściu Kowalonka w 2018 roku, a także Mateusz Parzymięso, obecny frontman Myslowic. Wszyscy spotkali się z hejtem.
2: Pan Michał też bardzo dużo przeżył. Bardzo dużo hejtu zwinął, naprawdę. Takiego nawet okropnego, takiego, że nie wiem, czy ja bym go już do sądu nie podał na przykład za to, nie? Dzisiaj pewnie by się w ogóle nie zastanowił, tylko bym wysłał po prostu od razu prawnika, nie? Mateusz nie przeżyłby tej nienawiści. Do dzisiaj, wiesz, dużo ludzi mówi, że Myslowic bez Rojka nie istnieje w ogóle i tak. No to wszystkie takie, wiesz, tak jak mówię, no odmawianie nam prawa do czegokolwiek. Już nawet nie będę mówił, że bez wiedzy, że te piosenki, które im się tak podobają, to albo napisał Wojtek, albo napisałem ja, albo napisaliśmy razem, albo napisał Artur też. No Artur też pisał. To nie jest tak, że on nie pisał, nie? Ale myślę, że gdyby ludzie w ogóle chcieli się nad tym pochylić, a to jest mało ważne dla ludzi tak naprawdę, to by wiedzieli, że tak naprawdę to nie zachwycają się, nie wiem, Arturem, tylko Wojtkiem Powagą na przykład.
1: Tak mogło być, że hejt mógłby w tym czasie zniszczyć Mateusza, gdyby to on bezpośrednio zastąpił Artura Rojka. Mam nieodparte wrażenie, że Michał Kowalonek stał się takim buforem między Rojkiem a Mateuszem Parzymięso. Innym przykładem zmiany wokalisty jest zespół Flapjack. Tu jednak pojawiła się sytuacja bliższa Alice in Chains czy Jamowi. Oryginalny wokalista, czyli Grzesiek Guzik-Guziński, zmarł w styczniu 2021 roku. Rok później założyciele zespołu postanowili uczcić pamięć po Guziku i zorganizowali kilka koncertów. Tak dobrze im się grało, że Flapjack wznowił działalność. Nagrał świetną płytę Sugar Free, za którą zgarnął Fryderyka. Wciąż gra koncerty i w 2026 roku ukaże się kolejny album. Przypominam, że dziś na rokolekcjach poruszam temat zmiany wokalistów i wokalistek. W drugiej godzinie kolejne wypowiedzi Jacka Dewódzkiego i Przemka Myszora, a także Jarka Kisińskiego ze Sztywnego Pala Azji. Z kolejnymi opowieściami wracamy za kilkanaście minut. Słuchajcie Antyradia, a przed Wami Flapjack z albumu Sugar Free.
0: Rokolekcje w Antyradiu.

0: Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Rokolekcje w Antyradiu. Na program zaprasza Leszek Gnoiński.

0: Rokolekcje w Antyradiu.
1: Witam w drugiej godzinie Rokolekcji. Dziś tematem zmiany wokalistów i wokalistek. W pierwszej godzinie usłyszeliście wspomnienia Przemka Myszora z Mysłowic i Jacka Dewódzkiego, dawnego wokalisty zespołu Dżem. W Sztywnym Palu Azji od początku śpiewał Leszek Nowak, ale w pewnym momencie zastąpił go Bartosz Szymoniak, laureat trzeciej edycji programu Idol, jednego z najpopularniejszych talent show.
2: Wtedy akurat już nie było Leszka w zespole i szukaliśmy wokalisty. I to było tak, że ktoś nam tam polecił Bartka. Wzięliśmy go do studia, to już mieliśmy nagrane podkłady na płytę, natomiast nie było wokalisty. No i tam zaśpiewał parę rzeczy. W pewnym momencie tak wydawało nam się, że będzie fajnie. No ale jednak Bartas był młodszy od nas. Te stare hity, te piosenki, to było śpiewane przez Leszka. I to było prawdziwe wtedy, tak? Wokal Leszka plus, wiesz, zespół, to była prawda. Bartas, no chyba tego nie czuł tak jak to powinno być. No ja też to czułem już dopiero później. To były lata pokory, bo graliśmy po prostu w bardzo małych klubach i za jakieś śmieszne pieniądze, ale to były lata pokory, że z takiej wysokości spadliśmy prawie na dno. No i w pewnym momencie fan do mnie napisał, że chciałby jeszcze posłuchać zespołu Sztywny Pal Azji. Pierwszy skład gra pierwszą płytę. I wtedy wykonałem telefony. Znaczy, Ciapek był ze mną cały czas, więc powiedziałem o tym pomyśl Byszkowi, czyli Ciapkowi. I zadzwoniłem do Leszka, zadzwoniłem do Pawła Nazimka, starego basistę, który cały czas gra w Tilawie. I Leszek się zgodził, Paweł się zgodził i to było fajne. Powiedziałem, panowie, jesteśmy poważnymi już ludźmi w tym wieku, więc gramy w garniturach. Wiesz, nie w t-shirtach, tak powolutku się podnosiliśmy, wiesz, i teraz jestem mile zdziwiony i zaskoczony, że gramy takie fajne, duże koncerty, na przykład jak zadzwońcie po milicję. No i fajnie jest, że będziemy obchodzić w tej chwili 40-lecie i będzie tych koncertów sporo i to jest naprawdę dla mnie coś fajnego, bo myślałem, że już nigdy, wiesz, nie będę grał tak dużych koncertów. A okazuje się, że powoli się wspinamy po tej drabince i gramy te duże koncerty. No tutaj akurat u nas nie zrobiło dobrze. Myślę, że w niektórych innych zespołach może im się udało.
1: Bartas miał dobry warsztat, ale kompletnie nie pasował do Sztywnego Pala Azji. Ten przykład pokazuje, że lepsze jest wrogiem dobrego. Z Bartasem Szpal nagrał dwie płyty. Oto numer z jednej z nich. Fizz Pink.
0: Rokolekcje w Antyradiu.

0: Rokolekcje w Antyradiu.
1: Jacek Dowódzki miał zadanie niezwykle trudne, wręcz nie do wykonania. Zastąpić ikonę polskiego rocka, czyli Ryszarda Riddla. Udało mu się jednak stworzyć własny styl, a przede wszystkim nagrał z Dżemem 3 płyty z premierowymi piosenkami. Jednak w pewnym momencie grupa z Górnego Śląska pozbyła się go. Jak to dziś wspomina?
2: Trzeba było drzeć mordę, żeby się przebić przez zespół na scenie. A im bardziej się drę, tym oni głośniej grają. Na pełnej parze, jak AC/DC. I myśmy w tamtych czasach tak ostro grali z Dżemem. A potem to zaczęło się robić rozmamłane, takie rozmyte. Zaczęły się te numery robić też takie nieciekawe. A ja mam duszę metalowca, rock'n'rollowca i ja nie potrafię siedzieć na tyłku i wisieć ręką przy mikrofonie, bo tak mi Marciniak kazał, żebym nie kicał po scenie, tylko stał i wisiał. Bo tak wygląda wokalista w Dżemie. Też były też tego rodzaju konflikty, że ja chciałem do przodu, a oni chcieli do tyłu. Nagle na koncertach, nie wiadomo skąd, a myśmy się spotykali przy okazji takich bluesowych historii w miejscowości, z której pochodzi Maciej. Pojawiał się Maciej i pytał się, czy może ze mną zaśpiewać na przykład tą piosenkę, bo on jest kumpel. No i nagle Jurek zaczął coś do mnie brąchać. Nie wiedziałem, o co mu tak zwanie chodzi. Zaczęli mnie oskarżać, że to, że ta ostatnia płyta jest do... bo to moja wina. I nagle zadzwonił Marcinek 14 lutego, że zespół postanowił zmienić wokalistę. A ja się pytam, na kogo? Na Maćka Balcara. Ja mówię, wiem, wygryzł mnie. Po prostu najnormalniej w świecie Maciek Balcar mnie wygryzł. Nawet dziewczynę chciał mi zabrać, bo jak stwierdził, że jest teraz, znaczy dziewczynę, koleżankę w sumie, że jest teraz wokalistą Dżemu, to jak gdyby mu się należy koryto, bo ja już nie jestem. Bo ona po prostu zwariowała, jak usłyszała taki tekst, nie? Balcar mnie po prostu bezczelnie wygryzł, ale wiem, że Dżem od pierwszych koncertów przestał go lubić.
1: Jak wspominał Jacek, na jego miejsce pojawił się Maciej Balcar. Śpiewał przez 23 lata, ale grupa wydała w tym czasie tylko jeden album z premierowymi piosenkami. Po Balcarze nadszedł czas na Sebastiana Riddla, syna Ryszka. Właśnie 27 lutego 2026 roku miała miejsce premiera ich pierwszej wspólnej płyty Sobie Potrzebni. A Jacek Dowódzki wciąż śpiewa i lideruje od wielu lat zespołami Rewolucja.
0: Rokolekcje w Antyradiu.

0: kolekcję w Antyradiu.
1: Meslowic po odejściu Artura Rojka pikował w dół. Przyjście Michała Kowalonka niewiele zmieniło. Gdy i on odszedł, wydawało się, że dni Meslowic są policzone. Ale zdarzył się cud i pojawienie się Mateusza Parzymięso, zmiana managementu wprowadziły zespół znów na wyżyny.
2: Absolutnie to nie były stracone czasy. Wydaliśmy płytę całkiem fajną. Zagraliśmy parę fajnych koncertów. No, pojechaliśmy do Stanów jako reprezentant Polski na festiwal w Memphis i tak dalej. No prawie duże rzeczy się wydarzyły. I przeżyliśmy przede wszystkim. Ja płytę 1577 bardzo lubię. Przemiksowałbym ją absolutnie totalnie od stóp do głów w tej chwili, gdyby była taka opcja. Po prostu z innych powodów nam nie wyszło. Ale to nie, na pewno nie był czas stracony. No, przeciągnęło się. Ostatnie dwa lata to już tam między nami nic, już po prostu też nas nic nie trzymało w zespole ze sobą. A myśmy nie wiedzieli, co zrobić, bo myśmy stwierdzili, no nie, no zmieniliśmy wokalistę na następnego i teraz mamy znowu zmienić, tego już nie przeżyjemy, nie? Polska tego to nam już na pewno nie wybaczy, nie? No po prostu zjedzą w ogóle, skoro drugi wokalista od nas odchodzi, przede wszystkim znaczy, że problem jest z nas, nie? Przynajmniej myśmy tak na to patrzyli, nie? Nie czuliśmy w ogóle nie mieliśmy żadnej energii, żeby to przeżyć. Wzięliśmy Lańczyka na tą zamianę, na to zastępstwo i w zasadzie dobrze nam śpiewało, dobrze nam się to wykonywało. No on też, wiesz, no śpiewa jak Rojas, nie? Ludziom się podobało, no bo wrócił jakby duch Meslowic. I my chcieliśmy nawet, żeby Łukasz, żeby może został, nie? No tylko, że faktycznie w ostatniej chwili postawiliśmy warunek, że to musi być Meslowic, nie? Wiedzieliśmy, że okej, ale tu musisz zrezygnować z wszystkich innych projektów, nie? I on się nie zgodził. Rzeczywiście jestem pełen szacunku akurat do niego za to, że się nie zgodził. Wtedy Jacek z Lalą zaproponowali, żeby może wrócić do Mateusza, uderzyć do niego. No, on był fajny. On grał na gitarze najlepiej z wszystkich. W sensie grał Meslowic najlepiej z wszystkich. Może tak. On po prostu grał na gitarze jak Rojas, nie? Wtedy grał te wszystkie gitary. Jak zagraliśmy Szklanego Człowieka, no to wiesz, nam oczy się takie zrobiły, tak? Znał wszystkie akordy, wszystkie przewroty w ogóle. Grał dokładnie tą samą gitarę, rozumiesz? Więc był najlepiej przygotowany z wszystkich, może tak, nie? Czy w tym momencie, w którym myśmy go poprosili, no to był też taki moment, że trochę nie mieliśmy wyjścia. No ale powiedział, że do niego zadzwonił do niego, Mateusz powiedział, że dziękuję, nie mam ochoty, no i no, temat się trochę zakańczał. Tylko, że Lala jak to Lala, on nie odpuszcza, wiesz. I powiedział, ale przyjdź może w ogóle, co ci tam, nie? Może akurat może się będzie fajnie śpiewać albo coś. No dobra, to przyjdę i zobaczę. No i tak Mateusz trochę tak wszedł do zespołu w taki sposób. Potem nam powiedział, że no nie chciał, bo już po pierwsze miał życie, po drugie bardzo ciężko przeżył to przesłuchanie i nie poszedł dalej, że wybraliśmy innych ludzi, nie? To też jakby w pełni rozumiem. Ja bym też bardzo mocno przeżył coś takiego. Z Michałem wsiedliśmy po prostu na kwadratowe kółka, tak? I w ogóle każdy ruch był bolący, tak? Wszystko było bolące, nic do siebie nie pasowało. Nic nie było oczywiste, nic nie było, nic ze sobą nie grało, więc jak pojawił się Łukasz Lańczyk, to było lepiej, nie? Jak się pojawił Mateusz, to było jeszcze lepiej. No, po prostu nagle zaczęliśmy grać i nagle wszyscy mówią, o, zespół, wow, pasuje jedno do drugiego, wiesz. Ja mam wrażenie, że to jakbyśmy mieli większą karierę teraz niż wtedy. Gramy duże sale, jest to zaskakujące, szczerze mówiąc. Nie wiem, co mam o tym powiedzieć, ale chwila trwa i niech będzie.
1: To fakt, zespół występuje w o wiele większych salach niż to było w najlepszych latach ich popularności, czyli w pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku. Choć i rynek też się zmienił. Wtedy w pewnym momencie byli zespołem numer jeden. Teraz wielu młodych artystów jest parę długości przed nimi i zapełnia nawet stadiony. Cieszę się, że Meslowic jest znów na topie i ma do tego młodą publiczność. W 2023 roku ukazała się płyta Wszystkie narkotyki świata, a grupa ma gotowy kolejny album, który pewnie ukaże się wiosną 2027 roku. O Meslowic w rokoleksach jeszcze będzie, bo poświęcę temu zespołowi całą audycję. A przed wami utwór, który kończy ich ostatnią płytę, nagrano już z Mateuszem Parzymięso.
0: Rokolekcje w Antyradiu.

0: Rokolekcje w Antyradiu.
1: Jak widzicie, historie związane z odejściem wokalistów były bardzo różne. Sztywny Palazzi nie poradził sobie z tym. Wrócił do oryginalnego składu. Za mikrofonem znów stanął Leszek Nowak i grupa coraz lepiej sobie radzi. W tym roku obchodzi swoje 40-lecie i zaprezentuje się m.in. na festiwalu w Jarocinie. Mysłowic potrzeba było 10 lat, aby uporać się z duchem Rojka. Dziś na koncerty zespołu przychodzi głównie młoda publiczność, która Mysłowic z Rojkiem po prostu nie pamięta. Dżem świetnie sobie radzi, choć szkoda, że Jacek Dewódzki nie pośpiewał dłużej. Oczywiście wymieniłem na tych rokolekcjach tylko część zespołów, bo na naszym podwórku jest ich o wiele, wiele więcej. Wystarczy przypomnieć oddział zamknięty, który po odejściu Krzyśka Jarczewskiego zmieniał wokalistów kilka razy. Szczerze mówiąc, ciężko mi ich nawet policzyć. Tylko na chwilę, jakoś tak w połowie lat 90. oddział odzyskał popularność poprzedniej dekady, ale i tak wszystkie radia grają do dziś piosenki śpiewane i napisane przez Jarego. Obecnie istnieją dwa oddziały zamknięte, ten Wojtka Łuczaja-Pogorzelskiego i ten Krzyśka Jarczewskiego. Między nimi toczy się sprawa sądowa, ale o tym opowiem na innych rokolekcjach. Innym przykładem był zespół Various Monks. Tu zamiana Roberta Amiriana na Anitę Lipnicką okazała się strzałem w przysłowiową dziesiątkę, bowiem grupa stała się jedną z największych gwiazd lat 90. Zmiana Lipnickiej na Kasię Stankiewicz nie miała wpływu na popularność, ale kolejne zmiany już tak. Ale myślę, że było to spowodowane bardziej wyczerpaniem się formuły i znużeniem piosenkami Roberta Janssona. Na alternatywnym podwórku też tak się zdarzało. Pamiętam, gdy z zespołu Deserter odszedł skandal. Ich pierwszy wokalista, a miejsce za mikrofonem zajął Robert Matera, czyli również gitarzysta zespołu. Lamentowania było co niemiara. Dziś niemal nikt nie pamięta skandala, a Robert świetnie sobie poradził. Słychać to na kolejnych płytach zespołu, również na najnowszej Wolny Wybieg. Wokalistów zmieniali też Made in Poland, Siekiera, Blade Loki, Happy Pills, akurat o którym wspominałem przy okazji zespołu Bulldog, ale także Piersi, Łzy, Blenders czy Pudelsi. Wśród zespołów metalowych także następowały zmiany frontmenów. Tak jak w Decapitated, który ma już czwartego wokalistę. I na koniec rokolekcji zaprezentuję fragment ich ostatniej płyty. I to by było dziś na tyle. Polskiego Rocka nauczał Was Leszek Gnoiński. Rokolekcyjne i antyradiowe do usłyszenia. A przed Wami Dekapy.
0: Rokolekcje w Antyradiu.